To zespół Riverside, nasi przedstawiciele rocka progresywnego, Self-Aware z płyty Identity sprzed 2 lat i wydaje się, że ten album był ostatni w dyskografii grupy, bo niedawno dowiedzieliśmy się, że jej lider Mariusz Duda ogłosił, że zakończyła się jego przygoda z Riverside. No, oznacza to, że zespół został pozbawiony i głosu, i głównego motoru napędowego, jeżeli chodzi o kompozycję. Zobaczymy, co dalej. Na razie Mariusz Duda szykuje przyszłość z zespołem, swoim dodatkowym projektem Lunatic Soul. On ma się rozwijać, on ma zyskać formę koncertową. A teraz Dave Grohl, dobrze już dziś nam znany, Joshua Homme z grupy Queens of the Stone Age i Trent Reznor, którzy połączyli siły w roku 2013 we wspólnym utworze Mantra. To była część projektu przez Dave'a Grohla realizowanego Sound City Reel to Reel, tak to się nazywało. Sound City to słynne studio z Los Angeles, które było likwidowane. Dave Grohl wykupił konsoletę, która tam stała bardzo dobrą, i przeniósł ją do swojej placówki, swojego zespołu Foo Fighters. No i postanowił wykorzystać ten fakt, te przenosiny, do zebrania supergrupy, supergrup różnych wykonawców. I to jest właśnie jedna z konfiguracji. A kto siedział za konsoletą? Wiadomo, Butch Vig.

Koma. Pierwsze wyjście z mroku. Utwór ma już swoje lata, zespół też właściwie nie istnieje w tak regularnej formie, ale nie przeszkodziło mu to zdobyć Fryderyka i to w kategorii metal, z czego Piotr Rogucki autoironicznie jak najbardziej słusznie żartował, ale to też nie wina zespołu, jak on jest zakwalifikowany. No i kto potem głosuje, nie patrząc na być może mniej kojarzone nazwy. To jest wszystko przyczynek do dyskusji na temat Fryderyków, na temat ich reformy. Na inny może dzień, czy też noc, bo kończymy dzisiejsze spotkanie w muzyce nocą znów utworem Garbage, ale tym razem całkiem współczesnym, bo grupa wciąż działa, nagrywa albumy. W ubiegłym roku ukazał się Let All That We Imagine Be The Light, taka płyta, no i na niej między innymi utwór Hold. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bartek Koziczyński, do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Do najbliższego wywiadu Rzeki zaprosiłem Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i działacza polsko-białoruskiego, który został aresztowany i skazany na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze, osadzony w kolonii karnej.
3: Wytworzenie uczucia zagrożenia, że ciebie mogą pobić, a że ciebie pozbawią paczek z domu albo umieszczą w celi zimnej, i przekonanie o tym, że trzymaj się tego, co masz, bo możemy zrobić gorzej, to jest ten przekaz administracji więziennej do więzień. W momencie, kiedy oni widzą, że ty się nie boisz, a jak ty możesz zademonstrować, że się ich nie boisz, jeżeli im patrzysz prosto w oczy.
1: Wywiad Rzeka.
2: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Minęła trzecia, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Zieliński, zapraszam. Co najmniej 7 domów i 4 budynki gospodarcze uszkodzone. To bilans nawałnicy, która przeszła nad Balcarzowicami w województwie opolskim. Sołtys wsi Karolina Giemsa podkreślała w rozmowie z TVP Info, że nikt nie został ranny.
5: Sąsiadka tu z ulicy Lipowej w ogóle musiała opuścić dom, nie nadaje się w ogóle do zamieszkania. To są i budynki gospodarcze, to są garaże, to są sprzęty, to są auta pouszkadzane.
4: Na miejscu cały czas pracują strażacy, którzy zabezpieczają zerwane dachy i pomagają mieszkańcom. Trwa szacowanie strat.
5: Nie mamy prądu, więc latarnie uliczne też nie będą świecić, a to trzeba zabezpieczyć, bo no niech tak w nocy lunie, no to tak mam pół domu zalanego już, także chociaż uratować jeszcze to, co jeszcze jest, to co można, nie?
4: Dobre wieści mają synoptycy. W najbliższych godzinach pogoda będzie już spokojna. Tymczasem na Mazowszu strażacy wciąż dogaszają pożar lasu na pograniczu powiatów wołomińskiego i mińskiego. Ogień objął w sumie ponad 300 hektarów. W akcji gaśniczej bierze udział m.in. 1300 strażaków i 335 pojazdów państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Na miejscu był wczoraj nasz reporter Krzysztof Kuczyński.
6: Na razie trudno jeszcze wskazać, choć na ten moment wiemy, że strażakom idzie naprawdę dobrze. Pożar jest już opanowany, ale służby nadal dogaszają zarzewia ognia i zabezpieczają pokorzelisko. Mazowiecki komendant Państwowej Straży Pożarnej Artur Gonera przekazał, że zakres działań strażaków się zmniejsza.
7: To dobrze, bo zmniejszyliśmy ją i w tej chwili przesuwamy tych ratowników bardziej w te części, które jeszcze należy dokładnie sprawdzić i te zarzewia delikatne ugasić.
6: Od początku walki z ogniem pojawiały się informacje o możliwym podpaleniu. Wskazywały na to m.in. służby leśne. Zastępca komendanta stołecznego policji, inspektor Robert Frąckowiak, powiedział, że służby weryfikują każdą informację.
8: W tej chwili trwają ustalenia, trwa weryfikacja wszystkich informacji, jakie otrzymujemy. Czynności policji trwają cały czas.
6: To, że sytuacja uległa znacznej poprawie, można zaobserwować także na niebie. Służby podjęły decyzję o ograniczeniu działań śmigłowców Black Hawk, które obecnie nie są już potrzebne.
4: Umowy w ramach programu SAFE podpisane. Tylko wczoraj resort obrony zawarł 29 umów o łącznej wartości ponad 78 miliardów złotych. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przypomniała w Stalowej Woli, że w najbliższych dniach zostaną podpisane umowy z innymi państwami z unijnego programu. Pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE zwróciła się też do prezydenta Karola Nawrockiego.
9: Panie prezydencie, rozmawiałam z panem przez wiele godzin o mechanizmie SAFE, z pana doradcami. I co? Ja mówiłam prawdę, a pana doradcy zrobili pana w balona. Wszystko się zgadza. Polskie firmy, wielkie umowy i wielka modernizacja polskiej armii, pieniądze, które zostają w Polsce.
4: A łącznie Polsce z programu SAFE przypadnie prawie 44 miliardy euro.
0: To są aktualności jedynki.
4: A w nich Paryż, gdzie niesamowitą niespodziankę sprawiła Maja Chwalińska. Awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju French Open. Polka w trzeciej rundzie pokonała Greczynkę Marię Sakkari 1-6, 6-3, 6-2. To najlepszy wynik Chwalińskiej w wielkoszlemowej imprezie. Z mamą zawodniczki z Dąbrowy Górniczej, Marcelą Chwalińską, na miejscu rozmawiał w Paryżu Cezary Gurjew.
10: Pani Marcelo, legendy tutaj krążą.

0: Jak pani się denerwuje, jak pani przeżywa, tak jakby pani sama była na korcie.
1: Tak, to dla mnie jest w ogóle pierwszy taki duży turniej takiej rangi, więc jak to mama, no ja w ogóle jestem z charakteru, że bardzo się denerwuję i te pierwsze mecze dla mnie w ogóle były bardzo stresujące. Wychodziłam z tych meczy, bo bardzo się denerwowałam, zażywałam leki, ale po każdym meczu, nie wiem, nabieram pewności siebie, takie może większe i jest coraz lepiej.
0: Pani Marcelo, teraz to trzeba szampana pić.
1: No, myślę, że tak.
2: W 1/8 finału jest także Iga Świątek. Dziś spotka się na korcie z Ukrainką Martą Kostiuk. W aktualnościach jeszcze Polska na tak w Rypinie w ramach wspólnej akcji Polskiego Radia i TVP swoje talenty prezentowali seniorzy z Dobrzyńskiego Uniwersytetu Ludowego. Teraz!

Projekt realizowany przez Telewizję Polską i Polskie Radio ma na celu budowanie wspólnoty, wzmacnianie lokalnej tożsamości i promowanie pozytywnego obrazu Polski. To były aktualności programu

0: Autopromocja.
1: Barytonem
2: i tenorem.
1: Zapraszamy Państwa
2: na dwa głosy.
1: W rytmie rocka albo hip-hopu.
2: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
1: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
2: Paweł Sztompkę
1: i Marcin Kuse.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Na szczytach władzy. Najważniejsze rozmowy polityczne w polskim radiu.
3: Oświadczenie prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie zawetowanych ustaw.
4: Szanowni Państwo, od momentu objęcia urzędu prezydenta na moje biurko trafiło już 241 ustaw. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że to dowód wielkiej aktywności legislacyjnej parlamentu i licznych ważnych zmian. Muszę jednak powiedzieć jasno, znaczna część tych ustaw ma charakter techniczny czy administracyjny, często wynikający z konieczności dostosowania do prawa unijnego. Natomiast Polacy wciąż czekają na realizację wielu konkretnych obietnic wyborczych złożonych przez koalicję rządzącą. Obietnic, które miały bezpośrednio poprawić jakość życia obywateli. Nadal nie została zrealizowana zapowiedź podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. Nie ma ustaw dotyczących bonu na profilaktykę i leczenie stomatologiczne dla dzieci i młodzieży. Nie przywrócono opieki dentystycznej w szkołach podstawowych. Nie zniesiono limitów NFZ w lecznictwie szpitalnym. Co więcej, w tym samym czasie, gdy ta obietnica czeka na realizację, limity wróciły w radykalnej wersji. Polacy na konsultacje, zabiegi czy diagnostykę, jeśli nie zapłacą z prywatnej kieszeni, będą czekać już nie miesiącami, a latami. Nie trafiła do mnie też ustawa 0% VAT na transport publiczny, aby obniżyć ceny biletów. To wszystko i jeszcze więcej obiecano, ale do tej pory nie zrealizowano. Tym bardziej trudno zaakceptować sytuację, w której parlament z inicjatywy rządzących zajmuje się projektami prowadzącymi do osłabienia państwa polskiego i jego instytucji. Tak właśnie odczytuję ustawę o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Za moment minie 20 lat od chwili, gdy świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński 13 czerwca 2006 roku podpisał ustawę o CBA. Była to realizacja jednego z najważniejszych zobowiązań jego programu wyborczego, budowy państwa silnego, uczciwego i sprawiedliwego. Państwa, w którym, jak mówił, nie zwycięża cynizm i draństwo. Centralne Biuro Antykorupcyjne było pierwszą służbą zbudowaną od podstaw w wolnej Polsce, niezwiązaną z przeszłością komunistycznego aparatu, nowoczesną, wyspecjalizowaną i skuteczną. Przez lata stało się symbolem determinacji państwa w walce z korupcją, szczególnie tam, gdzie dotyka ona publicznych finansów i skarbu państwa. Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko. Wpływy, polityka i mienie państwowe, bo nikt tego nie pilnował, nikt nie kontrolował. Dlatego zdecydowałem o zawetowaniu ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne. Nie sprzeciwiam się reformom. Każda instytucja państwa może i powinna podlegać kontroli oraz zmianom, ale czym innym jest zwiększenie efektywności instytucji, a czym innym jej likwidacja. Ustawa zakłada odejście od modelu wyspecjalizowanej służby antykorupcyjnej na rzecz systemu rozproszonego pomiędzy policję, ABW i Krajową Administrację Skarbową. Powstaje ryzyko chaosu kompetencyjnego, utraty ciągłości postępowań i odejścia doświadczonych funkcjonariuszy. Nie można w kilka miesięcy odbudować wiedzy operacyjnej, sieci kontaktów i specjalistycznych kompetencji tworzonych przez 20 lat. To byłoby także uderzenie w fundament zaufania do państwa. Kto będzie gotów służyć Polsce, narażać własne zdrowie i życie, jeśli państwo w sprawach bezpieczeństwa nie potrafi dotrzymać danego słowa? Państwo, które porzuca własnych funkcjonariuszy, osłabia samo siebie. Nawet eksperci Fundacji Batorego, bliskiej przecież obecnej większości rządzącej, wskazują,

0: Wskazywali, że ta ustawa została przygotowana bez całościowej strategii antykorupcyjnej. Najpierw burzy się instytucje, a dopiero później obiecuje stworzenie nowego systemu. W czasach ogromnych wydatków publicznych, szczególnie na bezpieczeństwo i obronność, państwo polskie powinno wzmacniać instrumenty kontroli i przejrzystości, a nie osłabiać wyspecjalizowane służby antykorupcyjne. Nie można skutecznie walczyć z korupcją, jeśli instytucje odpowiedzialne za tę walkę stają się zależne od bieżącej polityki. Likwidacja CBA i przeniesienie jego kompetencji do struktur podległych ministrowi oraz premierowi oznacza odebranie państwu niezależnego narzędzia kontroli władzy. To szczególnie niepokojące, że z ustawy znika również zapis o kontroli Sejmu nad działalnością szefa CBA. Polska potrzebuje silnych, niezależnych instytucji antykorupcyjnych, odpornych na polityczne naciski i działających w interesie obywateli, a nie aktualnej większości rządzącej. Nowoczesne demokracje nie rezygnują z walki z korupcją, one ją wzmacniają. Z korupcją nie walczą republiki bananowe i autorytarne satrapie. Silne państwo nie może otwierać drzwi dla bezkarności, nadużyć i nieuczciwości. Dlatego jest to weto. CBA nie zostanie zlikwidowane. Będzie dalej walczyć z korupcją, nadużyciami władzy i ciemnymi interesami, które niszczą państwo. Zdecydowałem również o zawetowaniu ustawy dotyczącej uproszczenia obrotu ziemią rolną dla przedsiębiorców. Choć ustawa przedstawiana była jako deregulacja, w praktyce osłabiała jeden z istotnych instrumentów kontroli państwa nad obrotem polską ziemią rolną. Ziemia nie jest zwykłym towarem. Jest częścią narodowego dziedzictwa, podstawą bezpieczeństwa żywnościowego i fundamentem bytu polskiej wsi. Konsekwentnie powtórzę. Polska ziemia w polskich rękach. Szanowni Państwo, jednocześnie podpisałem szereg kolejnych ustaw. Są ważne, ale znowu mają przede wszystkim charakter porządkująco-techniczny. Podpisałem ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej. Nowe przepisy mają pomóc w odbudowie infrastruktury ochronnej i poprawie koordynacji działań państwa. Dostrzegam tu ryzyka związane z kosztami inwestycji czy możliwością nadużyć przy części zamówień publicznych. Ale dziś naszym obowiązkiem jest przede wszystkim odbudowa odporności państwa. Podpisałem również ustawę o rekompensatach dla rolników z Funduszu Ochrony Rolnictwa oraz ustawę o wsparciu studentów z niepełnosprawnościami. Polska musi być państwem równych szans. Osoby z niepełnosprawnościami powinny mieć pełny dostęp do edukacji, również na poziomie studiów podyplomowych. Podpisałem także ustawę dotyczącą Europejskiego Punktu Dostępu do Danych Finansowych. To rozwiązanie techniczne, ale potrzebne dla zwiększenia przejrzystości informacji gospodarczej. Podpisana została ustawa o zwalczaniu korupcji zagranicznej, realizująca rekomendacje OECD oraz ustawa dotycząca finansowania Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kształcącego m.in. lekarzy wojskowych. Złożyłem podpisy również pod ustawą deregulującą audyt i rachunkowość oraz ustawą wzmacniającą możliwości Agencji Rozwoju Przemysłu w zakresie wsparcia strategicznych przedsiębiorstw, w tym sektora górniczego. Szanowni Państwo, Polska potrzebuje dziś państwa uczciwego, sprawnego i odpornego. Państwa, które nie boi się walczyć z korupcją. Państwa, które chroni swoje finanse, swoją ziemię i swoich obywateli. Państwa ambitnego, nowoczesnego i odpowiedzialnego. Dzisiejsze decyzje temu właśnie mają służyć. Dziękuję Państwu.
1: Jedynka. To jest radio.

0: na szczytach władzy.
1: Wystąpienie premiera Donalda Tuska na konferencji Impact 26 w Poznaniu.
2: Bardzo się cieszę, że mogę być z wami na początku tego bardzo ważnego.

wciąż młodego, a już kultowego przedsięwzięcia, jakim jest poznański Impact. Wspaniali goście, wspaniała publiczność, bardzo wysoki poziom dyskusji. Jestem wiernym obserwatorem i czytelnikiem także waszych publikacji, bo to jest wielka przyjemność w tych trudnych czasach, bardzo skomplikowanych czasach, w czasach, gdy tak często triumfuje bezmyślna siła, głupota, arogancja. Bardzo fajnie jest wiedzieć, że są miejsca i są ludzie, gdzie ciągle wierzy się w siłę myśli i w siłę etyki. Ci, którzy będą brali, już zaczęli przede mną, będą brali udział w panelach, będą występować przed państwem, to są wszystko ci ludzie, którzy dają nam nadzieję, nie tylko tu w Polsce, ale na całym świecie. Nadzieję, że przepowiednie i smutne prognozy o negatywnych trendach cywilizacyjnych i geopolitycznych niekoniecznie muszą się sprawdzić. Szczególnie tutaj w Polsce, w Poznaniu, jesteśmy bardzo odporni na te ponure przepowiednie. Jesteśmy bardzo odporni na tę pandemię pesymizmu, niepewności, strachu. Mówię, że tu w Polsce, bo to jest, a przecież nikt by się tego nie spodziewał kilka dekad temu, to jest najlepsze miejsce na ziemi do życia, do spełniania swoich marzeń. Mówię o tym nie dlatego, że tak powinien mówić polski premier, chociaż powinien, ale mówię dlatego, że o tym świadczą fakty. Jestem z tej generacji, która postanowiła wbrew wszystkim okolicznościom, wszystkim radom, wydawałoby się wbrew wszystkim faktom, postanowiła uwierzyć, że komunizm nie jest wieczną klątwą i że Związek Radziecki nie zawsze będzie panował w tej części świata. Ludzie się stukali w głowy, kiedy te grupy marzycieli mówiły, tak, to jest możliwe. Wolność i niepodległość to są nie tylko słowa z podręczników opisujących daleką przeszłość. Wolność, niepodległość, dobrobyt to może być także polska rzeczywistość. Trochę czasu nam to zajęło, ale dzisiaj jesteśmy w miejscu, które imponuje całemu światu i całej Europie swoją gospodarnością, przywiązaniem do wolności, solidarnością z potrzebującymi wtedy, kiedy taka potrzeba się pojawia. Wydaje mi się, i chyba nie będzie w tym słowa przesady, że jeszcze nigdy Polacy nie byli tak dumni z tego, kim są, co osiągnęli, gdzie żyją. Wszędzie, gdzie jestem na świecie, z racji swojego urzędu, jak się domyślacie, muszę dużo podróżować. Wszędzie tam spotykam Polaków. Dumnych, szczęśliwych. Często są to turyści w najbardziej egzotycznych miejscach świata. Ostatnio, kiedy byłem w Seulu, w Tokio, chodziliśmy po ulicach i co rusz napotykaliśmy na grupy polskich turystów, którzy także tam, daleko od swojej ojczyzny, mówili z jaką dumą i satysfakcją przyjmują i komplementy, i te obrazy, które im mówią, że Polska dzisiaj jest naprawdę miejscem absolutnie wyjątkowym. Wyjątkowym, jeśli chodzi o skalę sukcesu. Są wśród nas na tej sali ludzie, którzy znają w najdrobniejszych detalach, na pamięć, wszystkie statystyki, które potwierdzają ten wielki sukces, ten wspaniały marsz Polski do tego miejsca i momentu, w którym się znaleźliśmy. Ale warto sobie jeszcze raz uświadomić, że dzisiaj przeciętna Polka, przeciętny Polak są 3 razy zamożniejsi niż wtedy, kiedy zaczynaliśmy tę swoją wielką przygodę z wolnością, niepodległością, wolnym rynkiem, przedsiębiorczością, prawami człowieka. To był rok 89. Jedno porównanie da chyba w takim skrócie wyobrażenie, jak ta droga wyglądała. Nasza gospodarka była warta w tym punkcie startu w roku 89 mniej więcej 67 miliardów dolarów. Mówię oczywiście o wartości rocznej. 67 miliardów dolarów. W tym roku przekroczyliśmy 1 bln dolarów. Jesteśmy najszybciej rozwijającym się krajem w Europie. Jesteśmy najambitniejszym narodem w Europie. Ten sukces osiągnęliśmy dzięki własnej przedsiębiorczości, odwadze, kreatywności i wiecie, dzięki czemuś, co jest dzisiaj unikatowe. Wierzyliśmy wtedy, kiedy zaczynaliśmy tę drogę i wierzymy także dzisiaj w to, że te stare, odwieczne fundamenty naszej cywilizacji, europejskiej, zachodniej cywilizacji, wolność, prawa człowieka, godność człowieka, przedsiębiorczość, konkurencja. Tak, to brzmi rzeczywiście archaicznie, ale że one są wciąż tak samo ważne, jak były wtedy, kiedy nasza cywilizacja się rodziła. I że nigdy nie uwierzyliśmy, że ten

zestaw zasad, idei i wartości przestał mieć znaczenie. To dzięki niemu mogliśmy wykorzystać polskie talenty i polską energię właśnie w taki sposób, bo to w naszym kraju. A Poznań jest tego szczególnym symbolem, jako od zawsze symbol polskiej gospodarności, przedsiębiorczości. Przez cały ten czas wiedzieliśmy i wierzyliśmy, że właśnie ten zestaw tych wartości jest fundamentem mądrej gospodarki, kreatywnej gospodarki, bogacenia się, ale przede wszystkim naszej wolności, satysfakcji z życia tu na ziemi. Pamiętam część z Państwa obecnych na tej sali, niektórzy z Was będą mówić dziś, jutro do szerokiej publiczności. Pamiętam nasze rozmowy pełne obaw i pesymizmu, kiedy pełniłem rolę przewodniczącego Rady Europejskiej. I pamiętam te rozmowy między innymi z Timothy Snyderem, jest w Poznaniu, z Iwanem Krastewem, z wieloma politykami, intelektualistami i wszyscy byliśmy pod bardzo przygnębiającym wrażeniem tego, co dzieje się w Europie i wokół Europy. Kryzys migracyjny, fala ataków terrorystycznych, kryzys strefy euro, Brexit, pandemia, wojna w Ukrainie. To wszystko w bardzo krótkim odcinku czasu. Mieliśmy wszyscy powody do pesymistycznych nastrojów. Pamiętam jak dziś, jak niektórzy z moich rozmówców mówili, że jedyną sensowną odpowiedzią, jedyną skuteczną odpowiedzią na kryzys migracyjny albo na pandemię są silne rządy. Rządy autokratyczne, że demokracja liberalna straciła możliwości kontrolowania granicy swojego państwa, bezpieczeństwa swojego terytorium, skutecznego działania na przykład w czasach takich klęsk jak pandemia. I rzeczywiście wiele na to wskazywało, że tak jest. Wtedy ktoś przypomniał mi to słynne zdanie Hannah Arendt, że rzeczy stają się nieodwracalnymi tylko wtedy, kiedy ludzie zaczynają wierzyć, że są nieodwracalne. Kolejne lata pokazały, że rzeczywiście żyjemy w czasie konfrontacji, niezwykle brutalnej konfrontacji między światem tych wartości, do których ja także jestem bardzo przywiązany i będę do nich przywiązany tak długo, jak będę żył, a światem tych nowych, chociaż wcale nie nowych, idei i zasad działania, które najczęściej określa się mianem tego współczesnego autorytaryzmu, nieliberalnej demokracji. No tych epitetów czy definicji jest więcej, ale wszyscy też wiemy, o co chodzi. Nie będę tu posługiwał się konkretnymi przykładami, ale rzeczywiście usłyszeliśmy wielokrotnie i kryzys migracyjny był tego chyba najbardziej

system, który odrzuca to, co towarzyszy demokracji liberalnej. A towarzyszy jej zawsze jakiś zestaw wątpliwości, debaty publicznej. Tam nie ma rządów jednej silnej ręki, jakiegoś przywódcy, dyktatora, autokraty, który mówi, jak ma być. I rzeczywiście istnieje taka powszechna iluzja, że tylko takie rządy, właśnie twarde, nierespektujące zasad wolności, praw człowieka, etc., tylko takie są w stanie podołać wyzwaniom, które niesie wojna, pandemia, nielegalna migracja, zmiany klimatu. To jest nieprawda. Przyjechałem dzisiaj do Poznania też po to, żeby powiedzieć Państwu, że całe moje doświadczenie, uczestniczyłem we wszystkich tych zdarzeniach i całe moje doświadczenie, wszystko to, co obserwowałem, w czym uczestniczyłem, mówiło mi, że jest gdzieś zaszyte kłamstwo w tej tezie, że demokracja zbankrutowała, że wolność przestała być tą nadrzędną wartością i że trzeba zupełnie nowego systemu, nowego ładu geopolitycznego, ale przede wszystkim nowego systemu, nowego typu relacji między władzą a obywatelem, żeby podołać współczesnym i przyszłym wyzwaniom. A do tego doszło to przekonanie zbudowane między innymi niektórymi kampaniami wyborczymi, że ta liberalna demokracja, ten świat wolności, tych tradycyjnych wartości musi przegrać w konfrontacji z kłamstwem, cynizmem, korupcją organizowaną przez państwa, korupcją na tym najwyższym szczeblu i że tylko autokraci, tylko władza skorumpowana jest w stanie bez żadnych ograniczeń, bardzo cynicznie, skutecznie korzystać z takich narzędzi jak sztuczna inteligencja, także w kampaniach wyborczych. I też słyszałem wielokrotnie, ostatnim takim przykładem były Węgry, że jeśli wystarczająco cyniczny autokrata zdobędzie raz władzę i nauczy się używać narzędzi, które daje nowoczesna technologia i jeszcze będzie miał wsparcie innych autokratów z całego świata, to że ta korporacja, ten zestaw złych idei i cynicznych ludzi musi pokonać tych naiwnych, romantycznych i nieskutecznych demokratów. Nigdy w to nie uwierzyłem. No, byłoby to w moim przypadku polityczne samobójstwo, gdybym uwierzył w to, że taka jest determinacja, że taki jest fatum. Nie ma takiego fatum. Pamiętam, jak gdzieś odważnych ludzi, to było niedawno, którzy w Rumunii postanowili, i wymagało to rzeczywiście bardzo twardej decyzji, postanowili, że nie będą im boty na TikToku opłacane przez obce mocarstwa wybierać prezydenta. Potrafili podjąć decyzję i obronić demokrację w Rumunii. Ostatni przykład węgierski jest jeszcze bardziej dobitny. Ja z bliska, jak się domyślacie, obserwowałem to, co dzieje się na Węgrzech i wcześniej, i w tej kampanii. I porównywałem te potencjały. Patrzyłem na tę filozofię, która mówiła, tam, gdzie są pieniądze, cynizm, pełna kontrola nad mediami, tam jest zwycięstwo. Że nie ma alternatywy dla tego scenariusza. I naprzeciw tej machinie stanęli ludzie, którzy ciągle wierzyli, że to nie pieniądze, algorytmy i wsparcie obcych mocarstw, ale prawda, przyzwoitość, odwaga, wiara we własne siły mogą rozstrzygać o zwycięstwach politycznych. Tak, polityka to bardzo często konfrontacja potencjałów. To jest między innymi rosyjska filozofia, którą prezentuje od zawsze Putin. Potencjały się liczą, nic więcej. Inni mogą uznać, że polityka to tylko bezduszna sztuka zarządzania. Okazuje się, że polityka tak jak zawsze, tylko czasami o tym zapominamy, to też to jest coś, co mieszka blisko metafizyki, gdzie wiara, dobro, taka determinacja po stronie dobra mogą być silniejsze niż potężne agregaty zbudowane za wielkie pieniądze i przy pomocy także innych obcych sił. Dla mnie to doświadczenie jest niezwykle istotne także ze względu na polską specyfikę. To jest problem oczywiście i Polski, każdego innego kraju w tym regionie, ale to jest też problem globalny na całym świecie. Ta konfrontacja nigdy się nie skończy. Bardzo chciałbym, żeby także tu w Poznaniu ci wszyscy, którzy będą mówili o wyzwaniach technologicznych, gospodarczych, cywilizacyjnych,

0: innych, o nowej geopolityce, żeby nigdy nie utracili wiary w to, że siła czynienia dobra w polityce to nie są bajki dla naiwnych. I żebyśmy na nowo zrozumieli, że dobro nie może być i nie musi być bezsilne. I że prawda nie musi przegrywać z kłamstwem. Uczciwość nie musi przegrywać z korupcją. W ostatnich kilkudziesięciu miesiącach słyszałem także od bardzo wielu, zdawałoby się mądrych ludzi, na pewno ważnych ludzi, że Ukraina nie ma żadnych szans w wojnie z Rosją. Że zwycięstwo może być tylko jeden. No bo przecież potencjały. Ta lekcja ukraińska pokazuje rzecz jeszcze jedną bardzo ważną, że tam, gdzie rodzi się solidarność między ludźmi, tak jak było w Polsce, kiedy przyjmowaliśmy ukraińskich uchodźców, setki tysięcy w ciągu kilku dni, ale też solidarność między narodami, które potrafiły się przebudzić na rzecz pomocy Ukrainie. To jest taki sam cud jak narodziny Solidarności, to jest taki sam cud jak budowa nowoczesnych państw tam, gdzie wydawało się, iż nic sensownego nie może powstać. Mówię tutaj o Europie Środkowo-Wschodniej. To jest taki sam cud jak zwycięstwa wolności i demokracji w miejscach, które wydawałoby się muszą być skazane na autorytaryzmy. To ta solidarność narodów Europy i Ameryki z Ukrainą, można by powiedzieć wbrew własnym interesom. O ile łatwiej byłoby kontynuować biznes z Rosją, gaz, ropa, zasłonić oczy, udawać, że się nie widzi problemu Donbasu, Krymu. I nagle znowu zdarzył się po raz kolejny w moim życiu, bo nie był to ten pierwszy cud, kiedy całe narody i państwa potrafiły powiedzieć nie, przyzwoitość, solidarność, wolność człowieka, prawo do niepodległości są ważniejsze niż cyniczny biznes czy konfrontacja wyłącznie potencjałów. Miałem ostatnią okazję długo rozmawiać z Andrzejem Poczobutem, Polakiem, Białorusinem, bojownikiem o wolność i prawa mniejszości na Białorusi. Często gościem u mnie w mojej kancelarii jest Swietłana Ciechanowska, bojowniczka o prawa Białorusinów. Kiedy patrzę na tych ludzi, kiedy Andrzej Poczobut mówi, wiem, siedziałem 5 lat, właściwie dłużej, jestem gotów dalej siedzieć. Muszę tam wrócić, bo głęboko w to wierzę, że to ma sens, że prędzej czy później wygrana będzie po naszej stronie, po stronie wolności, uczciwości i po stronie prawdy. I kiedy widzę takich ludzi, którzy podobnie jak my kiedyś stoją pozornie na straconym gruncie, kiedy rozmawiam dzisiaj z przywódcami Europy i wszyscy mówią, będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak długo będzie trzeba, nie zważając na cenę, jaką za to płacimy, bo nie pozwolimy na to, żeby zło zwyciężyło dobro w tak masywnej skali, jak to się dzieje dzisiaj między Rosją i Ukrainą. To odradza się we mnie każdego dnia wiara, że nie tylko, że nie wszystko jest stracone, ale że zawsze wtedy, kiedy zrozumiemy, że trzeba być silnym, trzeba chcieć walczyć, bywa nawet, że trzeba być brutalnym wtedy, kiedy wiemy, że walczymy ze złem. I kiedy mamy tę świadomość, tę determinację, tę gotowość, to dobro jest zawsze wtedy silniejsze od zła. Nie mówię tu o chrześcijańskim nastawianiu drugiego policzka, wręcz przeciwnie. Mówię o tym, że trzeba zawsze twardo i bezwzględnie bronić wartości, które czynią z nas ludzi w najgłębszym tego słowa znaczeniu. Ukraińcy dzisiaj oddają życie za to, co Polakom się udało osiągnąć. I nie mówię tu tylko o dobrobycie czy bezpieczeństwie, ale przede wszystkim o wolności, bo Europa jest kontynentem wolności. Europa to jest aksjologia, a nie organizacja. I wiecie, nie ma przypadku w tym, że nasze hymny zaczynają się tak podobnie. Jeszcze Polska nie zginęła, szczenę wmerła Ukrainy, sława, ni sława, ni wola. To jest takie wyznanie wiary. Skoro wierzymy, niezależnie od okoliczności, że jeszcze Polska, jeszcze Ukraina, jeszcze wolność nie zginęła, jeszcze prawda nie zginęła, to znaczy, że żadne złe trendy, żadne złe moce nie będą w stanie pokonać ludzi dobrej woli, bo zawsze to powtarzam, ludzi dobrej woli jest więcej w Polsce, w Europie i na świecie. Życzę dobrych rozmów. Dziękuję bardzo za uwagę.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: na szczytach władzy.
1: Briefing w Rzymie Marcina Przydacza, szefa Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP.
2: Dzień dobry, szanowni państwo. Pan prezydent rozpoczął swoją wizytę w Rzymie, w Republice Włoskiej. Od, co oczywiste, tego dnia, w dniu urodzin Karola Wojtyły, Jana Pawła II, od złożenia kwiatów i pokłonienia się przed grobem świętego Jana Pawła II, wielkiego Polaka, ważnego osobiście także dla pana prezydenta, ale myślę, że ważnego dla każdego z nas z osobna. Od tego ta wizyta zacząć się musiała, natomiast dzisiaj oczywistym jest, że pan prezydent odda także hołd żołnierzom poległym pod Monte Cassino, znów w dniu rocznicy tejże bitwy i zwycięstwa, jakie odnieśli Polacy w roku 1944, ale zanim pan prezydent uda się na wzgórze Monte Cassino, na cmentarz, spotka się, co oczywiste, ze swoimi odpowiednikami tutaj w Rzymie. Najpierw spotkanie na Kwirynale z panem prezydentem Mattarellą, a później także i zapowiadane spotkanie z Giorgią Meloni. Tematy oczywiste, bowiem to, co najważniejsze dzisiaj dla nas, to tematyka bezpieczeństwa, ale także i współpraca polsko-włoska.

0: chociażby w ramach Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że Giorgia Meloni jako aktywna uczestniczka dyskusji na forum unijnym często ma zbieżne poglądy, jeśli chodzi o przyszłość Unii Europejskiej, jeśli chodzi o jej rozwój i przeciwstawianie się także i pewnej dominacji niektórych największych państw zachodnioeuropejskich, więc jest o czym rozmawiać także oczywiście w kontekście tych wszystkich wyzwań, które przed nami w ramach funkcjonowania w Unii Europejskiej. Pan prezydent, jak wiemy, wszyscy jest zwolennikiem aktywnej roli Polski w Unii Europejskiej, natomiast wiadomo, że Unia Europejska nie we wszystkim jest perfekcyjna, w niektórych elementach powinna korygować czy poprawiać swoją politykę i musi mieć świadomość Bruksela, że to przecież państwa członkowskie są de facto właścicielami Unii. Od decyzji państw członkowskich powinny zależeć kluczowe kierunki unijne, a nie od biurokracji brukselskiej. Po spotkaniach politycznych prezydent uda się na południe, właśnie na Monte Cassino. Najpierw spotkanie w opactwie z Benedyktami i oczywiście także i grup świętego Benedykta, ale później wspólny trekking z harcerzami, z działaczami społecznymi, Polakami, Polonią tutaj we Włoszech, spod klasztoru do tak zwanego domku doktora, czyli miejscu, w którym nasi bohaterowie mieli szpital, a później także i pod pomnik dywizji strzelców karpackich. To wszystko zakończy się powrotem na cmentarz i uroczystością, uroczystą mszą świętą, uroczystym apelem poległych i oddaniem hołdu i honoru poległym polskim bohaterom pod Monte Cassino, ale tak naprawdę wszystkim bohaterom II wojny światowej. Panu prezydentowi będzie towarzyszyć i towarzyszą w tej uroczystości jeden z ostatnich już żyjących naocznych, nie tylko świadków, co uczestników bitwy pod Monte Cassino, ale będą także towarzyszyć panu prezydentowi bohaterowie z Armii Krajowej, ci walczący w Powstaniu Warszawskim, ale także i jedna bohaterka walcząca w operacji Ostra Brama, czyli w wyzwoleniu przez Armię Krajową Wilna. Prezydentowi będą towarzyszyć także bohaterowie opozycji antykomunistycznej, solidarnościowej, więc staramy się, aby ta uroczystość była też lekcją historii dla nas wszystkich, także i dla młodego pokolenia, chociażby tych obecnych tutaj harcerzy, więc zachęcam wszystkich Państwa do uczestniczenia w tym festiwalu patriotyzmu, jaki będziemy dzisiaj realizować. Więc tak wygląda plan na najbliższe dni. Oczywiście jestem także i do Państwa dyspozycji, jeśli chodzi o pytania z zakresu dzisiejszej wizji.
1: Czy wśród tematów będzie też kwestia stacjonowania wojsk amerykańskich w Europie? Czy prezydent zamierza skontaktować się z Białym Domem, żeby wyjaśnić tę kwestię ewentualnej redukcji wojsk w Polsce?
2: Też w kontekście, panie ministrze, tego, co będzie teraz w najbliższych dniach, bo no, w Europie pojawi się bardzo ważny dowódca amerykański, będzie miał i spotkania w kwaterze głównej i też w środę w resorcie obrony, więc cały czas ten temat tych żołnierzy się przejawia. Czy może właśnie też rząd liczyć na wsparcie tutaj Kancelarii Prezydenta?
0: Pani redaktor, panie redaktorze, co oczywiste dla nas jest to rzecz niezwykle ważna, obecność sojusznicza amerykańska w ogóle w Europie, ale już tym bardziej na wschodniej flance, a tym bardziej w Polsce jest sprawą absolutnie kluczową poza kwestią rozwoju naszych sił zbrojnych, finansowania tychże sił zbrojnych, wyposażania ich w najlepszy możliwy sprzęt, to także i obecność sojusznicza wzmacnia nasze bezpieczeństwo. Ta obecność sojusznicza, którą budujemy od roku 2016, wtedy kiedy pan prezydent Andrzej Duda i rząd Zjednoczonej Prawicy z sukcesem przeprowadzili szczyt NATO w Warszawie, wówczas zapadły pierwsze decyzje o większych siłach sojuszniczych w ramach EFP w Polsce, sukcesywnie rozbudowywane. Najpierw we współpracy z administracją prezydenta Obamy, później we współpracy z administracją pierwszego prezydenta Trumpa, a później również i Joe Bidena. Więc tutaj jest pełna konsekwencja i pełna kontynuacja. Oczywiście słyszymy te głosy, które płyną z Pentagonu, ale nie są to głosy na poziomie politycznym. Pan prezydent Karol Nawrocki nie tak dawno rozmawiał z prezydentem Trumpem i te ustalenia z tamtej rozmowy absolutnie pozostają w mocy. Jest też pan prezydent w kontakcie bezpośrednio z Ministerstwem Obrony Narodowej. Widział się niedawno z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem, z generałem Kukułą. Tutaj pełna koordynacja tych działań.

0: Rząd absolutnie może liczyć na wsparcie ze strony pana prezydenta, bo to jest sprawa absolutnie priorytetowa, kwestia polskiego bezpieczeństwa. Natomiast no, mam tutaj przekonanie, że pewne działania amerykańskie niestety wynikają także i nie tylko z ich własnych decyzji, ale także i z pewnej narracji, którą sączono przez ostatnie tygodnie i miesiące i która to negatywna wobec Amerykanów narracja, często nieprzemyślane, niepotrzebne wypowiedzi dają asumpt tym, którzy chcieliby ograniczania wojsk amerykańskich w Europie, bo są przecież rzeczywiście takie siły w Stanach Zjednoczonych, które mówią, że skoro Europa i tak nie okazuje swojej solidarności, i tak nie wykazuje swojej proaktywnej postawy, to być może amerykańskie wojska nie są tam potrzebne. Są takie siły w Stanach Zjednoczonych. Trzeba mieć co do tego świadomość. Pan prezydent, my jako jego administracja staramy się przekonywać co do wartości jednak obecności w Polsce, na wschodniej flance i w Europie szerzej. Natomiast wypowiedzi nieprzemyślane, niepotrzebne, które wynikają raczej z chęci zdobywania malutkich punkcików tutaj wewnątrz polskiej debaty publicznej, nie służą temu bezpieczeństwu. Ja apeluję z tego miejsca, aby pan premier, pan marszałek Czarzasty powstrzymali się od tych fałszywych i niepotrzebnych, negatywnych, antyamerykańskich narracji, bo one nie pomagają sprawie. Jeśli zaś chodzi o przyszłe kontakty, jasnym jest, że będziemy utrzymywać te kontakty. Ja sam w ostatnich dniach byłem w kontakcie i z Departamentem Stanu, i z Narodową Radą Bezpieczeństwa przy Białym Domu i z samym Białym Domem. To stanowisko Polski jest znane, także i pan minister Grodecki będzie tutaj działał na linii BBN Pentagon. Natomiast kluczowe tutaj zadanie dzisiaj to zadanie dla Ministerstwa Obrony Narodowej. To Ministerstwo Obrony Narodowej, mam takie przekonanie, przez ostatnie miesiące nie zawsze zbyt aktywnie uczestniczyło w tej dyskusji. Z tym tego też efektem było pewne zaskoczenie, prawda, tych działań i decyzji. Więc będziemy tutaj na pewno współdziałać wspólnie, ale liczymy na to, że w pierwszej kolejności to zamieszanie i chaos komunikacyjny zostanie w odpowiedni sposób przecięty i wyjaśniony na poziomie Ministerstwa Obrony Narodowej. A jeśli to nie przyniesie pozytywnego skutku, z całą pewnością pan prezydent i my jako jego zaplecze będziemy się jeszcze bardziej intensywnie w to angażować, bo sprawa jest rzeczywiście ważna.
1: No właśnie, panie ministrze, ale to jest chaos komunikacyjny, czy jednak zagrożenie realnymi decyzjami ze strony amerykańskiej i czy prezydent może zorganizuje też jakąś szerszą inicjatywę państw regionu, no bo mówimy też o decyzjach związanych z innymi krajami wschodniej flanki.
0: I jedno i drugie, panie redaktorze, bo to, że zapadają pewne zapowiedzi decyzji, no nie znaczy to jeszcze, że ta obecność rzeczywiście faktycznie zostanie ograniczona, natomiast słyszymy o wstrzymaniu, częściowemu wstrzymaniu rotacji, bo sprzęt tych żołnierzy już przyleciał, sami żołnierze zostali wstrzymani, ale poprzedni są przecież jeszcze obecni. No ta rotacja tak rzeczywiście się odbywa, że czasami jest to na tak zwaną zakładkę, czasami ta zakładka może być nieco dłuższa, więc obserwowaliśmy chaos komunikacyjny, bowiem z jednej strony Pentagon, urzędnicy Pentagonu Departamentu Wojny mówili jedne rzeczy, z drugiej strony politycy także i w Kongresie prowadzili ten dialog pełni zaskoczenia w samym dyskursie wewnątrz amerykańskim, więc tak, widać tutaj pewnego rodzaju niekonsekwencję wewnętrzną, ale przede wszystkim w moim przekonaniu niepełną informację zgromadzoną przez Ministerstwo Obrony Narodowej, przynajmniej na pierwszym etapie. Słyszeliśmy przecież już samego pana premiera, że nic tutaj się złego nie wydarzy, a premier zapewne opierał się o informacje przekazane mu przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Więc w pierwszej kolejności trzeba opanować chaos, w drugiej kolejności przeciwdziałać możliwym zapowiadanym potencjalnym decyzjom i trzeba to najpierw zrobić w relacji bezpośredniej z Pentagonem, z Departamentem Wojny przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Jeśli to nie przyniesie pozytywnego skutku w perspektywie następnych godzin, maksymalnie dni, to będziemy oczywiście realizować także i działania na poziomie politycznym. Co warto podkreślić, rząd dotychczas, szanowni państwo, za każdym razem mówi, że to rząd prowadzi politykę zagraniczną, że ma się tutaj nikt inny nie wtrącać, że są absolutnie skuteczni. Natomiast w sytuacji pewnego problemu, zagrożenia zaczyna krytykować polską opozycję, polskiego prezydenta. Tak, pan prezydent ma dobre relacje z Białym Domem i za sprawą tych dobrych

0: relacji udało się wiele dla Polski uzyskać w ostatnich miesiącach i nie wyklucza także i konkretnych dalszych działań wtedy, kiedy okaże się to konieczne, pomocne. Będziemy to realizować, natomiast rząd zachęcamy przede wszystkim do przykrócenia tej antyamerykańskiej narracji, bo ona nie pomaga sprawie, nie pomaga bezpieczeństwu państwa polskiego i jest po prostu działaniem nieodpowiedzialnym. Ja sam kilka dni przed tą zapowiadaną decyzją przez Pentagon zwracałem na to uwagę, że z Pentagonu płyną negatywne sygnały właśnie tych, którzy nie są zwolennikami obecności na wschodniej flance NATO, którzy wykorzystują te wypowiedzi pana premiera Tuska, pana marszałka Czarzastego jako argument do zwalczania obecności na wschodniej flance NATO. Już wtedy wskazywaliśmy na to ryzykowne, naszym zdaniem, działanie pana premiera, więc mamy i pana marszałka Czarzastego, więc mamy nadzieję, że okażą się dojrzałymi politykami i bezpieczeństwo Polski będzie dla nich ważniejsze niż ich jakieś własne ukryte negatywne emocje.
1: Panie ministrze, kiedy i od kogo prezydent dokładnie dowiedział się o tym wstrzymaniu relokacji i czy można coś zrobić, żeby tę komunikację na przyszłość poprawić?
0: Pan prezydent jest w bezpośredniej relacji zarówno z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, bo jest to mu podległe biuro, ale także z Ministerstwem Obrony Narodowej. Jak pan wie, ten dialog z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem jest nieco bardziej produktywny niż z innymi ministrami z rządu Donalda Tuska. Także oczywiście pan prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych jest w bezpośredniej relacji z generałem Kukułą, także to spotkanie, o którym mówiłem, było już poświęcone w pełni tej tematyce, natomiast wcześniej oczywiście rozmowy telefoniczne i to w ramach tych rozmów na linii prezydent, BBN, MON i szef sztabu generalnego te informacje zostały przekazane.
1: Jakie to było się w środę po tych publikacjach medialnych, czy jeszcze wcześniej?
0: Nie, panie redaktorze, w sytuacji informacje dopłynęły w zasadzie w zbieżnym terminie z tymi publikacjami medialnymi. Wcześniej nie było takich sygnałów, przynajmniej ja nic o nich nie wiem, aby prezydent wcześniej posiadał takie informacje. Natomiast słyszeliśmy, i to o tym mówiłem publicznie, o pewnej psującej się atmosferze w Pentagonie w kontekście, powiedzmy sobie to wprost, wywiadu pana prezydenta Financial Times, to jest międzynarodowa gazeta i Amerykanie również to czytają. Podważanie gwarancji, brak wiary w relacje polsko- czy europejsko-amerykańskie, krytyka Amerykanów. Nie uciekła uwadze także urzędnikom i politykom z Pentagonu. Dlatego też apelujemy o dojrzałość pana premiera w kontekście bezpieczeństwa państwa polskiego.
2: Jaka jest opinia prezydenta w sprawie Telewizji Republika? Ten rzekomy sprawca okazał się ofiarą. Policja mówi o śladzie wschodnim, a szefowie MON i MSWiA chyba lekceważą informacje płynące z Republiki.
0: Pan prezydent wypowiedział się na ten temat i to bardzo twardo i bardzo otwarcie, publikując swój komunikat w tym zakresie. Jest to sytuacja niedopuszczalna i zagrażająca stanowi demokracji w Polsce, kiedy jedna z redakcji, to ważna, największa telewizja informacyjna w Polsce, ulega tego typu działaniom ze strony służb podległych rządowi. Rządowi, którego ta telewizja oczywiście często i słusznie krytykuje, więc należy na to spoglądać także przez pryzmat chęci mitygowania działalności tejże redakcji, zagrożenia wolności słowa. To, jak się zachowywali ci policjanci, jak traktowali Bogu ducha winną kobietę, prawda, kując ją w kajdanki, jest rzeczywiście skandalem, ale jeszcze większym skandalem jest brak odpowiednich wniosków wyciągniętych z tej sytuacji. Pan minister Kierwiński powinien tutaj wytłumaczyć opinii publicznej w całości, co się tam wydarzyło, jak wyglądały te sygnały, jak wyglądały te nagrania, nie zrzucać tego na podległych sobie urzędników czy policjantów, tylko przyjąć to jako własną odpowiedzialność natury politycznej, bo rzeczywiście to już kolejny raz, kiedy ta telewizja Republika jest w jakimś sensie posponowana przez rządzących. Przypomnijmy, że to jest również efektem pewnej atmosfery, którą tworzy się wokół niezależnych mediów, nie nazywając na przykład dziennikarzy Telewizji Republika dziennikarzami, tylko że to są rzekomo pracownicy, prawda, telewizji, tworząc bardzo brzydką atmosferę wokół tejże redakcji. Panu prezydentowi to się bardzo, bardzo nie podoba, także jako strażnikowi konstytucji, a w konstytucji są zawarte podstawowe prawa i wolności, także i wolność słowa i wyrażania opinii. Jeżeli rząd tego nie rozumie, to znaczy, że nie rozumie podstawowych zasad demokracji i rządów prawa.
1: Szanowni Państwo, musimy kończyć.
0: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
3: Jedynka. To jest radio.

0: Autopromocja.
1: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Do najbliższego wywiadu Rzeki zaprosiłem Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i działacza polsko-białoruskiego, który został aresztowany i skazany na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze, osadzony w kolonii karnej.
3: Wytworzenie uczucia zagrożenia, że ciebie mogą pobić, a że ciebie pozbawią paczek z domu albo umieszczą w celi zimnej, i przekonanie o tym, że trzymaj się tego, co masz, bo możemy zrobić gorzej, to jest ten przekaz administracji więziennej do więzień. W momencie, kiedy oni widzą, że ty się nie boisz, a jak ty możesz zademonstrować, że się ich nie boisz, jeżeli im patrzysz prosto w oczy.
1: Wywiad Rzeka.
2: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21.
4: Jedynka. To jest radio.
0: Autopromocja.
5: Minęła czwarta, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Paweł Zieliński, zapraszam. To pracowita noc dla strażaków w województwie opolskim. Wszystko przez nawałnicę, która późnym popołudniem przeszła nad tym regionem. Najbardziej ucierpiała miejscowość Balcarzowice.
6: Strażacy intensywnie pracują, głównie skupiamy się teraz na zabezpieczeniu dachów w tej miejscowości, jak również też kolejne zdarzenia, które nam przybyły, to są zdarzenia pojedyncze w poszczególnych miejscowościach. W Strzelcach Opolskich mamy kilka zdarzeń w miejscowości Sucha, Kolonowskie, gdzie tam był zatkany przepust.
5: Tak mówił w TVP Info starszy brygadier Piotr Zdziechowski, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich. Dodał też, że zniszczonych jest 11 budynków.
6: Mamy na chwilę obecną, potwierdzamy, jeszcze 5 budynków uszkodzonych mieszkalnych, jak również też w sumie 11, bo część budynków to są budynki, które takie typowe gospodarcze, budynek, który nam całkowicie runął, ale tam to po prostu jest budynek typowy gospodarczy.
5: Uszkodzona jest też linia energetyczna. W Balcarzowicach nie ma prądu. Polscy bułowcy Busch informują, że przez tę miejscowość po 17 przeszła trąba powietrzna. Według wstępnych ustaleń prędkość wiatru dochodziła do 200 km na godzinę. Ponad 78 miliardów złotych na amunicję artyleryjską, wozy dowodzenia i moździerze RAK to bilans trzeciego dnia zbrojeniowego maratonu i kolejnych 29 umów podpisanych w ramach unijnego programu SAFE. O szczegółach opowie Piotr Durys.
7: Rosomag S.A. wyprodukuje dziesiątki wozów ewakuacji medycznej i dowodzenia, a wspólnie z Hutą Stalowa Wola dostarczy sprzęt o wartości 4 miliardów złotych. Konrad Gołota podkreśla, że krajowy przemysł zbrojeniowy staje przed dziejowym wyzwaniem.
8: Dzisiaj dzieje się historia ze względu na skalę i na ilość umów, które podpisujemy. Polska Grupa Zbrojeniowa otrzymuje dzisiaj zamówienia na kilkadziesiąt miliardów złotych.
7: Poranne podpisy w zakładach Dezamed zabezpieczyły też dostawę amunicji. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz uważa skalę zamówień za bezpieczeństwo. Precedensową.
9: Nigdy w historii Polski w jeden dzień nie zawarto tylu umów, które gwarantują rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego niezależność.
7: Wszystkie kontrakty zostaną zrealizowane do 2030 roku. Piotr Durys, Polskie Radio.
5: Nowojorska policja prowadzi dochodzenie w sprawie aktów wandalizmu wymierzonych w konsulat generalny Polski. Nieznani sprawcy oblali czerwoną farbą wejście do placówki dyplomatycznej w Nowym Jorku i znajdujący się przed budynkiem pomnik Jana Karskiego. Miejscy radni, zarówno demokraci, jak i Republikanie potępili te incydenty.
10: W specjalnym oświadczeniu członkowie Rady Miasta Nowego Jorku podkreślili, że dwukrotne zaatakowanie placówki w ciągu 3 dni jest niedopuszczalne i wymaga zdecydowanej reakcji służb. Przypomnieli, że Polska jest jednym z najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych, a Polonia od lat współtworzy życie społeczne i obywatelskie Nowego Jorku. Poinformowali też, że stale kontaktują się z konsulem generalnym Mateuszem Sakowiczem oraz nowojorską policją. Władze miasta zapewniają, że zrobią wszystko, by wyjaśnić okoliczności incydentów i pociągnąć do odpowiedzialności sprawców wandalizmu. Dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
4: To są aktualności Jedynki.
5: To miejsce zmieni się nie do poznania. Od godziny 10:00 ogród kancelarii premiera zmieni się w prawdziwą krainę wyobraźni, a wszystko za sprawą obchodów Dnia Dziecka.
11: Ogród kancelarii premiera, wyjątkowe miejsce. Będzie w niej można spotkać roboty, dinozaury, będzie można zobaczyć wulkan, będzie też można pograć w piłkę. Dzień Dziecka w kancelarii premiera. Będzie kreatywnie, będzie po prostu fajnie. Od 10:00 do 17:00, ostatnie wejście o 16:00. Bardzo serdecznie zapraszamy.
5: A zapraszał rzecz

0: rzecznik rządu Adam Szłapka. Płyty CD i winyle z klasyką jazzu oraz historia polskiego rocka to oferta Agencji Muzycznej Polskiego Radia na międzynarodowych targach książki. Na Stadionie Narodowym w Warszawie ponad 600 wystawców z 33 krajów prezentuje swoje wydawnictwa.
1: Oferta Polskiego Radia jest bardzo bogata i różnorodna.
2: Od muzyki rozrywkowej po jazz i muzykę poważną. Z płyt jazzowych szczególną uwagę należy zwrócić na płytę Mieczysława Kosza Ikar. Płyta, która premierę będzie miała oficjalnie dopiero 12 czerwca.
1: Mówi Jarosław Stefaniuk z Agencji Muzycznej, który dodaje, że wyjątkowym zainteresowaniem cieszy się sześciopłytowe wydawnictwo z muzyką Tomasza Stańki.
2: To jest nasz bestseller, dostępny w wersji 6 płyt CD, jak i 6 płyt winylowych. No to jest taki rarytas.
3: Poproszę Stańko o wydaniu CD. Bardzo go lubię słuchać.
4: Rozglądam się za Stańką, bo był taki zestaw płyt Tomasza Stańki. A jest. No to właśnie znalazłem. Dziękuję.
1: Kupuje pan?
4: Oczywiście.
1: Czyli dzisiaj jakie zakupy?
4: No właśnie Borowicza. Kosza kolejną płytę, bo tej nie mam jeszcze. A uwielbiam tego pianistę. No i Tomasza Stańko.
1: Targi potrwają do niedzieli. Witold Banach, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. To będzie pochmurny dzień z wieloma rozpogodzeniami. Na Warmii, Mazurach i Podlasiu możliwe są burze. Tam też najchłodniej, maksymalnie 19 stopni. Na przeważającym obszarze 21-23. Na Dolnym Śląsku najcieplej do 25. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie waha się na barometrach w Warszawie 997 hektopaskali.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
6: Tenis w Paryżu, czyli wielkoszlemowy turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa. A tam Iga Świątek, czterokrotna triumfatorka.
7: Iga już serwuje na backhand rywalki, wyrzuciła! Iga Świątek podskakuje! Znowu królową Paryża! Jak nie kochać tej dziewczyny!
6: Jak będzie w tym roku? Może wygrana, a może porażka? Na pewno będą ogromne emocje na ceglanej mączce. Wielkie gwiazdy i barwne opowieści. Relacje z Paryża w programie Pierwszym Polskiego Radia.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
8: Przed nami czas wspomnień, muzycznych wzruszeń. Czas z piosenkami jednego z najwybitniejszych twórców powojennej polskiej piosenki, Jerzego Wasowskiego.

przepiękne, skomponowane przez Jerzego Wasowskiego walc Ambara w wykonaniu Ireny Santor i Edyty Górniak. W długiej i bogatej historii polskiej piosenki, muzyki rozrywkowej, muzyki jazzowej, kompozytor Jerzy Wasowski zajmuje miejsce szczególne, ważne miejsce. Dziś 113. rocznica urodzin kompozytora.

0: Jerzy Wasowski komponował utwory dla dzieci, do słuchowisk radiowych, do sztuk teatralnych, do filmów, do repertuarów wspaniałych naszych wykonawców.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Dać tu odpowiedź nie tak łatwo, bo chciałbym w końcu raz ustalić, czyśmy się trochę nie zanadto ostatnio rozdokazywali. Mieni się w koło śmiech perlisty, grą i zabawą końca nie ma. Szczerzymy się jak u dentysty, aż w końcu zrodzi się dylemat. W coś się bawić, gdy możliwości wszystkie wyczerpiemy ciurkiem. Na samą myśl pod zimny zrasza zaraz czoło i mniej wesoło pod czerwonym ci kapturkiem. W coś się bawić, tych wątpliwości nie rozwieje żadna wróżka. Kopciuszek dawno przestał grać w inteligencję. Inteligencja już nie bawi się w kopciuszka. Niedobrze jest, gdy czyha nuda, gdy nie chcesz grać już w berka czy czarnego luda. A kiedy nawet już nie będą miały wzięcia szare komórki do wynajęcia. W coś się bawić, daleka pora na pytanie to czy bliska. Lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, chociaż na razie w oku tli się śmiechu iskra. Więc chociaż wszyscy są szczęśliwi i nic nie zapowiada zmiany, niech jednak proszę was nie dziwi, że jestem trochę zadumany. Bo płynie czas jak rzeką woda i może kiedyś tak się stanie, że będę chciał pobarszkować i zadam sobie sam pytanie. W co się bawić, gdy komis każdy sprzeda ci niewitkę czapkę i nawet ślepa babka grać przestanie w klasy, a klasy dawno już nie grają w siebie.

ślepą babkę. W coś się bawić, w coś się bawić. Narasta problem, który jątrzy i przeraża. Sekretarz dawno nie gra w dziewiątego wała. Dziewiąty wał już się nie bawi sekretarza. Niedobrze jest, gdy nuda czyha, gdy takie serce już cię mierzi i odpycha. A kiedy nawet już nie będą miały wzięcia szare komórki do wynajęcia. W coś się bawić, w coś się bawić. Daleka pora na pytanie to czy bliska. Lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić. Bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska. No i co się bawić?

przedporanek w radiowej jedynce z piosenkami Jerzego Wasowskiego mija 113 lat od dnia urodzin kompozytora.

wtedy. Nie trafia się szczupaczek ani leszczyk, smutny deszcz.

czekać raczej powinienem deszczy. I ciebie, bo tak jak mi szkodzisz ty, to tobie może szkodzić tylko grzeszczyk.

rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków,

Owszem, była i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dwukwiat naszych ciał. Porwał dziewczę zdrady poryw,

0: brzus.
1: Ze stacji droga krótka, znajoma stara furtka zaskrzypi cicho.
0: Jak się masz? Podobną kiedyś znałam twarz.
1: A potem sień, ktoś drzwi od

0: Autopromocja.
1: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Do najbliższego wywiadu Rzeki zaprosiłem Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i działacza polsko-białoruskiego, który został aresztowany i skazany na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze, osadzony w kolonii karnej.
3: Wytworzenie uczucia zagrożenia, że ciebie mogą pobić, a że ciebie pozbawią paczek z domu albo umieszczą w celi zimnej, i przekonanie o tym, że trzymaj się tego, co masz, bo możemy zrobić gorzej, to jest ten przekaz administracji więziennej do więźniów. W momencie, kiedy oni widzą, że ty się nie boisz, a jak ty możesz zademonstrować, że się ich nie boisz, jeżeli im patrzysz prosto w oczy.
1: Wywiad Rzeka.
2: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21.
4: Jedynka. To jest radio.
0: Autopromocja.
5: Minęła piąta, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Zieliński zapraszam, a zaczynamy od Paryża, gdzie świętowanie wygranej piłkarskiej Ligi Mistrzów przez Paris Saint-Germain przerodziło się w zamieszki i starcia z policją. Jak przekazało w nocy francuskie MSW, w całym kraju zatrzymano 416 osób, blisko 300 z nich w samym Paryżu. Rannych zostało 7 policjantów, w tym jeden ciężko.

0: Moimi pierwszymi nagraniami to były nagrania z Afryki Zachodniej. Jak byłem jeszcze w szkole podstawowej, po pierwszej lekcji klarnetu zacząłem na takich klapkach trylowych. Zamiast ćwiczyć to, co mi pan profesor właśnie przyniósł, zacząłem używać tych klapek i stwierdziłem, że brzmi to jak jakieś flety afrykańskie. I od razu wiedziałem, że ta tradycja jest dla mnie bardzo ważna. To jest też nowa tradycja, czyli możliwość kontaktu z każdą możliwą tradycją. Dzięki temu wyobraźnia, muzyka artysty rozwija się w sposób nieograniczony, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy mamy nagrania na YouTubie, kiedy możemy odnosić się do bardzo wielu tych tradycji, mamy praktycznie dostęp do każdego etno świata i wtedy ta tradycja staje się wyrzutnią w każdym możliwym kierunku i daje niesamowite możliwości, staje się takim pojęciem ponad wszystkim.
1: Tradycję chyba bym postrzegał jako takie uniwersum zjawisk, nie tylko muzycznych, które daje nam pewne poczucie bezpieczeństwa, poczucie istnienia, jakąś taką tożsamość. Z jednej strony oczywiście tradycja to też jest coś takiego, co wypadałoby obalić, ale jest to niebezpieczne. Natomiast dzięki temu może się dokonać transgresja, jakieś wyjście do czegoś nowego. Oczywiście my żyjemy w kręgu pewnej tradycji, naszej tutaj, nie wiem, europejskiej czy narodowej, polskiej, ale tradycje są różne. Jeżeli właśnie możemy do nich sięgnąć, nagle się okazuje, że coś, co nam się wydawało oczywiste, nie jest oczywiste dla tamtej tradycji. To jest niezwykle inspirujące, bo okazuje się, że cały czas jesteśmy w jakimś schemacie, a znajomość tradycji powoduje, że możemy odejść od tego schematu. Czym jest nowa tradycja w tym sensie? No to jest tworzenie nowych schematów.
0: Kiedyś miałem okazję siedzieć sobie z fletem prostym nad strumykiem i poczuć się jak tworzący muzykę, zupełnie swoje melodie, muzyk ludowy. Czy to pasterz, czy osoba, która tworzy z przyrodą i w przyrodzie. I było to naprawdę niesamowite doświadczenie, bo w pewnym sensie nie czułem się do końca autorem tych melodii, bo to już było jak gdyby wspólne i moje, i natury. I to jest ciekawe, że jak się pracuje nad dźwiękami, nad muzyką w studio, wtedy trzeba założyć, że są to motywy i pomysły moje i kolegów, z którymi się współpracuję. Natomiast w przypadku grania w naturze, wtedy człowiek nie jest absolutnym autorem tych melodii. Dlatego wydaje mi się, że wszelkie tego rodzaju utwory stworzone w naturze powinna być zupełnie inna sekcja ZX-u, w którym natura powinna otrzymywać odpowiedni procent jako współautor utworu. I właśnie to są takie różnego rodzaju impresje z tym związane.
1: To jest tak, że ja bym chciał powiedzieć coś ważnego, co się dzieje teraz w społeczeństwie czy we współczesnej wsi. Nie wiem, na ile da się to powiedzieć samymi dźwiękami. Może to być dla mnie pewien klucz do pewnej ekspresji muzycznej, ale czy to będzie to czytelne? Podam konkretny przykład. Jest wieś Osów, w którym jest Muzeum Bitwy Warszawskiej. Był kiedyś mały budynek, skromny, ale spełniał swoją funkcję. Natomiast w tej wsi wybudowano wielki gmach, który według mnie zaburza tą przestrzeń tej wsi, która, no, klasyczna mazowiecka wieś, droga, domy po bokach. To są rzeczy, które mnie w jakiś sposób dotykają, w szczególności ta architektura, która burzy tą naszą przestrzeń. I takie rzeczy chciałbym zawrzeć. Czy mi się to uda, czy nam się to uda, trudno mi powiedzieć. Na pewno chciałbym, żeby to było zaangażowane społeczne, nie w jakimś sensie, ale wiem, że też dźwięki są abstrakcyjne, więc może to być nieczytelne. Nie chcę tu tworzyć jakichś antykapitalistycznych ruchów, ale to trochę się do tego sprowadza, że ten kapitalizm jednak burzy tą wieś. Oczywiście my tęsknimy za wsią taką prawdziwą. Każdy myśli sobie, o, jak fajnie była krówka, świnka. Nikt oczywiście nie myśli o tym, że to była ciężka praca. Natomiast no, jak jadę do swojej dalszej rodziny na Podlasie, no to tej wsi już nie ma. Właściwie tam już nie ma sklepu, czyli takiego domu kultury. Nie ma już zwierząt, właściwie są kury tylko i jakiś pies na łańcuchu, ale już tej wsi nie ma. Trochę szkoda, no, trochę jest to naturalny proces, ale coś zaburza to i mam wrażenie, że czasami są rzeczy, które nie są dobre.

0: Duet Braty i ich wciągający, popisowo wykonany utwór 75, zagrany podczas festiwalu Nowa Tradycja w Kiermaszu pod Kogutkiem. Sięgamy teraz po kompozycje mniej rytmiczne, oparte na długich, wibrujących brzmieniach wywołanych dudami wielkopolskimi, puzonem, trąbką, sakshornem tenorowym i tubą. Wcias, tak nazywa się duet braci bliźniaków Filipa i Karola Majerowskich, którzy zajęli w konkursie muzyki folkowej 3. miejsce, zaskakując eksperymentalnym, nieoczywistym podejściem do dźwięku. Tak o swoich przemyśleniach wokół tradycji i nowej tradycji mówią Filip i Karol Majerowscy.
1: No ja rozumiem tradycję jako coś, z czego uczymy się od poprzednich pokoleń, co jest użyteczne, służy nam, ale przez co czujemy związek z przeszłością i z przodkami. To mogą być jakieś różne zwyczaje, czy w naszym wypadku jest to muzyka, jest to pewna tradycja, pewna ciągłość z tym światem przeszłym, a nowa tradycja to jest coś, czego możliwe, że poprzednie pokolenie po prostu nie doświadczyło, a działa podobny sposób. Coś, co stworzymy dzisiaj, jeżeli zrobi to następne pokolenie i następne, to możliwe, że to już będzie tradycja, a nie nowa tradycja.
2: No dla mnie tradycja jest trochę o poszukiwaniu własnej tożsamości, a nowa tradycja jest trochę o jej budowaniu. Najpierw przez długie lata poznawaliśmy te źródła i jakby do dzisiaj je gramy, to jest nasze główne zajęcie. Po tylu latach już wiemy po prostu, co chcemy tym językiem, tymi narzędziami opowiedzieć.
1: Ja nie ukrywam, że z natury jestem dosyć melancholijny, i czasami używam określenia, że nasza muzyka to jest taka muzyka nostalgicznych Wielkopolan, co może się jawić czasami jako oksymoron, ale rzeczywiście wykonując muzykę tradycyjną, czy zajmując się w ogóle muzyką tradycyjną, doświadczam pewnego rodzaju nostalgii, ale też takiego poczucia tożsamości, czy przynależności po prostu do miejsca, tak geograficznie. No i taką też dużą przyjemność fizyczną wręcz, bo to też jest w doświadczeniu muzyki czasami pomijalne, ale ogromnie ważne, że to jest czasami taka wręcz przyjemność cielesna. Doświadczenia takiej bliskości dźwięku, głośności, dużej dynamiki.

0: a jednocześnie też taka przyjemność wynikająca też z wysiłku fizycznego, który wiadomo, że podczas sportu czy podczas wysiłku pojawia się dużo endorfin, adrenalina i tak dalej. Czy to tak stricte związane z tradycją? Wydaje mi się, że tak, ponieważ ta kultura naszych przodków i kultura tradycyjna była silnie związana z ciałem. To było coś takiego nierozerwalnego z naszymi organizmami. Ja też to odczuwam na takim poziomie głębokiej ekologii, że ta muzyka z racji tego, że łączy nas ze światem, który był trochę mniej zdegradowany i mniej zniszczony, powoduje, że odwołujemy się do pewnej idei, czy pewnego obrazu, czy pewnej wizji świata, który wydaje nam się bardziej może idylliczny, poetycki i bliższy naturze.
1: No dla mnie trochę spotkanie z tradycją stało się elementem codzienności w pewnym momencie. Mieszkam teraz na Roztoczu, gram z tradycyjnymi orkiestrami. Jedną nawet prowadzę, więc jakby mam te spotkania z mistrzami na co dzień. Ale nie chodzi tylko o muzykantów, o tę społeczność, w której gdzieś egzystujemy. Mamy maj, chodzimy co wieczór na śpiewy majowe, jak akurat nie jesteśmy na festiwalu Nowa Tradycja. I po prostu ten kontakt z tymi osobami, które pamiętają jakby to dawne, ilość takich mądrości życiowych, oczywiście to brzmi kolokwialnie, ale przekazywanych ich po prostu pomiędzy wierszami, no czasami bywa małą pigułką takiego wstrząsu, która jest pewnego rodzaju objawieniem, oświeceniem i takich jakby stanów przeżywamy bardzo dużo na co dzień. Także w muzyce. Czasami na próbie jakiś niestrojący instrument potrafi dobrze zarezonować i stać się jakąś tam inspiracją, więc no myślę, że mimo, że ja mam się za trochę bardziej pragmatyczną osobę, to takich momentów poruszeń mam całkiem sporo.
0: Myślę, że wiele rzeczy się zadziewa podczas grania muzyki w naszym wykonaniu akurat. Trochę jest to o relacjach, trochę właśnie ja czuję to jako opowieść abstrakcyjną o właśnie związku z przyrodą. Też na naszej najnowszej płycie na okładce pojawia się bardzo ważna, magiczna roślina ostrożeń warzywny, czarcie żebro, która była bardzo istotna, czy jest cały czas istotna dla społeczności, z której pochodzimy. Co też jest takie ważne, to jest taka akceptacja na to, co się wydarza, na pewien przypadek, również w sztuce, jak i w życiu. W naszej obecnej twórczości ja też czuję taką cierpliwość i taki spokój i takie pozwolenie sobie na to, żeby pewne rzeczy wytrwały i żeby no, miały swój czas. To jest taka metafora tego, jak obecnie chyba myślę o świecie, tak mi się wydaje.
1: No jest chyba w tym bardzo dużo też opowieści o tym, jak my rozumiemy dźwięk i brzmienie w ogóle w muzyce. Chcemy jakoś tą muzyką trochę ludzi przyzwyczaić do pewnego rodzaju chropowatości, do pozwolenia sobie na pewnego rodzaju niedoskonałości, nie tylko w muzyce, ale i w życiu. Pewien niestrój, pewien dysonans, pewne urwanie na przykład się w pewnym momencie dźwięku. Może to brzmieć jakoś terapeutycznie, ale faktycznie no wierzę w to, że ta muzyka, tak jak i wiele muzyki, której obecnie słuchamy i którą się inspirujemy, grając to, co gramy jako wciaz, no po prostu odczarowuje pewien rodzaj kanonu klasycznego pojmowania muzyki. No i z jednej strony można powiedzieć, że to żaden przekaz, po prostu, nie wiem, niedoskonałość zawsze będzie niedoskonałością, ale ja czuję, że w tym jest jakaś mimo wszystko głębia i niesie to za sobą jakąś treść i po prostu eksplorowanie tej treści nam przysparza bardzo dużo przyjemności.

0: Wyrażenie zatrzymania się czasu. Tak można opisać odczucia, które towarzyszą słuchaniu duetu W Cias podczas festiwalu Nowa Tradycja. Teraz jednak czeka nas podróż w kierunku innego typu emocji. Zjem to kolejny duet na konkursowym podium, tym razem na miejscu drugim. Anna Jurkiewicz i Omid Darwisz sięgają do brzmień Podlasia, Polesia, Połtawszczyzny oraz Kermansza i Ilam w zachodnim Iranie i pozwalają tym wszystkim tradycjom doskonale współistnieć. Ta niepokojąca, wgryzająca się pod skórę, momentami przytłaczająca, ale też kojąca i wzruszająca propozycja poruszyła wiele słuchaczek i wielu słuchaczy. Kiedy słyszę tradycja, myślę o dwóch rodzajach ludzi. Ludzi, których poznałam twarzą w twarz i ludzi, których poznałam jako głosy w archiwach. Tradycję słyszę od nich, a potem staje się ona częścią mojej pamięci. Czasem więcej niż tylko pamięci, wręcz całego mojego wnętrza. Nowa tradycja pojawia się po tym, gdy tradycja popracuje już przez pewien czas wewnątrz nas. Nie ma znaczenia, czy śpiewam na weselu, czy na pogrzebie, bo ucieleśniam na nowo tę tradycję, którą otrzymałam, która w mojej interpretacji jest już nowa. Ale nowa tradycja to też eksperymentowanie, szaleństwo w szukaniu sposobów na śpiew i budowanych wokół nich dźwiękowych krajobrazów. Od razu pomyślałem o znaczeniu czasu, że tradycja to dla mnie to, co wydarzyło się w przeszłości, to, czego się nauczyłem, co zobaczyłem. A nowa tradycja może być tym, co jako muzyk tworzę, albo tym, czego jeszcze muszę się nauczyć i o czym jeszcze nic nie wiem. Mieszkam w Wiedniu od 2012 roku i gdy sięgam do muzyki tradycyjnej, zawsze pracuję z archiwami. Dla mnie to jak wygnanie kulturowe. Nie mam możliwości bycia tam, skąd pochodzą te nagrania. To dla mnie trudne i smutne, bo wiem, że te praktyki, których uczę się w Wiedniu, znaczą wiele w miejscu, z którego pochodzę. Z drugiej strony mamy możliwość praktykowania tych tradycji, obrzędów, w mieście, w którym nie muszę myśleć o niczym innym, gdzie mam wolność praktykowania czego chcę, kiedy chcę, jak chcę. Mogę nadawać tradycji nowe życie każdego dnia. Gdy gram na tamburze, tęsknię za miastem Kermansza. Ale w Wiedniu, na tamburze, mogę grać wszystko, co chcę i nie muszę podlegać zasadom tej tradycji. To dość paradoksalne uczucie.
1: I miss Kermansza, that city, but I have also this freedom to play anything on tambur in Vienna. And make new practices on this instrument and not be under that rules in that tradition. So at the same time, it's a very paradoxical feeling.
2: For me, it's somehow different color a bit than Omid.
0: U mnie myślenie o źródłach jest trochę inne. Często czuję, że coś mnie porusza bardziej niż się spodziewałam, głębiej, bezpośrednio. To jak wrażenie rozpoznania, jak dźwięk miejsc, których nie widziało się przez długi czas, ale są nadal znajome, mimo że też już nieznane. Może to ponadczasowość ludzkich przeżyć tak mocno dotyka mnie w muzyce tradycyjnej, bo ona doskonale te sprawy przekazuje. To też potęga głosu, który potrafi tego dokonać najlepiej ze wszystkich instrumentów. Może zbytnio to romantyzuję, ale bycie z muzyką tradycyjną to dla mnie doświadczenie wręcz fizyczne. Nie pochodzi z intelektu. To gęsia skórka. Jakbym przechodziła obok kogoś, kto ociera się o moje ramię, jakbyśmy minęli się w jakimś podziemnym korytarzu.
2: Rubbed my shoulder, you know, like we touched elbows passing, I don't know, somewhere in a

0: Trudna i wymagająca propozycja duetu z Jem, który na nowej tradycji zajął drugie miejsce ex aequo z grupą z Poznania. To Uczta, zespół, który zdobył również nagrodę Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina i sięgnął po muzyczne tradycje wielkopolskiego wesela. Niezwykle porywająca rytmiczność, poczucie humoru, swoboda i radość niosące muzyków zachwyciły jury, a my sprawdzamy, co o tradycji i nowej tradycji myśli lider grupy Michał Fetler.
1: Tradycja jest dla mnie tożsamością. Tradycja jest o naszych korzeniach, o tym, kim jesteśmy, o tym, skąd pochodzimy, o tym, co nas ukształtowało, jaki mamy background. I od tradycji się nie ucieknie, jakkolwiek w cudzysłowie obciachowo to słowo nam się kojarzy. A nowa tradycja jest odpowiedzią na pytanie, dlaczego tradycję postrzegamy tylko w perspektywie czegoś przeszłego. Dlaczego jakieś zdarzenie, jakąś kulturę, jakieś zjawisko nazywamy tradycją? Dlaczego zawsze to jest zjawisko z przeszłości? A czy może nie jest z przeszłości? Właśnie, czy tradycja powstaje wciąż? I kiedy

możemy mówić o jakimś punkcie zwrotnym. Od kiedy coś jest tradycyjne, a do którego momentu jest współczesne. Najbardziej kompetentny czułbym się, gdybyśmy mówili na przykład o kulturze śląskiej, górnośląskiej, ponieważ stamtąd pochodzę. Jeżeli miałbym siebie określić faktycznie, uważam się za Ślązaka. Momentalnie w tle zaczyna mi grać orkiestra górnicza, w której grałem już mając chyba 13 lat. Kuchnia na pewno, jest to jakaś panująca mentalność, jakiś etos, język zdecydowanie, język, który właśnie potrafi wyrażać nasze odczucia głębiej, potrafi definiować jakoś nasze wnętrza. Traktuję muzykę ludową bardziej jako tworzywo, po prostu temat muzyczny, który może się wydawać błahy, może się wydawać prymitywny. Bardzo lubię zadanie, aby z takiego prostego tematu zrobić dłuższą formę, która będzie przekonująca, która będzie trafiać do słuchaczy, która nie będzie eksperymentem, zachowa swoją funkcję użytkową, zachowa swoją funkcję taneczną, ale będzie uwspółcześniona. Bardzo ciekawy jest kulturowy kontekst wesela. Da się zauważyć, że teksty składające się na tradycyjne wesele wielkopolskie są tekstami smutnymi. Momentami one miały być wesołe, ale na przykład jest wiele tekstów o przemocy. O tym, jak pani młoda oto idzie w pewnego rodzaju niewolę. Oto skończył się ten czas beztroski i od teraz pani młoda będzie czyjaś. Obraz, jaki się wyłania po przeczytaniu tych tekstów, jest raczej obrazem dosyć mrocznym. Jest wesoło, jak jedzie wesele, jak się zbierają goście, natomiast bardzo dużo tekstów opowiadających o perspektywie panny młodej jest o smutku, o lęku. Właśnie według mnie jest to emanacja tego, jak nasza kultura postrzega tak zwane role społeczne. Jak bardzo jest to ugruntowany konstrukt. Jak bardzo narzucane są nam schematy, w których nie chcemy być. A wszystko jest pod pozorem wesela i najważniejszego dnia w życiu.

0: Michał Fetler, saksofon basowy, Malwina Paszek, śpiew, lira korbowa, Oliwia Brawesz, śpiew, syntezator, Adam Teresa, saks, horn, trąbka, Staś Aleksandrowicz, perkusja. W takim składzie poznański zespół Uczta grał na festiwalu Nowa Tradycja w ubiegły weekend. A my już w kiermaszu pod Kogutkiem doczekaliśmy się spotkania z laureatką najwyższego wyróżnienia. Grand Prix ufundowanego przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz nagrody publiczności Burza Braw. To Karolina Matuszkiewicz. Wirtuozeria, duchowa głębia, niezależność myślenia. Tak mówiono o muzyce Karoliny. Sprawdźmy, jak ona sama myśli o tym, co gra.
1: Tradycja to dla mnie i ręczne robótki, własnoręcznie wykonane rzeczy w sposób trochę powtarzalny od babci, od kogoś ze wsi, od kogoś z rodziny, co jest jakieś piękne, niepowtarzalne, unikatowe w danym regionie. Sposoby jakichś stroików robienia na święta, haftów, czy też celebracji świąt, tańców. Coś, co się powtarza, do tego wspomina, ale też stara się to kultywować. Nowa tradycja to odnoszenie się młodego pokolenia czy kogoś z pomysłem na interpretację danej tradycji, na pokazanie siebie bądź danej sztuki w inny sposób, przeniesienie haftów, ale wykorzystanie je na nowej lusce, niekoniecznie z danego materiału, który powinien być, że tak powiem. Nie trzymanie się ściśle zasad, ale czerpanie inspiracji z tego, co jest takie rdzenne bardzo. Mam korzenie z rzeszowskiego, z Lwowa. Część rodziny była przesiedlana, część była właśnie z Rzeszowszczyzny, więc gdzieś bardziej czuję wewnątrz siebie, że mam trochę takiej góralskiej krwi, trochę takiej śpiewności. Gdzieś tam to we mnie rezonuje, ale nie urodziłam się w żadnym z tych miejsc. Bardziej inspirują mnie te miejsca do tego, żeby robić coś własnego, a jako, że nie wychowałam się ani na wsi, ani nie dorastałam w takim środowisku, jak mi tata opowiadał, jak on dorastał, że mój dziadek grał na takich wiejskich weselach na skrzypcach. Te skrzypce zresztą mam po nim, też odziedziczyłam, na których gram do dziś. Ja tego nie zaznałam, ale jest to jakieś wspomnienie mojego taty, które gdzieś przeze mnie przechodzi. Chciałabym w pewien sposób to wskrzesić, ale pokazując przez to, co jest mi znane. Ja dorastałam w szkolnictwie klasycznym, bardziej szkoła muzyczna, studia klasyczne. Bardziej sięgam po inspiracje z tego, co jest właśnie takie nie tyle przaśne, co bardziej wolne w swym wyrazie, że właśnie ta muzyka tradycyjna kojarzy mi się z taką opowieścią, z prostotą, ale taką szlachetną prostotą, że też

0: nie ma ścisłych zasad, że coś musi być w rytmie od A do Z, tylko że jeżeli ktoś czuje złość podczas śpiewania pieśni, to może ją przyspieszyć na przykład. Myśląc o własnym repertuarze, chciałam poprzez to, że wyszłam z tego świata klasycznego, to nie udawać, że nagle będę grała w sposób rootsowy, bo tego nie potrafię, ale wyciągnąć bardziej te elementy wzruszenia, opowiedzenia, jakiejś opowieści przeżytej z moich wyobrażeń, jak ja tą tradycję widzę. Spokój we wsi, czy przyrodę, której jest coraz mniej. Ze szkolnictwem kojarzy mi się, przez to, że przez te wszystkie stopnie przeszłam nauki, z takimi ścisłymi zasadami, spięciem, spełnianiem czyichś oczekiwań, próbą wbicia się w czyjeś gusta, dostosowania się, nie do końca czując się wolnym w tym wszystkim, tylko żeby dopasować się do czyjejś krateczki w wymaganiach. A właśnie muzyka ludowa ma coś takiego, że jest wolna. To jest strasznie porywające. Czuć, że płynie tam prawda, czuć, że też płynie szlachetność.
1: Prawda, szlachetność, ale też piękne kolory i barwy w głosie oraz w instrumentach Suce Biłgorajskiej i Fideli Płockiej. To wszystko słychać w muzyce Karoliny Matuszkiewicz, o czym za moment się Państwo przekonają. Występy wszystkich artystów festiwalu Nowa Tradycja w formie wideo są dostępne w mediach społecznościowych Radiowego Centrum Kultury Ludowej, a na koniec kiermaszu pod kogutkiem Karolina Matuszkiewicz i Sekund Polka. Dziękuję i do usłyszenia. Hanna Szczęśniak.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Do najbliższego wywiadu Rzeki zaprosiłem Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i działacza polsko-białoruskiego, który został aresztowany i skazany na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze, osadzony w kolonii karnej.
3: Wytworzenie uczucia zagrożenia, że ciebie mogą pobić, a że ciebie pozbawią paczek z domu albo umieszczą w celi zimnej, i przekonanie o tym, że trzymaj się tego, co masz, bo możemy zrobić gorzej, to jest ten przekaz administracji więziennej do więzień. W momencie, kiedy oni widzą, że ty się nie boisz, a jak ty możesz zademonstrować, że się ich nie boisz, jeżeli im patrzysz prosto w oczy.
1: Wywiad Rzeka.
2: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio kierowców.
4: Dzień dobry, Patryk Bedliński. Zapraszam na drogowy raport. Od jutra częściowo zostanie ograniczony ruch na węźle Łask. To miejsce połączenia trasy ekspresowej S8 z drogą wojewódzką 473. Remontowany będzie przejazd kolejowy na wojewódzkiej trasie. Zamknięty ma być fragment tej drogi między węzłem z ekspresówką a samym Łaskiem. Dobre wieści z A2. Zakończyły się nocą problemy między węzłami Koło i Konin Wschód na 284 kilometrze. Wcześniej było zwężenie w kierunku Poznania po pożarze samochodu dostawczego. Obecnie na szczęście A2 w Wielkopolskiem jedziemy już płynnie. Z powodu pożaru lasu dotychczas zamknięty był fragment drogi krajowej nr 50 w Mazowieckiem między Stanisławowem a Strachówką. Odcinek, o którym mowa, ma 2,5 kilometra długości. Teraz wprowadzono ruch jednym pasem na zmianę. Ma to ułatwić ruch lokalny. Ale uwaga, dla pozostałego ruchu nadal obowiązuje objazd drogą wojewódzką trasą o numerze 637. Przypominam, problemy na 50 napotkają ci kierowcy, którzy jadą między Stanisławowem a Strachówką. Tam trzeba skierować się na objazd. O poranku dobra drogowa sytuacja. Żadnych korków na szczęście nie musimy się spodziewać. I to także na często korkujących się trasach, jak chociażby S86 w Śląskiem, czy też autostradę A4. Na żadnym odcinku tej drogi korków nie widać. Podobnie na S8, właściwie na całym jej odcinku, zarówno w Warszawie, jak i niedaleko Wrocławia. Ale czekamy na Państwa wieści dla innych zmotoryzowanych. Gdyby okazało się, że coś niepokojącego widzą Państwo na drodze, prosimy przekazać taką wiadomość, a my poinformujemy kierowców za pośrednictwem jedynki. 22 513 11 11.
5: Jest 6:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Olaf Warzyński. Dzień dobry. Zbrojeniowy maraton trwa. Polskie firmy podpisały kolejne 29 umów w ramach programu SAFE.
6: To wszystko trzeba wyprodukować do roku 2030.
5: Piąta osoba zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów. Mieszkaniec powiatu otwockiego przyznał się do winy. Poznańscy lekarze wrócili z Kamerunu. Operowali tam m.in. przypadki przepukliny. Ponad 78 miliardów złotych na amunicję artyleryjską, wozy dowodzenia oraz moździerze RAK. To bilans trzeciego dnia zbrojeniowego maratonu. Polska zbrojeniówka zawarła kolejne 29 umów w ramach unijnego programu SAFE.

0: Hucie Stalowa Wola, która zakontraktowała 60 miliardów złotych. Pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreślała skalę inwestycji i dziękowała pracownikom zakładu.
1: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dzisiaj na was wielkie zobowiązanie, bo to wszystko trzeba wyprodukować do roku 2030.
0: W ramach programu SAFE w ciągu ostatnich 3 dni łącznie podpisano 62 umowy warte 120 miliardów złotych. Policja zatrzymała 5. osobę w sprawie fałszywych alarmów. To 29-letni mieszkaniec powiatu otwockiego, powiedział w TVP Info rzecznik Komendy Stołecznej Policji Jacek Wiśniewski.
2: Został zatrzymany w tym tygodniu w miejscu zamieszkania. Mężczyzna jest podejrzany o to, że w dniu 18 maja wykonał 2 razy telefon na numer 112, numer alarmowy, informując tym samym o podłożonym ładunku w gmachu jednej z telewizji.
0: Mężczyzna przyznał się do winy. Trafił do aresztu na 3 miesiące. Jest już 3. osobą tymczasowo aresztowaną w sprawie fałszywych alarmów. Od połowy maja ratownicy, policjanci i strażacy byli wzywani do zgłoszeń m.in. w mieszkaniu rodziny prezydenta i na posesji prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Polska turystka zginęła na Słowacji. Kobieta odłączyła się wcześniej od grupy podczas przejścia wąwozem na terenie Parku Narodowego Słowacki Raj.
3: Jak poinformowali słowaccy ratownicy, 67-latka zrezygnowała z dalszej wędrówki, obawiając się przejścia trudniejszym odcinkiem szlaku wyposażonym w drabinki i łańcuchy. Gdy jej towarzysze nie mogli później nawiązać z nią kontaktu telefonicznego, powiadomili służby. W poszukiwaniach polskiej turystki brała udział 12-osobowa grupa ratowników, w tym przewodnicy z psami tropiącymi. Wykorzystano też drona do lokalizacji telefonów komórkowych. Po kilku godzinach poszukiwań ciało kobiety odnaleziono w stromym terenie wąwozu Piecki poniżej wielkiego wodospadu. Ratownicy przetransportowali je do miejscowości Hrabuszice. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
0: Pojechali do Kamerunu operować głównie przepukliny. Do Poznania wróciła misja lekarzy. W Kamerunie spędzili 3 tygodnie. Skonsultowali 100 pacjentów, wykonali 50 operacji. To były bardzo ciężkie przypadki. U części pacjentów operacja uratowała im życie. Mówi chirurg Andrzej Ratajczak.
5: Skala trudności nawet mnie tam zaskoczyła. Tam jest bardzo dużo przepuklin wrodzonych, których u nas operują chirurdzy dziecięcy. Tam nikt tych chorych nie operuje, więc ci chorzy chodzą z tymi przepuklinami ponad tam 30 lat. Też trudne technicznie zabiegi.
0: Poza przepuklinami chirurdzy interweniowali także w innych przypadkach, a operowali w ośrodku misyjnym, gdzie pomieszczenia zamieniono na sale zabiegowe. Lekarzy wysłała do Kamerunu poznańska Fundacja Redemptoris Missio. W planach są kolejne wyjazdy, między innymi okulistów. Kilkadziesiąt najnowszych modeli samochodów elektrycznych i hybrydowych stanęło do dyspozycji słuchaczy Polskiego Radia. Można było je przetestować przed naszą siedzibą w Warszawie podczas Zielonego Weekendu z Polskim Radiem Kierowców. Motoryzacyjny piknik przyciągnął nie tylko debiutantów, ale też doświadczonych kierowców.
6: Elektrykiem jeżdżę już od 2 lat. Jestem bardzo zadowolony.
7: Ze względów po prostu ekonomicznych, a przede wszystkim też dla środowiska dobre.
8: Spuszczamy hamulec ręczny i możemy jechać. Nic nie słychać. Jedyny dźwięk, jaki te pojazdy wydają, to na trybie jazdy do tyłu. Jest to takie charakterystyczne pikanie.
0: Oprócz jazd próbnych były też porady ekspertów. Można było również obejrzeć pojazdy elektryczne stworzone przez studentów z Ciechanowa. Ettore Pagano, zwycięzcą Międzynarodowego Konkursu Muzycznego imienia Królowej Elżbiety Belgijskiej w Brukseli. 23-letni wiolonczelista z Włoch okazał się najlepszy z 12 finalistów. Pokonał m.in. Polaka Krzysztofa Michalskiego. Belgijski konkurs to prestiżowe wydarzenie dla młodych talentów. Organizowany jest w 5 kategoriach, każdego roku w innej. To skrzypce, fortepian, kompozycja, śpiew i, tak jak w tym roku, wiolonczela. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Pogoda.
0: Dziś będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Rano i pod koniec dnia w wielu miejscach małe. Na północy i wschodzie kraju miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 15 do 24 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali.

0: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cerę.
1: Klimat.
2: Jakość powietrza w kraju jest bardzo dobra lub dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 17% energii elektrycznej. Od 8 do 17 zalecane jest zwiększenie zużycia energii w celu wykorzystania nadmiaru wyprodukowanego prądu. Prawie w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe, w niektórych miejscach średnie, w innych małe.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Reklama. Autopromocja.
4: Tenis w Paryżu, czyli wielkoszlemowy turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa. A tam Iga Świątek, czterokrotna triumfatorka.
5: Iga już serwuje na backhand rywalki, wyrzuciła! Iga Świątek podskakuje! Znowu królową Paryża! Jak nie kochać tej dziewczyny?
4: Jak będzie w tym roku? Może wygrana, a może porażka? Na pewno będą ogromne emocje na ceglanej mączce. Wielkie gwiazdy i barwne opowieści. Relacje z Paryża w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Minęła godzina 6.12 w programie Pierwszym Polskiego Radia. Małgorzata Bartas, witam. Dzień dobry Państwu.
1: Familijna jedynka.
0: Dziś ostatni dzień, ostatnia niedziela maja, już bez wielkanocnego rytmu, już w czasie zwykłym, a jednak przynosi jedną z największych prawd wiary chrześcijan, tajemnicę Trójcy Świętej. Trzech, a jeden. Jedność, która nie jest samotnością, relacja, która nie zamyka w sobie, miłość, która robi miejsce dla drugiego i trzeciego. Ukryta w tych obrazach tajemnica Boga. Pozornie abstrakcyjna, brzmi jak teologia, ale może jej ślady są bliżej niż nam się wydaje. W rodzinie, we wspólnocie, przy stole, przy którym zawsze można dostawić jeszcze jedno krzesło. W doświadczeniu, że człowiek najpełniej odnajduje siebie nie w pojedynkę, ale w relacji. W drugiej godzinie naszego spotkania spróbujemy przybliżyć się do tej tajemnicy jedynego Boga w trzech osobach. Nie po to, by ją wyjaśnić czy objąć ludzkim rozumem, bo to niemożliwe, ale po to, by dostrzec jej ślady i odbicie w zwyczajnym życiu. Pomogą nam w tym nasi goście. Ojciec Marek Kotyński, Maria Berlińska i Katarzyna Pazdan. Ich doświadczenia mogą być odsłaniającą prawdą o konkretnych wyrazach tego, co pozornie niewyobrażalne. A może i Państwo mają swoje skojarzenia, doświadczenia, symbole, które pomogą dotknąć tej tajemnicy? Zapraszam do przysyłania podpisanych SMS-ów lub wpisów na Facebooku. A tymczasem, zgodnie z tradycją familijnej jedynki, zajrzyjmy najpierw do radiowego kalendarza. Zapraszają jak zwykle Elżbieta Staniszewska i Piotr Warszawski.
2: Pokój Tobie, Polsko!
3: Rozpoczynamy nasze obrady.
4: Good morning. The British Ambassador in Berlin.
1: Dźwiękowy kalendarz jedynki.
5: Dziś uroczystość Najświętszej Trójcy. Uroczystość Trójcy Świętej obchodzona jest w Kościele Łacińskim od XIII wieku. Szczególnym jej czcicielem był apostoł Irlandii, święty Patryk. 45 lat temu, 31 maja 1981 roku, na Placu Zwycięstwa w Warszawie odbył się pogrzeb kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski. Ojciec Święty nie przyjechał na pogrzeb, ponieważ po zamachu na swoje życie przebywał w szpitalu. Wysłannikiem papieża był włoski kardynał Agostino Casarolli.
6: Zanim zgasło światło jego oczu, Bóg dał mu jeszcze tę radość, że po strasznym zamachu, który przeraził świat, widział papieża ocalonego dla miłości i nadziei niezliczonych milionów ludzi.
5: W czerwcu 1991 roku Jan Paweł II przybył z

0: pielgrzymką do Polski, która była jego pierwszą wizytą w ojczyźnie po upadku komunizmu. Przebiegała pod hasłem „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”. Na pielgrzymkowym szlaku papież rozważał przykazania dekalogu. Przypominał rodakom, że odzyskana wolność to ważne zadanie i wielka szansa historyczna.
1: Proszę was, synowie i córki wspólnej ojczyzny, abyście nie pozwolili rozbić tego naczynia, które zawiera Bożą prawdę i Boże prawo. Abyście sklejali je z powrotem, jeśli popękało.
0: 3 czerwca 1963 roku w Watykanie zmarł po 5-letnim pontyfikacie papież Jan XXIII. Swoje ostatnie publiczne wystąpienie skierował drogą radiową do polskich pielgrzymów zgromadzonych w sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich.
2: Directi fili, os nostrum patet ad vos, operari qui turmatim ad mariale templum opidi piecare confluxistis.
3: Papież życzy górnikom i ich rodzinom łaski Bożej za wstawiennictwem Najświętszej Marii Panny.
2: Ave mundis pes Maria, ave mitis, ave pia.
0: W tym roku uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przypada 4 czerwca. Uroczystość Bożego Ciała jest świętem ruchomym, obchodzonym w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej. Uroczystości Bożego Ciała dla całego Kościoła Zachodniego ogłosił w 1391 roku papież Bonifacy IX.
4: W Watykanie jest piękna procesja od Bazyliki Świętego Jana na Lateranie do Santa Maria Maggiore, przywrócona po ponad wieku właśnie przez papieża Jana Pawła II.
0: 6 czerwca 2010 roku w Warszawie podczas uroczystej mszy świętej ksiądz Jerzy Popiełuszko został ogłoszony błogosławionym męczennikiem za wiarę. Uroczystości beatyfikacyjnej przewodniczył delegat Benedykta XVI arcybiskup Angelo Amato. Uczestniczyło w niej około 250 tysięcy wiernych. Mszę koncelebrowało 1600 kapłanów przybyłych z całego świata. Obecna była także matka księdza Jerzego Popiełuszki, Marianna. Ksiądz profesor Józef Naumowicz.
5: Pamiętajmy, że proces beatyfikacyjny był w sprawie męczeństwa, śmierć za wiarę i zawartości płynące z wiary i również śmierć w okolicznościach nienawiści do wiary.
0: Jutro, 1 czerwca, w Polsce obchodzimy Dzień Dziecka.
6: Idziemy na lody albo jedziemy na basen.
7: Chciałabym na przykład spędzić czas z moją mamą na zakupach.

0: Często te wielkie tajemnice wiary, jak choćby dzisiaj przywoływana uroczystość Trójcy Świętej, niedziela Trójcy Świętej, najłatwiej często wyrazić jest najprostszym językiem, takim jak język dzieci. To często jest bardzo także odważne i wymowne świadectwo dla innych dorosłych. Świętem tym też inspiruje się Ewa Ziętek, dzieląc się swoim doświadczeniem.
1: Po drodze.
2: Trójce Święta. Jadłam obiad w eleganckiej restauracji i spojrzałam w bok, bo działo się coś niezwykłego. Młody, przystojnie, dobrze ubrany mężczyzna przeżegnał się przed jedzeniem. Widok był niezwykły w tej tak światowej restauracji. Zapamiętałam to w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Znak krzyża zaczął mi towarzyszyć wszędzie. Przed podróżą, przed jedzeniem, przed pracą. Nieodgadniona tajemnica, Trójca Święta. Trzy osoby, które stanowią jedno. Ręka do czoła w imię Ojca. Ojcze, prowadź. Ręką do serca i Syna, Boże, towarzysz. Ręka do obu ramion i Ducha Świętego. Duchu, umacnij, bo ciągle jestem słaba, słaba w tej wierze. Prosty znak każdego chrześcijanina, za który ginęli kiedyś ludzie. Świadomość, że nie jestem sama tu na świecie. Świadomość, że tam czeka prawdziwe życie. Wiara, że kiedyś zobaczę Boga twarzą w twarz. Świadomość, że Bóg mnie kocha i ja swoim małym gestem potwierdzam, że chcę należeć do Niego i że jestem wdzięczna. Za radości, za trudy, za wszystko.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Wybieram rodzinę. To kampania Związku Dużych Rodzin 3+, która jest odpowiedzią na spadek dzietności. Chodzi o promowanie pozytywnego wizerunku rodziny oraz wspieranie młodych ludzi w zakładaniu trwałych rodzin. O szczegółach z Koriną Bulendą-Nowak ze Związku Dużych Rodzin 3+, rozmawia Agnieszka Kozłowska-Łysko.
3: Wybieram rodzinę to kampania mająca na celu promowanie wartości rodzinnych, promowanie sakramentu małżeństwa czy promowanie dzietności.
4: To jest kampania, która ma pokazać, że rodzina to nie jest projekt dla odważnych czy jakaś misja specjalna, że to jest naprawdę coś, co jest ogromną wartością, która dodaje, a nie odbiera, wbrew temu, co słyszymy ostatnio w przestrzeni publicznej. Chcemy pokazać młodym ludziom na własnych przykładach, na historiach ludzi, którzy mają rodziny, szczególnie duże rodziny, bo jesteśmy związkiem, który ma dzieci od trójki wzwyż.
3: Pani ile
4: ja
3: ma dzieci?
4: Czwórkę, dwóch chłopców, dwie dziewczyny i muszę powiedzieć, że to jest największa radość, jaka mi się w życiu przytrafiła. Życie w rodzinie to jest takie zaprzeczenie zasadom matematyki, bo tutaj, kiedy mamy rodzinę, mamy dzieci, mamy współmałżonka, to nam się przy dzieleniu mnożą dobra różnego rodzaju, czyli mamy radość, szczęście, miłość, wzmocnienie. To jest coś takiego, czego nie da się zastąpić czymś innym.
3: Ale mamy też pasje i aspiracje zawodowe, które chcemy realizować, a tutaj już jest trudniej.
4: Jest trudniej, to nie oznacza, że to jest niemożliwe. Sama jestem tego przykładem. Mam skończone dwa kierunki, prawo i resocjalizację i kilka podyplomówek i muszę powiedzieć, że te wszystkie kierunki, może nie pierwsze,

0: pierwsze studia, ale różne podyplomowe, skończyłam dzięki dzieciom, dzięki urlopom rodzicielskim, a potem wszystkie wydarzenia w moim życiu i znajomi, i to, jak się potoczyło moje życie zawodowe, zawdzięczam dzieciom. Dzięki nim się rozwijałam, dla nich też i nie tylko dla siebie chciałam się rozwijać, ale bycie taką mamą, która się spełnia, myślę, że dzieci też jest ogromną wartością, więc ja naprawdę na swoim własnym przykładzie mogę powiedzieć, rodzicielstwo dodaje, a nie odbiera.
1: Warto wybrać rodzinę, a w ramach kampanii Wybieram Rodzinę podejmujecie jakieś działania, czy po prostu mówicie o tym, że warto?
0: Dzieje się bardzo dużo. Takim właśnie elementem bardzo podniosłym, dużym jest ten zjazd.
1: Dużych rodzin 3 plus, tym razem w samym sercu Polski.
0: W samym sercu Polski, w powiecie lipnowskim, w przepięknych okolicznościach przyrody, w otoczeniu jezior, lasów. Chcemy pokazać właśnie, że nie tylko rodzina, ale nawet ta duża rodzina, to jest coś pięknego, co jest właśnie takim naszym sercem, w naszych sercach będzie się bardzo dużo działo. Będzie oczywiście integracja, będziemy pokazywać to szczęście bycia w rodzinie, ale będą jak zwykle panel społeczno-ekonomiczny, to jest zalążek różnego rodzaju inicjatyw legislacyjnych. Będziemy edukować, bo będziemy rozmawiać o tym, jak komunikować się w rodzinie, jak komunikować się w małżeństwie, jak komunikować się z dziećmi, żeby ta relacja była jeszcze lepsza. Uczymy się całe życie, nawet ci, co mają czwórkę dzieci, muszą zawsze być skłonni do tego, żeby ciągle swoje kompetencje zwiększać, ciągle się uczyć i też to tutaj się będzie działo, ale łączymy też młodych ludzi, którzy mają możliwość wymiany doświadczeń, zarażamy właśnie pasjami, wymieniamy się doświadczeniami, mamy bardzo dużo ciekawych inicjatyw, możliwość wyjazdów zagranicznych, mamy teraz wymianę domów wakacyjną, więc tu już nawet mogą się zacząć takie informacje, kto gdzie mieszka i żeby ludzie wymieniali się tymi domami, żeby w miarę bezkosztowo móc wyjechać na wakacje. No, mnóstwo bardzo ciekawych wrażeń, mam nadzieję, że będzie.
2: Związek Dużych Rodzin 3 Plus zaprasza już po raz 14 rodziców i dzieci z całej Polski do wspólnego świętowania od 12 do 14 czerwca w powiecie lipnowskim. Więcej informacji na stronie wybieramrodzinę3plus.pl.

0: Miniony czwartek, 28 maja, był dniem szczególnej pamięci o błogosławionym kardynale Stefanie Wyszyńskim. W 45. rocznicę jego śmierci Kościół wspominał prymasa tysiąclecia, człowieka, który zostawił trwały ślad nie tylko w historii Kościoła, ale i Polski. W tym roku rocznicowe uroczystości zbiegły się także z obchodzoną tego samego dnia w Kościele uroczystością Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, wzoru kapłaństwa, któremu kardynał Wyszyński starał się wiernie służyć przez całe życie. Dla wielu kapłanów kolejnych pokoleń pozostaje on ważnym punktem odniesienia, nawet jeśli nie było im dane spotkać go osobiście. Jak rodzi się taka duchowa więź i jaki wyraz znajduje w konkretnych inicjatywach podtrzymujących pamięć o prymasie tysiąclecia, mówi ojciec Mariusz Tabulski, Paulin przeor na krakowskiej Skałce.
1: Ja osobiście nie znałem prymasa Wyszyńskiego. Pamiętam dzień jego pogrzebu. Byłem wtedy w 8 klasie szkoły podstawowej. Mogłem się z duchem prymasa spotkać w momencie odkrywania mojego powołania na Jasnej Górze, kiedy spotkałem się z członkiniami Instytutu Prymasa Wyszyńskiego i właściwie to one kształtowały we mnie obraz i duchowość prymasa, za którą jestem jemu i im bardzo wdzięczny. To bardzo pomogło kształtowaniu mojego kapłaństwa. To jest najgłębszy motyw mojej wdzięczności wobec księdza prymasa. Drugi motyw to, co on powiedział w momencie śmierci, taki testament swój, że ktoś musi kultem Matki Bożej w Polsce się dalej zajmować po jego śmierci. I wtedy mówił o nawiedzeniu, mówił o ślubach, mówił, że przyjdą nowe czasy, Bóg je da. No i właśnie już w tych nowych czasach ta troska o kult Matki Bożej, a przez to o właściwy kult Jezusa i Kościół, jakby mi pomogła rozumieć najistotniejsze rzeczy, o które warto troszczyć się osobiście, jako chrześcijanin, ale również jako kapłan, jako Paulin. Też mam taki obowiązek i radość bycia w Komisji Maryjnej. To też na kanwie tej drogi, w którą się zaangażowałem. Też taki motyw wdzięczności, to, że ja się znalazłem w Krakowie na Skałce. Prymas tu od 1953 roku jako prymas Polski przybywał. Modlił się w czasach zwłaszcza komunizmu. Tutaj w maju 1953 zostały wypowiedziane pierwszy raz te słowa non possumus. Wiedziałem, że nie ma żadnego znaku w Krakowie, którym można by było zaznaczyć prymasowską obecność. No i kiedy obchodziliśmy setną rocznicę jego święceń kapłańskich w 2024, ta rocznica była okazją, żebyśmy zrobili dedykowaną prymasowi tablicę, bazylice na Skałce. Potem był piękny koncert na ołtarzu 3000-leci. Ja staram się we wszystkich miejscach, w których posługuję, dawać sygnały, jak ważny był i jest wciąż prymas. Niedawno będąc w Rzymie, rozmawiałem z panem ambasadorem Adamem Kwiatkowskim w obecności członki Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Zapytaliśmy się, co można by było zrobić dla idei, którą on zostawił. I wtedy zrodziła się myśl, żeby w Bazylice Matki Bożej na Zatybrzu od 1950

1957 roku w kościele tytularnym kardynała Stefana Wyszyńskiego prowadzić relikwie prymasa i właśnie ksiądz prymas Wojciech Polak, arcybiskup gnieźnieński, można powiedzieć następca po prymasie Wyszyńskim, wprowadził relikwie do bazyliki w obecności wielu gości korpusu dyplomatycznego przy stolicy apostolskiej, księży włoskich i Polonii, która z radością przyjęła ten znak. Wierzymy, że to wydarzenie jest też takim darem dla Rzymu w kontekście również przygotowań do kanonizacji prymasa Wyszyńskiego, która pozwoli cieszyć się wstawiennictwem tego świętego już w całym kościele, bo teraz z racji tego, że ma tytuł błogosławionego, czczony jest tylko

0: Tradycyjnie w ostatnią niedzielę maja odbywa się dziś doroczna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Stanowe pielgrzymki do Piekar Śląskich rozpoczęły się jeszcze przed II wojną światową. O tegorocznej pielgrzymce z księdzem Mirosławem Gockiem, kustoszem sanktuarium, rozmawia Sylwia Sułkowska.
1: Co dziś będzie działo się na Piekarskim Wzgórzu?
2: Tegoroczna pielgrzymka już się właściwie zaczęła, drodzy Państwo, dlatego że wczoraj o godzinie 19 było oratorium kalwaryjskie, czyli nasza Kalwaria Śląska Jerozolima ma 130 lat. No i na tą okoliczność zostało skomponowane oratorium. Dużo ludzi było, było to bardzo wielkie wydarzenie. A dzisiaj pielgrzymka rozpoczyna się o godzinie 8, godzinki o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny. O godzinie 8:30 modlitwa różańcowa. O 9:30 procesja z obrazem Matki Bożej Piekarskiej na Kalwarię, powitanie pielgrzymów, słowo arcybiskupa Andrzeja Przybylskiego, metropolity katowickiego. O 11:00 msza święta pod przewodnictwem i z homilią biskupa Krzysztofa Nykiela, regensa penitencjarii apostolskiej. O 13:15 spektakl, to jest nowość, drodzy Państwo, tego jeszcze nie było na naszej pielgrzymce, spektakl teatralny dla dzieci. Teatr Sowa, Anioł z Piekarskiego Wzgórza.

0: Studzienka w Parku Świętej Barbary. O godzinie 13:45 godzina ewangelizacyjna. O 15:00 nabożeństwo majowe pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji siedleckiej Grzegorza Suchodolskiego. I o 16:00 procesja do Bazyliki Piekarskiej, zakończenie pielgrzymki. To tyle, jeżeli chodzi o tegoroczną pielgrzymkę młodzieńców i mężczyzn do Matki Bożej Piekarskiej, ale uwaga, to jest jedyna na Śląsku, jedyna w Polsce, jedyna w Europie, a niektórzy mówią, jedyna na świecie tego rodzaju pielgrzymka.
1: Hasło pielgrzymki brzmi: uczniowie misjonarze. Jak ksiądz proboszcz odczytuje te słowa w kontekście codziennego życia mężczyzn i młodzieńców?
0: Po pierwsze, jeżeli znajdują motywację, że przychodzą każdego roku, niektórzy mówią, że świat jest coraz bardziej laicki, a jednak znajdujemy argumenty, aby całą niedzielę poświęcić Matce Bożej w drodze do Jezusa, uczniowie i misjonarze, to znaczy, że jest tęsknota, że chcemy być uczniami Pana Jezusa, a jeżeli uczniami, to w konsekwencji misjonarzami, czyli którzy głoszą Słowo Boże, głoszą Chrystusa tam, gdzie żyją. Jest to bardzo ważne, spektakularne, bym powiedział nawet na te czasy, hasło, bo konsekwencje są bardzo daleko idące. Misje to nie gdzieś daleko, ale misje również to moja rodzina, moi bliscy, czyli wszyscy, którzy są wokół.
1: Dlaczego pielgrzymka do Matki Bożej Piekarskiej od lat pozostaje tak ważnym wydarzeniem dla Kościoła na Śląsku?
0: To jest już z jednej strony historia, bo to oczywista sprawa. Nasi przodkowie wprowadzili to w taki swoisty top, jeżeli chodzi o życie wspólnotowe, życie religijne na Śląsku, ale jest odczytywana na dzisiaj bardzo mocno. Dość przypomnieć, że w ciągu właściwie 4 lat Kalwaria Piekarska jest odnowiona prawie że w połowie. Ogromny wysiłek, nakład sił z każdej strony. Teraz i Bazylika Piekarska, jeżeli chodzi o polichromię, jeżeli chodzi o dar śląskiej Sykstyny dla tego pokolenia i również dla przyszłych. Czyli znajduje się to, co możemy nazwać łaską uprzedzającą, darem Pana Boga, że my w tej drodze naszej do Jezusa przyjmujemy to wydarzenie pielgrzymki piekarskiej.
2: Dzisiejszą niedzielę tysiące mężczyzn pielgrzymują do Piekar Śląskich, a już za tydzień szlak młodych, nie tylko mężczyzn, poprowadzi na pola lednickie. Do 3 razy sztuka? A może do 30. Przed nami jubileuszowe 30. spotkanie młodych Lednica 2000. W tym roku pod hasłem Genesis, początek, który trwa. Przypominającym, że wiara jest nie tylko wspominaniem początku, ale drogą, którą wciąż można na nowo podejmować. Może warto przypomnieć o tym komuś młodemu, synowi, córce, wnukom. Czasu na decyzję zostało niewiele. Spotkanie lednickie już w najbliższą sobotę, 6 czerwca. A my będziemy tam też razem z naszym wysłannikiem Przemysławem Goławskim i za tydzień w familijnej jedynce zdamy relację z tego, co wydarzyło się pod lednicką bramą rybą.

0: Dziś niedziela Trójcy Świętej, jedna z największych tajemnic wiary chrześcijan, a jednocześnie obecna w prostym znaku krzyża. W relacjach, w rodzinie, we wspólnocie. Nie gdzieś więc soko ponad nami, ale często bliżej niż się spodziewamy. Po godzinie 7 spróbujemy poszukać jej śladów razem z naszymi gośćmi.
1: Nawet ikona, która jest święta, inna od wszystkich innych obrazów, też jest tylko jakąś metodą wyobrażenia sobie tego, kim jest Bóg. Myślę, że słowo Ojciec, Syn i Duch Święty oddaje to, co jest takim ogniskiem miłości Pana Boga. Ale są tylko obrazy, bo tajemnica jest nieskończenie większa. Pismo Święte nam mówi, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało tego, co dla nas Bóg przygotował, a tym, co przygotował, to przede wszystkim jest Jego serce.
2: To jest wzór małżeństwa, czyli rodziny. Najważniejsza rzecz. Tych dwoje musi się akceptować, co nie jest wcale łatwe, bo to się spotkały dwa światy, odrębne od siebie, a my byśmy chcieli, żeby ta druga osoba myślała tak jak my, co jest niemożliwe. A później akceptowanie różnych dzieci. Każde jest inne. Te, które do mnie przychodziły, miały trochę inny obraz. Niestety skrajnie odmienny często.
3: Mój mąż kiedyś powiedział, że my najszczęśliwsi jesteśmy wtedy, kiedy ty myślisz o mnie, żebym ja był szczęśliwa, a ja myślę o tobie, żebyś ty była szczęśliwa. I wtedy jesteśmy szczęśliwi, wtedy jest między nami jedność i to jest prawda.
0: Katarzyna Pazdan z ruchu Focolari o miłości, która nie zatrzymuje na sobie, ale buduje jedność dającą szczęście. Ksiądz Marek Kotyński, filmoznawca i teolog o ludzkich próbach pokazywania niepoznawalnego. I Maria Berlińska, mama biologiczna i zastępcza. O relacji w rodzinie, która nie musi być idealna, tylko otwarta. Ci goście familijne jedynki po godzinie 7 pomogą nam przybliżyć się do tajemnicy Boga w trzech osobach. A jakie są Państwa tropy odkrywania tej tajemnicy? Gdzie w codziennym życiu dostrzegają Państwo ślady Trójcy Świętej? W rodzinie, przy wspólnym stole, w relacjach, we wspólnocie, a może jeszcze gdzie indziej? Mają Państwo jakieś swoje obrazy, skojarzenia, doświadczenia, które pomagają dotknąć tej tajemnicy? Zachęcam do przysyłania podpisanych wiadomości SMS-owych na numer 71-151 oraz wpisy na Facebooku. Na autorów trzech najbardziej inspirujących refleksji czeka książka Marty Kawalec Mamo, tato, nie musicie być idealni. Zapis rozmowy z Marią Berlińską o budowaniu domu, relacji i rodziny. To po godzinie 7.
4: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: A przed nami teraz rozważania czytań liturgicznych, które przygotował ksiądz Piotr Kłonowski.
5: Abyś dzień święty święcił.

Są takie tajemnice, które przekraczają nasze rozumienie. Trójca Święta. Ojciec, Syn i Duch. Jeden Bóg. Trzy osoby. Nie potrafimy tego objąć. I może właśnie dlatego tak łatwo się w tym pogubić, bo gdy próbujemy pomieścić Boga w sobie, tworzymy Go często na swój własny obraz, czyli taki, który jest być może surowy, nieczuły, pełen lęku, być może jakoś pobłażliwy, ale On tak nie jest. Bóg nie istnieje sam. On jest relacją, jest ruchem miłości, dawaniem siebie, bez lęku, bez kalkulacji. Trójca to ciągły przepływ. Ojciec, który obdarowuje, Syn, który oddaje życie i Duch, który jest dawcą darów. On wszystko przenika i podtrzymuje. To miłość, która nie zatrzymuje niczego dla siebie. I w tym właśnie Bóg jest inny niż my sami. Bo my czasem próbujemy zatrzymać czas, rację, spokój, życie. Może znasz to uczucie, kiedy chcesz coś chronić tylko dla siebie. Ale wtedy przychodzi taka cisza, która wcale nie koi. Przychodzi pustka, która niczego nie uspokaja. I towarzyszy temu przenikliwy ból. Potem pojawia się samotność, znieczulenie. Bo koniec końców jesteśmy stworzeni do bycia w relacji, do współistnienia, do dzielenia się. Trójca wskazuje nam inny kierunek. Nie taki, w którym coś musisz stracić, ale taki, w którym możesz się dać dla kogoś, z kimś. Miłość, która nie wyklucza bólu, ale daje sens. Miłość, która rodzi życie. Może jesteś matką, która od miesięcy nie przespała nocy, ojcem, który pracuje i nie ma siły się uśmiechnąć, księdzem, który codziennie wybiera, by jego życie było darem, który w codziennym dawaniu siebie innym odnajduje to, co naprawdę go karmi, albo kimś, kto żyje sam, ale nie chce być samotny. W każdej z tych historii może mieszkać tajemnicza Trójca. Zależność nie musi oznaczać słabości. Może być wyborem, troską, czułością, która czyni miejsce dla drugiego człowieka. Kiedy pozwalam komuś wejść w moje życie, a sam jestem gotów być obecny w czyimś, zaczynam naprawdę żyć. Bóg, który sam jest wspólnotą, nie chce, byś był, była sam. Może dziś w zmęczeniu, w prostocie, w uśmiechu dziecka, w spojrzeniu przyjaciela odnajdziesz Jego cichy ślad. On nie skończył Cię stwarzać. On wciąż to robi, cicho, z miłością, delikatnie, subtelnie. A jeśli nie wiesz, gdzie Go znaleźć, zacznij tam, gdzie serce chce kochać naprawdę. Tam, gdzie dajesz coś z siebie. Może właśnie tam nic nie tracisz. Może właśnie tam wszystko się zaczyna. I może jakoś wtedy w głębi serca, może szeptem, wypowiesz słowa: jak jesteś, Panie, dziwny. Jak jest dziwne i niespotykane Twoje imię. Że dając, odnajdujesz mnie, a ja gdy zaczynam dawać, to zaczynam odnajdywać siebie.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Do najbliższego wywiadu Rzeki zaprosiłem Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i działacza polsko-białoruskiego, który został aresztowany i skazany na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze, osadzony w kolonii karnej.
3: Wytworzenie uczucia zagrożenia, że ciebie mogą pobić, a że ciebie pozbawią paczek z domu albo umieszczą w celi zimnej, i przekonanie o tym, że trzymaj się tego, co masz, bo możemy zrobić gorzej, to jest ten przekaz administracji więziennej do więzień. W momencie, kiedy oni widzą, że ty się nie boisz, a jak ty możesz zademonstrować, że się ich nie boisz, jeżeli im patrzysz prosto w oczy.
1: Wywiad Rzeka.
2: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
4: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
6: Patryk Bedliński, zapraszam. W piątek rozpoczęły się prace remontowe na prawej jezdni podkarpackiej A4 między węzłami Przemyśl i Korczowa. Remont będzie prowadzony w 3 etapach, a zakończenie planowane jest na październik. Prowadzono czasową organizację ruchu, w tym objazdy dla samochodów ciężarowych. Pierwsza faza prac ma trwać do końca czerwca i obejmie odcinek o długości ponad 8 km. Na tym fragmencie trasy ruch w kierunku Korczowej dla samochodów osobowych został przeniesiony na jezdnię lewą, wspólną dla obu kierunków. Inna trasa obowiązuje kierowców ciężarówek, którzy zmierzają w stronę granicy państwa. Na węźle Przemyśl zostali oni skierowani na objazd drogami krajowymi. To trasa 77 i 94. A w ramach pierwszego etapu robót drogowcy zamknęli także MOP, czyli miejsce obsługi podróżnych, Chruszowice. Bliżej do budowy ostatniego, brakującego elementu ringu Warszawy. Chodzi o wschodnią część obwodnicy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na opracowanie wstępnego projektu. Projektant ma opracować 3 warianty i to z nich zostanie wybrany ostateczny przebieg trasy. A chodzi o jedną z kluczowych tras dla Warszawy i dla całego Mazowsza. Przygotowania do budowy tej trasy trwają od 2005 roku. Jednak protesty mieszkańców terenów, przez które miała przebiegać obwodnica, doprowadziły do wstrzymania pracy. Drogowcy chcą teraz opracować taki przebieg, który zaakceptuje strona społeczna. We wszystkich 3 wariantach droga ma przebiegać w tunelu. I przypominamy jeszcze o utrudnieniach na 50 między Stanisławowem a Strachówką. W związku z pożarem lasu na odcinku o długości 2,5 km obowiązuje ruch wahadłowy, ale tylko dla ruchu lokalnego. Inni kierowcy jadą drogą wojewódzką.
7: Minęła 7:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Olaf Warzyński. Opolszczyzna po nawałnicy w powiecie strzelińskim. Są największe zniszczenia. Na szczęście nie ma osób rannych. Kolejne umowy z Safe

0: podpisane. Polska zbrojeniówka zakontraktowała tym razem ponad 78 miliardów złotych. Polscy politycy zgodnie krytykują gloryfikację UPA, są jednak podzieleni w sprawie odebrania orderu prezydentowi Ukrainy. Balcarzowice w powiecie strzeleckim, najbardziej dotkniętą przez nawałnicę miejscowością na Opolszczyźnie. Nad wsią przeszła trąba powietrzna. Nikt nie został ranny, ale są szkody. Komendant Powiatowy Straży Pożarnej Paweł Poliwoda powiedział w TVP Info, że uszkodzonych jest 11 budynków.
1: Z czego 5 to budynki mieszkalne. Już teraz mam informację o tym, że w wyniku rozpoznania przeprowadzonego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 2 z tych budynków będą wyłączone z użytkowania, więc nie będzie można w nich przebywać.
0: Uszkodzona jest też linia energetyczna. W Balcarzowicach nie ma prądu. To było naprawdę gwałtowne zjawisko pogodowe, przyznała rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek.
2: Można nawet mówić o superkomórce burzowej, która właśnie przyniosła te intensywne opady deszczu. Około 15-20 mm w 10 minut to są już bardzo duże wartości, bo to jest opad, który w ciągu chwili spada na wysuszony grunt.
0: Władze województwa opolskiego zapewniły, że poszkodowani mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie, m.in. zapomogi i zasiłki. Kolejne umowy z programu SAFE podpisane. Resort obrony zawarł 29 kontraktów z polskimi firmami na produkcję uzbrojenia. Łączna wartość to ponad 78 miliardów złotych. Umowy podpisano w zakładach metalowych Dezamet w Hucie Stalowa Wola i zakładach Rosomak w Siemianowicach Śląskich. Czas na wydanie pieniędzy i produkcję jest do 2030 roku. W ramach programu SAFE sprzęt będzie produkować 23 tysiące pracowników w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, mówił w Siemianowicach prezes PGZ Adam Leszkiewicz.
3: Ciężka praca przed nami. I jesteśmy przekonani, że SAFE daje nam niesamowitego kopa do przodu. Eksportowego, przemysłowego, społecznego również.
0: Polska jest największym beneficjentem unijnego programu dozbrajania. W sumie do naszego kraju trafi z SAFE około 44 miliardów euro, czyli ponad 180 miliardów złotych. Polscy politycy krytykują prezydenta Ukrainy za nadanie jednemu z oddziałów wojska nazwy bohaterów UPA. Różnią się jednak w ocenie odpowiedzi ze strony polskiego prezydenta. Karol Nawrocki chce odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego.
4: Klasa polityczna jednoznacznie negatywnie ocenia gloryfikowanie zbrodniarzy z UPA. Część koalicji rządowej nie popiera jednak pomysłu odbierania orderów.
5: Kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera. Nie wolno nam podchodzić do najwyższego honorowania tak emocjonalnych krokach.
4: Mówi Ewa Szedler z Polski 2050. Dlatego zdaniem Roberta Biedronia z Lewicy reakcja polskiego prezydenta powinna być inna.
6: Telefon do prezydenta Zełenskiego. Tak robił Lech Kaczyński. Tak robili inni.
4: Europoseł PiSu Karol Karski odpowiada. Powiada jednak, że same słowa nic nie dadzą.
7: Z Polski powinien wyjść jasny sygnał, że my tego nie akceptujemy. I to nie taki sygnał polegający na słowach.
4: Posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego w sprawie odebrania tego odznaczenia prezydentowi Ukrainy odbędzie się 8 czerwca. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
8: To są aktualności jedynki.
0: Wiążących decyzji jeszcze nie ma, ale rozmowy są produktywne. Tak negocjacje pokojowe Stanów Zjednoczonych z Iranem ocenia amerykański sekretarz wojny. Pete Hegseth podkreśla, że prezydent Donald Trump robi wszystko, aby Iran nie miał dostępu do broni atomowej. Iran dokładnie wie, jakie są nasze oczekiwania, a zadaniem negocjatorów jest doprowadzenie do ich realizacji. Rozmowy przebiegają konstruktywnie, jest postęp. Donald Trump dopilnuje, aby Iran, który jak wszyscy wiedzą nie powinien posiadać broni jądrowej, nigdy jej nie zdobył. Biały Dom rozważa propozycję 60-dniowych rozmów z Iranem dotyczących jego programu nuklearnego. Projekt porozumienia nie został jeszcze zaakceptowany. Na 25. urodziny mecz w 1/8 finału French Open. Iga Świątek zmierzy się dziś z ukraińską tenisistką Martą Kostiuk. Spotkanie na korcie centralnym rozpocznie się o 11. Tymczasem komentatorzy chwalą inną polską tenisistkę Maję Chwalińską. Także ona awansowała do 1/8 finału turnieju w Paryżu. W trzeciej rundzie pokonała Greczynkę Marię Sakkari 1-6, 6-3, 6-2.
9: Myślę, że poczułam się troszkę lepiej, kiedy miałam tak 3-2 w tym drugim secie. Zaczęłam grać troszkę inaczej, troszkę stanęłam bliżej linii, jakoś tak bardziej wgrałam się w ten mecz.
0: To najlepszy wynik Chwalińskiej w wielkoszlemowej imprezie. No, ćwierćfinał Polka zagra z francuską Diane Perret.

0: Państwa były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Pogoda.
0: Niedziela będzie zachmurzona, ale jeszcze rano, a także pod koniec dnia w wielu miejscach to zachmurzenie będzie niewielkie. Na północy i wschodzie kraju miejscami przelotnie popada deszcz, lokalnie może zagrzmieć. Temperatura maksymalna od 17 do 24 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Życie jak fortuna, kołem się toczy.
7: Po przeboju Bałkanica zespół piersi wraca z nowym albumem Pigułka Szczęścia. 14 energetycznych utworów, rock, humor i dobra zabawa w najlepszym wydaniu. Płyta dostępna w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych i na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Reklama. Autopromocja.
9: Nie czekają, aż ktoś zapyta je o zdanie. Tworzą, śpiewają, zmieniają świat. Piosenkarki i kompozytorki, matki i singielki, żony i kochanki. Jednym słowem, artystki. Oto bohaterki audycji muzycznej Portrety. Zapraszam dziś po godzinie 17:00, Ula Kaczyńska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bracia i siostry, w czwartek wróciłem z Libanu. To taki kraj chrześcijański na Bliskim Wschodzie. To taki kraj, w którym na 5 milionów mieszkańców trzeba jeszcze doliczyć 2 miliony uchodźców z innych krajów, Syrii i Palestyny. A teraz po wybuchu wojny w cieśninie Ormust dołączyli także wypędzeni ze swoich domów mieszkający na południu tego kraju. Bo musieli opuścić swoje domy. Izrael stworzył strefę buforową, nakazał opuszczenie domów i mieszkań. I tak nastąpiło przesiedlenie ponad 10% populacji tego kraju. Żeby żyć, trzeba mieć aplikację, na przykład na WhatsAppie. Kanał 961 News, bo tam są publikowane informacje przez władze izraelskie, kiedy, w jakim rejonie będzie atak. Trzeba być przygotowanym także w Bejrucie. Stąd wielu mieszkańców niektórych dzielnic nocuje w namiotach, bojąc się, że prześpią informacje o ataku. Na placu przy porcie, gdzie jeszcze niedawno celebrował mszę świętą papież Leon, jest pole namiotowe. Ale na tym polu namiotowym nie ma naszych współbraci. Chrześcijanie zostali wchłonięci przez swoją wspólnotę współwierzących. W różny sposób. Część przyjęły rodziny, innych znajomi. Czasem znaleźli miejsce w szkole, w której mieszkanie stróża przerobiono dla nich. Czasami obok przebudówce, którą wyremontowali rodzice ze szkoły obok. Czasem zamieszkali w jednym mieszkaniu cztery rodziny z kilkorgiem dzieci, a czasem w klasztorze znaleziono miejsce i mieszka 14 rodzin, 45 osób razem z siostrami. Jedni chrześcijanie pomagają drugim, dając żywność. Inni szukają dla nich miejsc pracy. Kiedy przechadzałem się po tym osiedlu, jedna z mieszkanek jego, muzułmanka, mieszkająca tam, często mi powtarzała: Abuna, ojcze, wasz kościół mamy głęboko w sercu, bo wyście pomogli nie tylko swoim, ale także i nam. I dalej pomagać. Ale Abuna, zazdroszczę wam. Nie tylko ja. Chrześcijańskiej wzajemnej solidarności. Nasi bracia na Bliskim Wschodzie nie uczynili nic nadzwyczajnego. Wypełnili słowa Chrystusa, nagiego przyodziali, bezdomnemu

mu otworzyli drzwi. Podobnie jak i my w naszym kraju, na początku wojny na Ukrainie. Ale właśnie poprzez takie gesty stajemy się świadkami Chrystusa nie tylko słowem, ale czynem. Tajemnica Trójcy Świętej, którą dzisiaj wspominamy, to tajemnica jedności, a jednocześnie tajemnica wspólnoty. Jak uczy święty Augustyn, osób boskich nie różni nic poza wzajemnymi relacjami. To wzajemne relacje konstytuują osoby w tajemnicy Boga Trójjedynego. Wśród wielu wymiarów tego stwierdzenia odnoszącego się do naszego Stwórcy można powiedzieć krok dalej. Ja, ty, każdy z nas staje się osobą poprzez wejście w relacje. Relacje z Bogiem Stwórcą, relacje z drugim człowiekiem. Ale aby te relacje rzeczywiście tworzyły wspólnotę, musi być to samo, co tworzy Trójcę. Musi być miłość. Wzajemna miłość staje się tym czynnikiem, który kształtuje nas na obraz i podobieństwo Boga. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Słowa Zbawiciela z Wieczernika są jasnym wezwaniem, skierowanym do Jego uczniów w każdym miejscu i w każdym czasie. Ten, który jest w jedności osób Trójcy, jedności tworzonej, kształtowanej przez miłość, daje swoim uczniom w tą najświętszą noc przed swoją męką jedno przykazanie, aby i oni kształtowali się poprzez wzajemną miłość. Ma ona być nie tylko rylcem kształtującym nasze osoby, ale Chrystus dodaje, ma być świadectwem, aby inni was po tym poznali i uwierzyli temu, który mnie posłał. Miłość wzajemna ma być więc nie tylko czynnikiem kształtującym osoby uczniów Chrystusa, ale ma być czytelnym znakiem, świadectwem danym Bogu przez Jego wyznawców. Chrześcijanie w Koryncie, zachęceni przez Pawła, by zachowując kazania Ewangelii, stawali się coraz bardziej zjednoczonymi z Chrystusem, stawali się coraz bardziej Jego świadkami. Byli tego znakiem. Gest miłości wobec przesiedleńców w Libanie w oczach kobiety muzułmanki był tym samym. Wzajemna miłość chrześcijan ma być na wzór miłości samego Boga. A Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Napotkana mieszkanka Betlejem przypominał jeszcze jednym. Do świadectwa nie potrzeba mediów, nie potrzeba wielkich środków. Wystarczy czasem uśmiech, pomocna dłoń. Kiedy jeden z pierwszych konwojów humanitarnych dotarł do miasteczka Debel, ono znajduje się już za tą żółtą linią w strefie buforowej Izraela. Tam normalnie wjechać nie można, trzeba uzyskać specjalne pozwolenia. Mogą wjeżdżać praktycznie rzecz biorąc tylko konwoje humanitarne. Kiedy przyjechali, by przywieźć żywność i wodę, bo system studni został uszkodzony na początku atakami, i w tym momencie nie mają dostępu do bieżącej wody. Mały chłopczyk podszedł do jednego z prowadzących konwój kapłanów z pytaniem: masz czekoladki? Bo u nas w sklepie już nie ma. Kapłan wzruszył się, ale nie miał czekoladek. Nikt nie myślał, jadąc do tego miejsca, że spotka się z takim pytaniem. Kiedy jednak po kilku tygodniach wrócił, w kabinie tira były także czekoladki. I kiedy rozdawali żywność, ten sam chłopczyk podszedł do niego

pyta się, masz czekoladkę? Kapłan uśmiechnięty mówi, tak, mam. Wyciągnął worek i podał mu. I po chwili sam zrozumiał, na czym polega prawdziwa miłość i wspólnota. Chłopczyk miał około 5-6 lat, ale nie wziął, by zjeść. Poszedł do innych i zaczął rozdawać kolejno wszystkim dzieciom, które się tam zgromadziły. On sam zjadł na końcu. Niewielki gest. Nic nadzwyczajnego. Podzielił się tym, co sam przed chwilą otrzymał. A ja usłyszałem nie tylko drżenie głosu w słowach kapłana, ale także usłyszałem od niego niesamowite świadectwo. On mi pokazał, czym jest prawdziwa wspólnota. Bo przecież mówimy o sytuacji, w której są odcięci od świata. Mówimy o sytuacji, w której jest określona granica ich miasteczka, nie mogą jej opuszczać. Mówimy o sytuacji, w której szkoła, zaczęły się wakacje, trudno mówić o wakacjach, kiedy czekamy na informacje, kiedy będzie atak dronami. Mówimy o sytuacji, w której można byłoby powiedzieć, każdy myśli, by znaleźć dla siebie małą oazę spokoju. Ale pierwsza myśl tego małego chłopca była jasna. Trzeba podzielić się tym, co otrzymałem, bo kiedy dzielę się radością, nie jest jej mniej, ale ona się coraz to bardziej potęguje. Prawdziwa miłość wyraziła się w tym geście chłopca dzielącego się tym, co otrzymał. Prawdziwa miłość wyraża się w tym, że kiedy uciekano z miejscowości Kana, w Libanie wielu uważa, że prawdziwa Kana opisana w Ewangelii Jana znajduje się nie tam w Galilei, tylko u nich. Raz, że fragment tego terenu należał kiedyś do Galilei, a dwa, że argumentują, przecież Jezus tam szedł 3 dni, a z tamtej Kany to przecież on by doszedł szybciej. No, nie wchodźmy w dyskusje biblijne. Ale wejdźmy w realia sytuacji ludzi, którzy dostają informację, że muszą w ciągu godziny opuścić swoje domy. Ziemię, na której mieszkali od lat, uprawiali oliwki. Że człowiek, który poświęcił wszystko, aby zbudować swój sklep, będzie musiał go zostawić i nigdy tam nie wrócić. I w tym momencie sąsiedzi widzą, że przecież obok w domu mieszka stara kobieta. Ona nie ma bliskich. Wyemigrowali. Wyrzucają część rzeczy, by zabrać ją ze sobą. Nie tylko po to, aby wywieźć ją z tamtego miejsca, ale także, aby mogła zamieszkać w wynajętym przez nich mieszkaniu. Mieszkaniu, w którym mieszka już 2 rodziny. W którym jedynym meblami to są krzesła ogrodowe i materace. Ale opiekują się tą samotną swoją sąsiadką. To jest gest. To jest gest. Ale to jest gest miłości, o której mówi Chrystus. To jest gest tej miłości, która buduje. I to, co jest bardzo uderzające, w rozmowie z uchodźcami nie ma oskarżenia, rzucania klątw na tych, którzy to spowodowali. Boli ich, że ich sąsiedzi z Hezbollahu strzelali i wzniecili wojnę nie naszą. Boli ich, że ich domy są niszczone i palone przez rakiety izraelskie. Ale mówią coś, co mnie jako kapłana po 30 kilku latach pracy niesamowicie dotknęło. Widzisz, Abuna, ani jedni, ani drudzy nie umieją wybaczyć. Nas tego nauczył Chrystus. A bez wybaczenia nie da się zbudować wspólnoty. Dzisiejsza uroczystość Trójcy Świętej przypomina nam o tajemnicy Boga Trójjedynego. Przypomina o miłości, która jest jedyną relacją, która na

naprawdę tworzy pomiędzy ludźmi więzi i kształtuje dojrzałe nasze serce. Dzisiejsza uroczystość przypomina nam, że nie potrzeba wielkich spraw, wystarczą proste gesty, czasem kultura słowa, szacunek okazany innemu w każdej sytuacji, coś, o czym często mówimy, że nam dzisiaj w naszym kraju brakuje. A przecież to wszystko jest związane z tym jednym, jedynym przykazaniem Nowego Testamentu. Bo by je wypełnić, nie potrzeba środków, ale potrzeba przemiany serca. Wtedy jedność staje się naszym udziałem mimo różnorodności, cech, charakterów, mimo innej drogi życiowej czy innych doświadczeń. Wtedy proste gesty miłości stają się świadectwem czytelnym danym Bogu, aby inni poznali, że On mnie posłał. I byśmy takimi świadkami stawali się także tu, na tej naszej polskiej ziemi. I niech to będzie naszym udziałem. Z łaski miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, któremu wraz z Ojcem i Duchem Świętym chwała, cześć i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Powstańmy i złóżmy wyznanie naszej wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do pełnego miłości Boga Trójjedynego znieśmy nasze wspólne prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby wiernie strzegł fundamentalnej prawdy o Bogu Trójjedynym. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących państwami, aby zawsze pamiętali, że władza jest służbą dla dobra obywateli. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci przystępujące do pierwszej komunii świętej, aby trwały w bliskości z Panem. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich uczestników nabożeństw maryjnych, aby ta droga modlitwy budowała ich głęboką wiarę. Ciebie prosimy. Za wszystkie narody dotknięte klęską wojny, aby w Chrystusie Jezusie znalazły siłę do przebaczenia i do ufności, patrząc się w przyszłość. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, krewnych, przyjaciół, znajomych, aby Bóg wprowadził ich do społeczności świętej w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas wszystkich uczestniczących w tej Eucharystii, abyśmy doświadczali bliskości Boga już tu, na ziemi. Ciebie prosimy. Miłosierny Boże, wysłuchaj naszych błagań,

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, uświęć nasze dary, nad którymi wzywamy Twojego imienia. Przez tę ofiarę uczyń nas samych wieczystym darem dla Ciebie. Przez

Ojcze, nieskończenie dobry, pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem z Twoim sługą, naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Adrianem oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Obdarz swój Kościół pokojem i jednością, otaczaj opieką, rządź nim na całej ziemi. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach i o wszystkich tu zgromadzonych, których wiara i oddanie są Ci znane. Za nich składamy Tobie tę ofiarę uwielbienia, a także oni ją składają i znoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Zjednoczeni z całym Kościołem ze czcią wspominamy najpierw pełną chwałę Maryję, zawsze Dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Dziewicy oraz Twoich świętych apostołów i męczenników, Piotra i Pawła, Andrzeja, Jakuba, Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Sykstusa, Korneliusza, Cypriana, Wawrzeńca, Chryzogona, Jana i Pawła, Kosmę i Damiana i wszystkich Twoich świętych. Przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas, sług Twoich i całego ludu Twego. Napełnij nasze życie swoim pokojem. Zachowaj nas od wiecznego potępienia. Dołącz do grona swoich wybranych. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa. Mocą Twojego Ducha uczyń ją doskonałą miłą sobie, aby się stała dla nas ciałem i krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, podniósł oczy ku niebu do Ciebie, Boga swojego Ojca Wszechmogącego i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane.

0: Podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce, ponownie dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc:
1: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Boże, Ojcze my, Twoi słudzy oraz lud Twój święty, wspominając błogosławioną mękę, zmartwychwstanie oraz chwalebne w niebo wstąpienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa,

składamy Twojemu Najwyższemu Majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, świętą i doskonałą. Chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi sprawiedliwego Abla i ofiarę naszego patriarcha Abrahama oraz tę ofiarę, którą Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek jako zapowiedź ofiary doskonałej. Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie, przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna, otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju. Również nam, Twoim grzesznym sługom, ufającym w Twoje wielkie miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi apostołami i męczennikami, Janem Chrzcicielem Szczepanem, Maciejem Barnabą, Ignacym Aleksandrem, Marcelinem Piotrem, Felicytą Perpetuą, Agatą Łucją, Agnieszką Cecylią Anastazją i wszystkimi Twoimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do ich grona nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu. Przez Chrystusa, naszego Pana, przez którego, Boże, wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz, nam ich udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem.

Nazywamy się dziećmi Boga i od dnia Chrztu Świętego rzeczywiście nimi jesteśmy. To właśnie dlatego śmielamy się wołać do naszego Zbawiciela. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Ojcze, od zła wszelkiego, obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu, bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. Zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem, doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Panie nasz Boże, niech nam posłuży do zbawienia duszy i ciała przyjęcie tego sakramentu i wiara wiekuistą i świętą Trójcę oraz nierozdzielną jedność przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
2: Wysłuchajmy jeszcze ogłoszeń duszpasterskich. Niedziela Trójcy Świętej kończy okres Komunii Wielkanocnej. W najbliższy czwartek, 4 czerwca, będziemy przeżywać uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Wszystkich wiernych zapraszamy do udziału w centralnej procesji, która rozpocznie się mszą świętą o godzinie 10 w archikatedrze świętego Jana. Procesja przejdzie krakowskim przedmieściem, ulicą Królewską do placu Piłsudskiego, gdzie zakończy się mszą świętą. Do udziału w procesji zachęcamy dzieci pierwszokomunijne wraz z rodzicami, dziewczynki sypiące kwiaty oraz przedstawicieli grup parafialnych. Niech nasza obecność będzie radosnym wyznaniem wiary w to, że zmartwychwstały Chrystus Pan jest obecny wśród nas w Najświętszym Sakramencie. Okres 8 dni po uroczystości Bożego Ciała jest przeżywany w duchu szczególnego nabożeństwa eucharystycznego. Każdego dnia zapraszamy do uczestniczenia we mszy świętej oraz adoracji Najświętszego Sakramentu. W tym tygodniu w liturgii wspominamy w poniedziałek świętego Justyna Męczennika, w środę świętych męczenników Karola Lewangi i towarzyszy, w piątek świętego Bonifacego, biskupa i męczennika. W tym tygodniu przypadają pierwsze dni miesiąca z odpowiednimi nabożeństwami. Na mocy dyspensy udzielonej przez księdza arcybiskupa Adriana Galbasa w piątek 5 czerwca w archidiecezji warszawskiej nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W niedzielę 7 czerwca przypada 19 święto dziękczynienia. W tym dniu o 7:40 z placu Piłsudskiego wyruszy pielgrzymka dziękczynna do świątyni Opatrzności Bożej, gdzie o 12:00 odbędzie się uroczysta msza święta z udziałem Konferencji Episkopatu Polski. W tym dniu ofiarami składanymi do puszek będziemy mogli wesprzeć dzieło budowy świątyni Opatrzności Bożej. W czasie dzisiejszej mszy świętej śpiew prowadził ksiądz Wojciech Kałamarz, przy organach pan Michał Dąbrowski. Naszej Eucharystii przewodniczył i wygłosił kazanie ksiądz Jan Żelazny, dyrektor sekcji polskiej Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Jest 10:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Olaf Warzyński. Będzie rządowe wsparcie dla poszkodowanych w nawałnicy na Opolszczyźnie. W Balcarowicach wiatr i ulewy uszkodziły 11 budynków. Noc zamieszek we Francji. Po zwycięstwie PSG w Lidze Mistrzów są setki zatrzymanych i kilku rannych policjantów. To dobry moment na rzucenie palenia. Dziś Światowy Dzień Bez Tytoniu.
2: Zdecydowanie zniechęcam od stosowania klasycznych papierosów czy e-papierosów.
1: To był pracowity wieczór i noc dla strażaków z Opolskiego. Gwałtowna burza w regionie zerwała linie energetyczne, powaliła drzewa i uszkodziła budynki. Najtrudniejsza sytuacja jest w Balcarzowicach w powiecie strzelińskim. To tu doszło do najpoważniejszych zniszczeń, mówi Paweł Poliwoda ze Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.
3: Zidentyfikowaliśmy 11 uszkodzonych budynków. Do późnych godzin nocnych trwały działania związane z doraźnym zabezpieczeniem konstrukcji budynków.
1: Niektóre budynki zostały poważnie zniszczone, przyznała w rozmowie z TVP Info sołtys Balcarzowic Klaudia Giemsa.
4: Sąsiadka w ogóle musiała opuścić dom, nie nadaje się w ogóle do zamieszkania. To są i budynki gospodarcze, to są garaże, sprzęty, to są auta pouszkadzane.
1: Wojewoda Opolska Monika Jurek zapewnia, że poszkodowani mieszkańcy mogą liczyć na pomoc.
5: Pierwsze kwoty po 8 tysięcy złotych zasiłków będzie już natychmiast do wypłaty. No i oczywiście służby z nadzoru budowlanego będą szacować straty i tak jak przy powodzi do 100 do 200 tysięcy złotych te zasiłki.
1: Także na Śląsku strażacy interweniowali w związku z ulewami i silnym wiatrem. Najwięcej pracy mieli w gminie Rudziniec w powiecie gliwickim. Wyjeżdżali tam do powalonych drzew i uszkodzonych dachów. Nocna wymiana ciosów między Rosją i Ukrainą. Rosjanie wysłali do ataku ponad 200 dronów. Większość unieszkodliwiła ukraińska obrona powietrzna. Kilkanaście jednak eksplodowało. Co najmniej dwie osoby zginęły, a blisko 20 zostało rannych. Jeden z dronów uderzył w budynek turbiny na terenie elektrowni jądrowej w Zaporożu. Z kolei Ukraińcy zaatakowali bezzałogowcami rosyjską rafinerię w Saratowie. Doszło do wybuchów i pożaru. Celem ataków były też baza naftowa w obwodzie rostowskim i zakład w obwodzie kirowskim. To była burzliwa noc we Francji. Po wygranej klubu Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów w wielu miastach doszło do starć ze służbami bezpieczeństwa i aktów wandalizmu. 7 funkcjonariuszy zostało rannych. W całym kraju zatrzymano ponad 400 osób, z czego prawie 300 w samym Paryżu.
6: Ataki na policjantów i strażaków, grabieże sklepów, podpalanie śmietników, rowerów i pojazdów. Do takich scen dochodziło w kilkunastu miastach, m.in. Bordeaux, Grenoble, Rennes i Clermont-Ferrand. Według nieoficjalnych relacji funkcjonariuszy zamieszki wywołały grupy młodych ludzi z imigranckich przedmieść. Najpoważniejsza sytuacja panowała w Paryżu, gdzie walki z policją trwały od wczorajszego popołudnia aż do rana. Francuskie władze przekonują jednak, że udało się uniknąć chaosu i że nie ma mowy o odwołaniu zaplanowanej na dziś mistrzowskiej fety z udziałem piłkarzy PSG. Uroczystości mają odbyć się po południu pod wieżą Eiffla. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To są aktualności jedynki.
1: Dwie podkieleckie gminy, Morawica i Chęciny, apelują do mieszkańców o oszczędzanie wody. Powód? Susza i niski poziom wód gruntowych. Spółki komunalne alarmują, że gwałtownie rośnie zużycie wody, m.in. do podlewania trawników, ogródków czy napełniania basenów. Skutek to spadki ciśnienia i ryzyko przerw w dostawach. Samorządy apelują, by jeśli to możliwe, wykorzystywać do podlewania deszczówkę. Albo robić to nocą, gdy zużycie w sieci jest mniejsze. Cerkwie dziś przystrojone na zielono. Prawosławni świętują zesłanie Ducha Świętego, w tradycji ludowej zwane Zielonymi Świątkami. To uroczystość obchodzona 50 dni po Wielkanocy. Jak mówi ksiądz Anatol Szymaniuk z Białegostoku, w tym dniu podczas wieczornego nabożeństwa kapłan czyta specjalne modlitwy.
7: Odczytywane są modlitwy z obrzędem klękania. Wierni po raz pierwszy od Wielkiego Piątku stają ponownie na kolana. Kolorem liturgicznym okresu Pięćdziesiątnicy jest zielony, który symbolizuje życie, łaskę Świętego Ducha.
1: Szczególnie uroczyście dzisiejsze święto jest obchodzone w Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce. Każdego roku ponad 21 tysięcy osób w Polsce dowiaduje się, że ma raka płuc. Prawie tyle samo chorych rocznie umiera, a głównym czynnikiem ryzyka jest palenie papierosów. Dziś przypada Światowy Dzień Bez Tytoniu. Nie szkodźmy swojemu zdrowiu, apeluje pulmonolog dr Michał Mierzejewski.
2: Wdychanie każdej obcej substancji do dróg oddechowych potencjalnie jest szkodliwa i może wywołać różne reakcje, czy ze strony miąższu płucnego, czy ze strony oskrzeli. Także zdecydowanie zniechęcam od stosowania takich substancji, czy klasycznych papierosów, czy e-papierosów.
1: W Polsce pali tytoń 8 milionów osób. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
0: Pogoda.
1: Nad Polską przeważają chmury. Najwięcej jest ich na północy i wschodzie. To chmury deszczowe, więc trzeba się liczyć z przelotnymi opadami, a także z burzami. 12 stopni w Zakopanem, 15 w Koszalinie i Białymstoku, 17 w Poznaniu, 20 w Legnicy. Ciśnienie w Warszawie 998 hektopaskali.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
0: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 40% energii elektrycznej. W wielu miejscach kraju występuje susza hydrologiczna, a w lasach w prawie całej Polsce zagrożenie pożarowe, średnie lub małe.
0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
10: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
9: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać na

0: sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Reklama. Autopromocja.
11: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
12: Do najbliższego wywiadu Rzeki zaprosiłem Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i działacza polsko-białoruskiego, który został aresztowany i skazany na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze, osadzony w kolonii karnej.
13: Wytworzenie uczucia zagrożenia, że ciebie mogą pobić, a że ciebie pozbawią paczek z domu albo umieszczą w celi zimnej, i przekonanie o tym, że trzymaj się tego, co masz, bo możemy zrobić gorzej, to jest ten przekaz administracji więziennej do więzień. W momencie, kiedy oni widzą, że ty się nie boisz, a jak ty możesz zademonstrować, że się ich nie boisz, jeżeli im patrzysz prosto w oczy.
11: Wywiad Żyta.
12: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21.
10: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Czas pogody. Piękne, dojrzałe życie. Zaprasza Zbigniew Krajewski.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Jak zwykle buzia uśmiecha się, kiedy patrzymy na SMS-y przychodzące do nas, bo to już za chwilę zaczyna się ta audycja. Właściwie to teraz już się zaczyna. I patrzymy na listy, które przychodzą. I wśród tych listów zawsze znajdzie się taki, listy są umieszczane na Facebooku, jedynkowym Facebooku, listy, fotografie i różne takie graficzne prezenty od Państwa. I wśród tych listów jest zawsze taki, który może być wprowadzeniem, zaproszeniem, takim wstępem i to jest Państwa autorstwa. Dziś wygrywa pan Marek C., który pisze tak. Dzień dobry. Ukłony i pozdrowienia.

0: I ile on ma lat?
1: Jeszcze nie poja na niego. Zresztą póki co nie spłaciliśmy wszystkich długów.
2: Gdybyście potrzebowali ekstra gotówki...
1: O tym to nie będziemy mówić. Nie po to was tu zaprosiłam, żeby jać o kasę.
0: Przyjaciół poznaje się w biedzie.
1: Biedę to ja mam z Włodeczkiem. On się za chwilę powinien obudzić.
0: Niech śpi, jak mu dobrze. A chrapie? Bo ja chrapię.
2: Bo jeszcze jak?
1: Włodeczek też chrapie. No i dlatego się majtwię.
2: To jeszcze nic strasznego. Z wiekiem każdy niestety nabywa tej umiejętności. No, przynajmniej prawie każdy.
1: Problem w tym, że on jest bez przejwy zmęczony.
2: Cały dzień?
0: No może to wiosenne osłabienie. Trzeba łykać dużo witamin i suplementów.
1: Nie, to coś gorszego.
2: Zaczynam się niepokoić.
0: No ja też.
1: Strasznie się o niego martwię.
2: No dokładnie, no, o co chodzi? Co mu jest?
0: Przez cały dzień jest zmęczony?
1: No właśnie. Jano budzi się niewyspany, a kiedy wiaca z firmy, posypia gdzie się da. O, słychać nawet, jak chrapie.
2: Tak codziennie?
1: Dzień w dzień. Z początku myślałam, że to tylko na wiosnę. Ale on nawet już nie bawi się z Ewą, bo mówi, że nie ma siły.
0: Rzeczywiście, nieciekawie to wygląda.
2: No, trzeba go wysłać na krew. I to od razu.
1: Badania ja obił. Ale chyba, nie wiem, z rok temu.
2: I co mu wyszło?
1: Cholesterol. Trochę za wysoki, a poza tym w nojmie.
0: Może powinien zacząć biegać po lesie.
2: A ty biegasz? Broneczku?
0: Na razie mam taki zamiar.
1: Włodeczek przychodzi z pracy i od razu na fotel. Nawet do ogródka nie wychodzi.
2: To niepokojące.
1: Może lemoniady? Sama zrobiłam.
0: Chętnie, w gardle mi zaschło.
1: Tak zawsze lubił nasz ogródek. Nic dziwnego, że się majtwie.
0: Czy on nas słyszy?
1: Gdzie to śpi jak zabity?
2: No coś musi być nie tak.
0: U was w ogrodzie na pewno macie pięknie.
1: Możemy zobaczyć.
0: No tak, jestem bardzo ciekaw.
1: No to zapraszam.
2: Ja może zostanę. Jak się obudzi, to od razu zapytam, co z nimi. Ale moniatka pyszna.
1: A nie za zimna?
0: Nie, w sam raz. No tak, tu się oddycha.
1: Wszystko kwitnie.
0: O, piękny wiciokrzew.
1: Rozjózł się, co? Sadzonkę wzięłam kiedyś od Zosi Tetejowej. O, taka malutka była.
0: Ależ kwitnie.
1: O, tu na Pejgoli mamy milin.
0: Też się rozrósł. Aj, i w dodatku mnóstwo kwiatów. Pięknie.
1: Włodeczek bardzo o niego dbał, ale teraz stracił całe zainteresowanie.
0: Od kiedy wybudowaliśmy się na Trojakach, zająłem się ogródkiem.
1: A słyszałam.
0: Ja do tej pory nie zdawałem sobie sprawy, że taka praca z roślinami daje tyle uspokojenia po tych szkolnych korytarzach.
1: No tak, rośliny nie biegają, nie krzyczą.
0: Czasem w ogóle nie szedłbym do szkoły, tylko cały dzień siedział w ogródku.
1: Aby do emerytury.
0: Kiedyś lekcje z dziećmi sprawiały mi wiele frajdy, choć zawsze było trudno, a teraz...
1: Joślinki wdzięczniejsze.
0: No dzieci też potrafią być wdzięczne. Bez tej ich wdzięczności każdy, no i każda w tym zawodzie by poległ. Mówię to jako nauczyciel dyplomowany z ponad 30-letnim stażem.
1: Ani się spostrzeżemy, jak Ewunia pójdzie do szkoły.
0: O, ale tego wcześniej nie widziałem.
1: Naprawdę?
0: A skąd to macie?
1: No to już trzeci rok rośnie. Tylko nie kwitnie.
0: No, chyba teraz dopiero jest widoczna pomiędzy waszymi innymi cudeńkami. Ej, liście jak serca.
1: Sujmia.
0: Surmia? Nie znam.
1: Włodeczek kupił kiedyś przypadkiem. Przejeżdżaliśmy koło jakiejś plantacji czy sklepu ogrodniczego, już nie pamiętam.
0: A jakie ma kwiaty?
1: A trochę podobne do kasztanowca, takie kremowe.
0: Kiedy zakwitnie, będziecie mieli święto w ogródku.
1: No, tylko że Włodka to już nie już.
0: A może on po prostu w ten sposób coś

0: reagowuje.
1: No ale co?
0: Pomyślałem, że kiedy walczył o twoje zdrowie, musiał bezustannie się mobilizować.
1: No, tak było.
0: Adrenalina. Wciąż na najwyższych obrotach. 24 godziny. No, i jeszcze małe dziecko.
1: Łatwo mu nie było. I jeszcze o mały włos domu nie straciliśmy.
0: To był dla Włodka potworny stres.
1: I to go wykończyło?
0: Nie, przecież żyje.
1: Ale no, na pół gwizdka. Tak mi się wydaje.
0: A może jego organizm no po prostu tak zareagował, kiedy już nie musi tak walczyć.
1: I dlatego śpi?
0: To może być reakcja układu nerwowego albo hormonalnego.
1: Nerwy mu puściły.
0: No, coś w tym stylu.
1: No może, nie wiem. Wciąż jestem niespokojna.
0: No, ktoś do was jedzie.
1: A, to Beatka Starzyńska.
2: Cześć.
1: Skąd masz taką kieckę?
0: Aj, bardzo majowa.
1: I twarzowa, pięknie wyglądasz.
2: No, kupiłam okazyjnie, tylko 30 zł.
1: Naprawdę? Gdzie?
2: Pokażę ci witrynę tego sklepu. Są też inne kolory.
0: No, ładne, to we wszystkim ładnie.
2: A widzę, że masz gości, Basiu, a ja... No. Ja na chwilkę w sprawie urlopu.
1: A, niestety twój szef śpi jak zabity.
2: A w pracy też jest jakiś przemęczony.
1: Tak myślałam. Posypia w piacy.
2: Aż tak to nie, ale widać, że jest zmęczony. Działa jakby w zwolnionym tempie.
1: Nie, bardzo się tym martwię. Może doktor Majta coś zajadzi, bo jak nie ona, no to kto?
2: Może po prostu ma gorszy okres.
0: Podobno w domu też jest z nim nie najlepiej, a przynajmniej inaczej niż do tej pory.
1: Najgorzej to żyć w nieświadomości, kiedy obok ciebie dzieje się nie wiadomo co.
0: A potem przykra niespodzianka. Pamiętacie, jak było w pandemii?
2: O, to było tak dawno, że nie pamiętam.
1: Okropne czasy.
0: Kiedy skończyła się pandemia i był koniec roku 2021. Ach. Pamiętacie, pani?
2: No i co?
1: Zajazd miałam i rodzicie w Unię.
0: Na początku roku wszyscy odetchnęliśmy, że to już koniec. Że teraz będzie pewnie lepiej, lżej, a tu łup! Putin najechał Ukrainę.
2: Ale jaki to ma związek z Włodkiem?
1: Bo, no, ja też nie bardzo rozumiem.
0: Chodzi mi o to, że nie da się wszystkiego skontrolować i przewidzieć. A, życie jest nieprzewidywalne.
2: No, przykład był dość gruby.
1: No, strzał z grubej bejty to był.
2: Z czego?
1: Z grubej bejty. Nie słyszałaś?
2: Nie bardzo.
1: Oj, to było takie działo niemieckie z pierwszej wojny. Ogromne. I nazywało się gruba bejta.
0: No, przypominam sobie.
2: Przyjechałam, bo chcę wziąć urlop ze względu na moją Sylwię.
0: Wyjeżdżacie gdzieś?
2: Nie, przeciwnie.
1: To co się stało?
0: Jak znam problemy moich uczniów, to pewnie miłość.
2: No właśnie.
1: Dyrektor od razu wyczuwa młodzieżową rzeczywistość.
0: Zgadza się. Z zawiązanymi oczami i zatkanym nosem. To się nazywa instynkt pedagogiczna.
2: Straciła głowę dla tego swojego chłopczyka i kompletnie przestała się uczyć.
1: A koniec roku za pasem.
0: Dużo ma tyłów?
2: Jest zagrożona z dwóch przedmiotów, a w innych leci na dwójach.
1: U, nieźle.
0: Kiedy miłość zapuka do serca, to nie ma lekarstwa.
2: Ale Sylwia nigdy taka nie była. Może nie błyszczała, ale szło jej dobrze, a teraz katastrofa.
1: A ten wybianek to kto?
2: Nie mówiłam? Romuś Piskorski.
0: Romuś?
2: We własnej osobie.
1: A to co z nim nie tak?
0: No, to złoty chłopak, gwiazda podstawówki.
2: Gwiazda? Leń śmierdzący i tyle.
0: Potwierdzam.
2: Czy pan wie, że ona odrabia za niego lekcje?
1: Sto mały męski szowinista.
0: No to faktycznie, zaangażowała się dziewczyna.
1: Teraz młodzież ma do nauki kompletnie inny stosunek niż my kiedyś. Dużo więcej luzu, mniej stresu.
2: O tak, tylko rodzice mają stres.
0: Odwróciło się. Pamiętam, jak bałem się wracać do domu po wywiadówce. Siedziałem w krzakach i czekałem, aż ojciec pójdzie spać.
2: No, ale dzisiaj to nierealne. Zdasz do klasy? Dobrze. Nie zdasz? Też dobrze. Jakoś się kręci.
1: Byle był dostęp do sieci.
0: Bez internetu, jak bez ręki.
2: Mózgu.
1: Dziś wszystko jest w telefonie. Odpowiedzi na każdy problem w tysiącach odsłon.
0: Czasami wyobrażam sobie, że ten system siada. Ogólna awaria i brak dostępu.
2: Aż strach pomyśleć.
1: Żebyś wiedziała.
0: Też bym się bał. Choć chciałbym to zobaczyć.
2: Ja się teraz boję tylko o Sylwię, że nie przejdzie do następnej klasy.
0: Doradzam, z

0: Słuchaj, Dyjek, to ja, Beato.
1: Muszę z nią przysiąść. Bez tego nic nie pójdzie do przodu.
2: Więc potrzebuję kilku dni.
3: Sylwia zawsze nieźle się uczyła. Z promocją nigdy nie było kłopotów. Dlatego tym razem ten tam czy ta przymknął oko.
0: Nie martw się, Beata. Jest nadzieja.
2: Ale co mi po tym, kiedy widzę, jak ona się opuściła?
3: No to zawsze jest przykre.
0: Ten twój ujob, Beata, trochę w niefortunnym dla nas momencie.
2: Chodzi o Włodka? Naprawdę jest chory?
3: Żona się martwi.
0: Jeszcze nic nie wiadomo, ale sama powiedziałaś...
2: To tylko tydzień.
0: Myślę, że nie będzie problemu, choć... No bez twojego wsparcia będzie gorzej.
2: Może to nie jest coś aż tak poważnego.
3: No wszyscy mają taką nadzieję.
0: Wracam do domu. No. Może się obudził. Poczekacie tu, Piotrze? Chcę, żeby go doktor Majta zbadała.
2: Jasne, Basiu.
0: Hej, hej!
4: O, tu jesteśmy.
5: Po co, Basiu, fatygowałaś doktor Martę? Przecież nic mi nie jest.
0: To się dopiero okaże.
4: Zaraz zadam kilka pytań. A na razie zmierzymy ciśnienie.
5: Nie, ale kiedy się zdrzemnę, od razu lepiej się czuję.
0: Czyżby? Dalej byś spał, misiaczku. Tak to wygląda.
5: No po prostu na wiosnę zawsze jest więcej roboty i to wszystko.
0: A kujat?
4: Ciśnienie w porządku.
5: Aha, widzisz, Basiu?
0: Nie widzę.
4: Powiedz, Włodek, czy ty się dobrze wysypiasz?
5: No, ostatnio nie.
0: Od dłuższego czasu.
4: Chrapiesz?
5: Nie, no a skąd mam wiedzieć?
0: Chrapię? Przecież ja używam zatyczek.
4: Ale jak on chrapie? Regularnie, non stop, czy jest jakiś moment ciszy, a potem znowu chrapanie?
5: Ale przecież ona nie słyszy. Ma zatyczki.
0: Ale wcześniej słyszałam. To jest raczej takie poiwane. Chrapanie, potem nic i znowu dosyć okropne, przyznaję.
4: To jest ważna informacja.
5: Czemu?
0: Zaraz się dowiesz, poczekaj. I jeszcze wybudzasz się w nocy. Serce ci wali, aż się musisz uspokoić.
4: Tak było?
5: No, wtedy, kiedy coś mi się przyśni. Koszmar jakiś.
0: Głupoty gadasz, misiaczku. Z chojojów dawno wyrosłeś.
4: Często się to zdarza?
0: Prawie co noc. No, może co drugą.
5: No, kiedy w dzień mam stres w hurtowni, potem męczą mnie koszmary. No, czego tu nie rozumiem?
0: Wcześniej ich nie miałeś.
4: Poty w nocy?
5: No tak, tak, tak. No, czasem to jak mysz.
0: Zmienia nawet koszulkę. Ale rzadko.
4: Pewnie wtedy, kiedy maszeruje do toalety, prawda?
5: Skąd pani doktor to wie?
0: Kilka razy co noc.
4: To objawy nocne, a teraz dzień. Widziałam, że posypiasz, więc jesteś wciąż zmęczony?
5: No, kiedy człowiek ciężko pracuje, zawsze jest zmęczony.
0: Ale ty się już nawet z córką nie bawisz.
4: A kiedy wstajesz, czy boli cię głowa?
5: No, prawdę mówiąc, no to czuję się jak na ciężkim kacu, choć ostatnio w ogóle nie piję.
0: I gardło cię boli.
4: Gardło?
5: No, nie wiem, skąd się to wzięło, ale potem zaraz przychodzi.
0: Dopiero, kiedy jesteś w pracy.
4: No to porozmawiajmy teraz o pracy. No,
5: dobrze, że wciąż jest.
4: Jesteś tak samo skoncentrowany jak kiedyś?
5: A bo ja wiem.
0: Nie, Beata mówiła, że przysypiasz w biurze.
5: No, skoro się nie wysypiam w nocy, to chyba mogę na chwilę przyciąć komara. Człowiek wszędzie otoczony agentami.
0: Ale nie bądź śmieszny, misiaczku.
4: A pamięć? A wszystko dobrze pamiętasz?
5: No, z tym coraz gorzej. No i jeszcze ksew nam władowali, ogarnąć się nie można. Gdyby nie Beata, poległbym z tym cholernym komputerem.
0: Niedawno zapomniałeś o dostawie.
4: Dostawie towaru?
5: No, zdarzyło się, przyznaję się bez bicia.
0: No, na szczęście kontrahent był wyrozumiały.
5: Oho, spróbowałby nie być.
0: Wyluzuj. Sami swoi.
4: Sami swoi. Dlatego jeszcze zadam pytanie o twoje libido. Jak tam ostatnio wasze pożycie?
5: No, prawdę mówiąc...
0: Włodek jest skonany. Wieczorami dętka. Nic nam nie wychodzi.
5: Okrutna jesteś, Basiu, wiesz?
6: Ale przecież to jest na twojego dobia, no. Głupta.

0: I jeszcze raz wam mówię, że nic mi nie jest. Przejściowe problemy. Wiosna minie i będę jak młody bóg.
1: I jarzliwy się zrobiłeś, wszystkiego się czepiasz. A to kotlet schabowy za twajdy, a to czapeczka Ewuni brzydka, no...
0: No naprawdę, dajcie wy mi już święty spokój.
1: No o. I widzi pani, pani doktor? I zaraz się wścieka.
2: No a to już wiem, o co tu chodzi. Nie ma się czym denerwować.
0: No, dobra, no czekam na wyrok.
1: Teraz to już naprawdę przesadziłeś.
2: Masz bezdech senny. Trzeba do pulmonologa. No to wypisuję ci skierowanie.
0: A to jest coś poważnego? Jakaś choroba?
1: Wiedziałam, że to coś więcej niż zwykłe zmęczenie.
2: Twój organizm, a przede wszystkim mózg, jest niedotleniony. I stąd powstają te wszystkie inne dolegliwości. Trochę się obawiam, że może się okazać, że bezdech to jeszcze nie wszystko.
0: Ale to co ja mam robić? Spać w masce tlenowej?
2: No, niektórzy pacjenci muszą używać specjalnego aparatu na bezdech. Ale o tym zadecyduje specjalista.
1: Ale co my mamy robić tak dojaźnie? Jeszcze przed wizytą.
2: Przede wszystkim musisz ograniczyć palenie.
0: No, wiem.
1: On wypala pół paczki dziennie.
2: Najlepiej rzucić w ogóle.
0: No ale przecież nie rzucę z dnia na dzień.
1: Spokojnie, misiaczku, no. Coś wymyślimy.
2: Zainstalujcie sobie nawilżacz powietrza w sypialni. No to na pewno nie zaszkodzi.
0: A z tym na szczęście nie będzie problemu.
2: I doradzam regularniejszy tryb życia, to znaczy kładzenie się spać o stałej porze.
3: Skończymy, misiaczku, z wieczornymi majatojami serialowymi.
2: Należy unikać spania na wznak.
0: Ale to co, tylko na boku?
2: Najlepiej.
1: O, już ja tego dopilnuję. Dopilnuję.
2: Nieleczony bezdech jest groźny, dlatego zajmijcie się tym od razu. Nie ma na co czekać.
0: A ja myślałem, że to najzwyklejsze przemęczenie.
1: Zawsze się można pomylić. Ale jak cudownie, że w końcu wiemy, co to jest.
2: Niech się tym zajmie lekarz specjalista. No i mówię serio, nie czekajcie. Z bezdechu mogą wyniknąć komplikacje, nawet te najpoważniejsze.
0: Dzięki. Poczęstowałbym z tej okazji kieliszkiem koniaku, no ale w tej sytuacji...
2: Nie ma sprawy. Od zawału nie piję.
1: Ale ja się napiję. Och, mam jeszcze butelkę wina, a Beata i pan Bionek są w ogródku.
0: Beata? Co ona tu robi?
1: Ma problemy z Sylwią.
0: I ja mam je rozwiązać?
2: No, przyjaciół, poznaje się w biedzie. No, i proszę pamiętać o badaniu krwi.
0: Zapisuję w notesie.
1: O, Beatka chce tydzień urlopu, bo jej mała zakochała się w Jomusiu Piskojskim i nie ma na nią bata.
2: Ojej, wiosna w pełni.
0: To ty szykuj, o. Basiu, tutaj kieliszki, a ja po nich pójdę.
4: O, cześć, szefie. Wszystko brak?
0: No, jak najbardziej. A co? No,
4: bo jesteś jakiś zaspany.
5: Rozmawiałeś z Martą?
0: Tak. W ogóle dzięki, że wpadliście.
5: Drobiazg. Wasz ogródek to miód malina, no.
0: No. Ostatnio mniej się nim zajmowałem, ale i tak jest ładny, co?
4: Włodek...
0: Tak, Basia mówiła mi, że potrzebujesz kilku wolnych dni.
4: No, tygodnia, bo...
0: Tygodnia?
4: Inaczej się nie obrobię.
5: No, geografia, biologia, matma.
4: Wiesz, córka mi się zakochała i robi głupoty.
0: No, miłość ma swoje prawa. W podstawówce też byłem zakochany. Miała na imię Mariola. I wiecie, co robiłem?
4: No skąd mamy wiedzieć?
0: Zrywałem bukiety polnych kwiatów i kładłem pod jej drzwiami.
4: O, ale byłeś romantyczny.
5: Podziałało?
0: Co?
4: No te bukiety.
0: Bukiety? Nie, no skąd?
4: Biedny Włoch.

0: Kochała się w Tomku, bo był wyższy ode mnie i miał dżinsówkę, taką oryginalną, amerykańską.
1: Pewnie się dobrze uczyłeś i nie musiałeś odrabiać zaległości.
0: Nie, no w życiu.
1: A moja Sylwia nie tylko lata za Rumusiem, ale nawet lekcje za niego odrabia.
2: No i to najlepsze. Ma chłopak łeb na karku.
1: To jest zwykłe wykorzystywanie.
0: No, rozumiem, że chcesz się z nią pouczyć.
1: Ona jest zagrożona z dwóch przedmiotów.
2: Słuchaj, a Marta ustaliła, co to za choroba? Nerwy, przemęczenie?
0: No to też. Ale wszystko bierze się z bezdechu sennego. Słyszeliście o czymś takim?
1: Tak, słyszałam.
0: No, właśnie, tego się na stare lata dorobiłem.
1: Bardzo mi przykro.
2: Ale z tego, co wiem, to jeszcze żadna tragedia. A dobra strona tej sytuacji jest taka...
0: Jest jakaś jasna strona tej całej hecy?
1: No, jeśli ktoś pozytywnie myśli, to na pewno.
2: No, w sumie grunt to pozytywne myślenie.
0: No, teraz, kiedy już wiem, co mi jest, no to tak, to mogę
1: mniej
0: to kontrolować.
1: Się stresować.
2: Właśnie. To się nazywa trafić w środek tarczy.
0: A wiecie, że nawet trochę mi ulżyło po tej rozmowie z panią doktor. O,
1: to jak będzie z moim urlopem?
2: Aj, szef, dobre panisko, na pewno się zgodzi.
0: No to... No, ile cię nie będzie?
1: Do przyszłego poniedziałku. Aha. Nie wiem, teraz jak wiem o twojej chorobie, to mi trochę głupio.
0: Nie, no zaraz tam chorobie, przypadłość no, taka. W końcu, wiesz, no lata lecą.
2: A i to jest właśnie pozytywne myślenie. Zresztą zawsze byłeś pełny optymizmu, wiary w życie, no.
0: Ja? A niby dlaczego?
1: Nie wiesz?
2: No wie, tylko zawsze był skromny.
0: Nie, no zaraz, nie chwytam. W co mnie teraz wkręcacie?
1: No przecież, gdyby nie twoje poświęcenie... To Basia...
2: Nie miałaby takiej wspaniałej opieki i nie stanęłaby na nogi.
1: Właśnie.
0: Nie, tam głupoty i tyle. No Basia wyzdrowiała, bo jest kobietą z ogromną siłą woli.
1: Na pewno, ale...
2: Gdyby nie ty i stworzone przez ciebie warunki leczenia, mogłoby być różnie, prawda?
1: Nie, jakby pan czytał w moich myślach.
0: No dobra, masz ten urlop, no, Beata.
1: Poczekaj, poradzisz sobie beze mnie?
0: No i jakoś muszę. Nie, ale czuję, że dam radę.
2: Ty byś nie dał rady. Zapomnij.
0: No dobra. Teraz chodźcie do domu. Basia chce oblać mój bezdech senny.
1: Ja to nie rozumiem. Oblać?
0: No tak, oblać. Chodź, to zobaczysz. No takie małe święto po prostu.
1: Święto?
3: Był to 3370 odcinek powieści radiowej W jezioranach autorstwa Wojciecha Chmielewskiego. Wystąpili Wiktoria Gorodecka, Katarzyna Dąbrowska, Joanna Sobieska, Marcin Troński i Sławomir Pacek. Realizacja dźwięku Anny Balcewicz. Reżyseria Jana Warenyci. Kierownictwo produkcji Teresy Skoczylas. Następny odcinek, jak zwykle, za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
4: Jedynka. Polskie Radio.
5: Sponsorem audycji było Unum Życie. Towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.

0: Słowoteka. Zaprasza Agnieszka Kunikowska.
1: Dzisiaj gościem Słowoteki jest Kama Kępczyńska. Dzień dobry. Zastanawiałam się, jak cię przedstawić, bo tyloma rzeczami się zajmujesz, w tylu dziedzinach zdobywasz doświadczenie i dzielisz się tym doświadczeniem z innymi. Trudno wszystko wymienić. Jesteś tłumaczką, jesteś poliglotką, jesteś trenerką biznesu, śpiewasz w zespole ludowym. Coś pominęłam?
2: Ja też mam z tym problem. Jak ludzie mówią, powiedz, z jakim zawodem się utożsamiasz, to jest dziwne, co powiem, ale zawód, który najbardziej kocham, który jest w moim sercu i który uprawiam cały czas, to zawód nauczycielki. Także jestem jeszcze nauczycielką języków obcych. Także to jest jedyne, co pominęłaś.
1: W 2021 roku spotkałyśmy się na gali plebiscytu Mistrz Mowy Polskiej w Kielcach, bo tam wtedy ta gala się odbywała, a ty odbierałaś tytuł Mistrza Mowy Polskiej Vox Populi.
2: Dokładnie, ale spotkałyśmy się, moja droga, wcześniej, bo spotkałyśmy się na Zamku Królewskim w Warszawie.

0: Prawie podczas eliminacji,
1: to
0: pamiętasz.
1: Prawda.
0: I twoja mowa mnie zachwyciła i moim przyjaciółkom, jak wróciłam, to opowiadałam, że od tamtej pory moje przyjaciółki już tego używają. Disku polu mówimy nie. I to wtedy ty w tej twojej mowie powiedziałaś, mnie wyjątkowo się to spodobało.
1: No to wszystko już jasne, proszę państwa, wiedzą państwo, kto jest naszym gościem. Dzisiaj chcecie namówić na rozmowę o językach. Nie o języku polskim na razie, ale o językach. Ile ich znasz i iloma się posługujesz biegle?
0: Co to znaczy biegłość posługiwania się? Oczywiście ja, będąc nauczycielką języków obcych, posługuję się tymi literkami A1, A2, B1, B2, C1, C2 i C2 to już jest pełna płynność językowa. Więc pełną płynność językową mam w czterech językach. Jest to angielski, francuski, hiszpański i rosyjski. Natomiast językiem, w którym mam poziom B2, czyli takiej płynności, aczkolwiek już ją zatraciłam z biegiem lat, bo nie używam tego języka, jest to język niemiecki. Natomiast już porozumiem się w języku włoskim. No i oczywiście jeszcze z racji tego, że śpiewam w zespole ludowym od 30 lat, mówię też gwarą świętokrzyską, której też musiałam się nauczyć, bo w domu rodzinnym nie było gwary, mimo że rodzice są z województwa świętokrzyskiego, ale otoczona gwarą, uczulona na język, na jego piękno, śpiewająca w zespole ludowym, po prostu się tej gwary z wiekiem nauczyłam, do tego stopnia, że wzięłam udział w zeszłym roku w konkursie gwarowym i zajęłam drugie miejsce. Jestem z tego bardzo, bardzo dumna.
1: I ja już tutaj wyczuwam temat na nasze kolejne spotkanie, jeśli pozwolisz, bo o gwarze świętokrzyskiej też bym chętnie z tobą porozmawiała, ale wracam do języków obcych. Zaczęło się od rosyjskiego, potem był angielski.
0: Ja jestem z lat, kiedy ten rosyjski, no jakby nie było wyjścia, był obowiązkowy, więc oczywiście zaczęło się od rosyjskiego. Piąta klasa podstawówki, to był język rosyjski, ale moja płynność językowa nie wynika stąd, że byłam w szkole i w szkole się tych języków nauczyłam. Płynność językowa wynika stąd, że ja pochodzę ze wsi i myśmy zbierali truskawki. I w Bielinach bardzo często brakowało ludzi do pracy i wtedy przyjeżdżali ludzie zza wschodniej granicy. Ja ten język ćwiczyłam i nauczyłam się go płynnie.
1: Czy do języków trzeba mieć smykałkę, czy właściwie każdy może zostać poliglotą?
0: Myślę, że nie każdy może zostać poliglotą. Na pewno jest coś takiego jak smykałka. Na pewno muzyka pomaga. Jeżeli człowiek będzie słuchał języka obcego jak melodii, to na pewno się go szybciej nauczy. Ale ja w swojej karierze nauczycielskiej miałam tak bardzo dużo osób bez tej smykałki językowej, a się pięknie nauczyły. Także ja myślę, że mam smykałkę i u mnie to jest gdzieś tam w genach. Ja lubię chwalić się swoją rodziną. U mnie wszyscy w rodzinie byli bardzo zdolni językowo i są. Znają inne języki obce. To wynika też stąd, że jak się lubi ludzi i się słucha ludzi i lubi się z nimi rozmawiać, nie zamyka się na drugiego człowieka, to jest łatwiej. Ja lubię słuchać innych ludzi. Lubię głos, lubię akcenty, lubię płynność, śpiewność języka i to mi na pewno pomogło.
1: Co byś nazwała najważniejszym elementem nauki języka, czy słownictwo, czy właśnie jego melodie, czy wymowę, czy umiejętność korzystania z idiomów?
0: Myślę, że wszystko razem. Korzystanie z idiomów to akurat to jest bardzo wysoki poziom językowy. Ja pamiętam, jak miałam taką ambicję ogromną, żeby w Anglii zacząć tych idiomów używać i jakież było moje zdziwienie, jak większość Anglików patrzyła na mnie, oni tych idiomów po prostu nie znali. To jest taki niuans językowy. Albo on jest często używany, dany idiom, albo nie. W niektórej grupie społecznej jest używany, w niektórej nie, więc ja się tego szybciutko oduczyłam. Ja się zawsze śmieję, że takim wyznacznikiem posiadania dobrej znajomości języka obcego jest wtedy, kiedy zaczynamy rozumieć dowcipy w tym języku. Ale wracając do pytania, wydaje mi się, że to jest na pewno wypadkowa wszystkich rzeczy. Ja też kocham gramatykę. Ja przez moich uczniów byłam przez wiele lat nazywana Kama de Grama. Oni bardzo lubili o tym mówić, natomiast to wszystko przychodzi z czasem. Najważniejsze jest, żeby wbić dziecku do głowy, że to nie jest obowiązek, że to nie jest przedmiot szkolny, tylko to ci dziecko posłuży do komunikacji. Pojedziesz na wakacje, będziesz rozmawiać z innymi ludźmi. Dobry poziom językowy to wypadkowa wszystkiego
1: elementów.
0: Tego, o czym przed chwilą tu powiedziałyśmy, bo bez dobrej gramatyki możemy być źle zrozumiani. Bez idiomów możemy nie być bystrzy w jakiejś odpowiedzi. Jeżeli ktoś użyje idiomu, fajnie by było, żebyśmy wiedzieli, co on powiedział. Język pokazuje naszą inteligencję i nasz poziom społeczny, bo jeżeli ja znam muzykę danego kraju, czy ja znam historię, to naprawdę to od razu świadczy o człowieku i poziom języka od razu pozwala nam na wyjść na wyższe rewiry, a nie tylko zamówienie kawy w restauracji, bo to na tym zasadzie się później ta wiedza kończy w większości przypadków.
1: A co w sytuacji, w której teoretycznie znamy słówka, znamy zwroty, umiemy je zastosować, ale kiedy przychodzi co do czego, kiedy przychodzi do rozmowy twarzą w twarz, to coś się w nas zamyka, mamy blokadę, boimy się użyć tego języka w obawie przed tym, że się ośmieszy.

0: że powiemy coś nie tak, coś przekręcimy.
1: Młodsze pokolenie, z którym pracuję, już nie ma tej blokady i oni idą do przodu i się w ogóle nie przejmują błędami i ja pracując z młodymi mówię tylko, żebyście błagam, nie zostali na tym poziomie z błędami, zróbcie wszystko, żeby ten poziom był zupełnie inny. Ja dając radę dla wszystkich, którzy się spotykają z takim problemem i z tą blokadą, o której mówimy, powiedziałabym, nie bać się i zobaczcie, wyobraźcie sobie, że jesteście gdzieś za granicą i ktoś zaczyna mówić łamanym polskim. Czy myślicie sobie, nie umie? Czy myślicie sobie, o wow, skąd Turek, Francuz czy ktokolwiek nauczył się mojego języka? Trzeba to zawsze docenić.
0: A co powiesz na takie stwierdzenie, że żeby dobrze mówić w obcym języku, trzeba najpierw w sposób doskonały opanować polszczyznę?
1: Tak, oczywiście tak jest, bo jeżeli się zwraca uwagę i bardzo szanuje swój język polski, a ja dzierżąc tytuł, o którym wspomniałaś, bardzo go szanuję i bardzo lubię i cały czas się w nim rozwijam, bo jeżeli ktoś uważa, że opanował język, czy swój ojczysty, czy jakikolwiek w 100%, to się bardzo myli, bo to jest absolutnie studnia bez dna. Więc tak, Goethe powiedział z kolei inaczej. Powiedział, kto nie zna języków obcych, mało wie o własnym, czyli to jest dokładnie to samo, tylko z drugiej strony, więc zgadzam się w 100%. Jeżeli ma się szacunek do języka, jeżeli dba się o jego poprawność, to będzie się dokładnie dbało o tę samą poprawność w innych językach obcych, a to pomaga. Ja jestem ogromną fanką multilingualizm. To jest właśnie ta koncepcja, że ja mam tylko jeden język ojczysty, natomiast wszystkich języków nauczyłam się jako języków obcych. I cały czas się ich uczę, bo tak jak powiedziałam, ktoś, kto uważa, że zna doskonale język, bardzo jest w dużym błędzie.
0: No to co zrobić, żeby te języki się nie poplątały? Czy jest jakaś metoda nauki? Powiedzmy, opanowaliśmy w stopniu zadowalającym na ten moment angielski, chcemy się wziąć za niemiecki. Czy trzeba po kolei, czy można równolegle uczyć się niemieckiego i hiszpańskiego i francuskiego?
1: Ja zawsze mówię, że zupełnie to jest zła koncepcja, żeby najpierw jeden, potem czekać na drugi i tak dalej. Języki powinno się traktować bardzo praktycznie. Jeżeli w danym momencie chcę mówić po hiszpańsku, planuję wyjazd do Hiszpanii, planuję bardziej poznać historię i kulturę tego kraju, uczę się hiszpańskiego, a w międzyczasie mogę zacząć francuski, włoski, bo zobaczę, jakie to wszystko jest powiązane, jak te czasowniki mają te same piękne początki. Troszeczkę się inaczej wymawia, ale widzimy łatwość, bo te języki mają to samo pochodzenie. Więc uczenie się języków równocześnie jest bardzo dobrym pomysłem i powiem szczerze, jako osoba, która mówi 6 językami obcymi, nigdy mi się jeszcze te języki nie pomyliły. Ja dokładnie wiem, kto jest moim odbiorcą, ja dokładnie wiem, którego języka użyć i to jest tak, jak się obserwuje dziecko. Patrzycie na dziecko i ono, jak ma dwójkę rodziców, na przykład mama Polka, tata Anglik, to to dziecko dokładnie wie, do kogo jakim językiem i ono będzie w jednym zdaniu mówiło raz tak, a jak chce, żeby usłyszeli obydwoje, to użyje tam jakiegoś wspólnego kodu. Dokładnie tak samo jest z językami obcymi. One się nie mylą. Zupełnie mi się nigdy nie zdarzyło, żeby mi się jakiekolwiek języki pomyliły. Bardziej mi się zdarza zapomnieć jakiegoś tam czasownika i wtedy szukam w innym języku. Także języki pomagają jeden drugiemu. Ale tak jak powiedziałam, one się nie mylą, więc bardzo zachęcam wszystkich słuchaczy, żeby spróbowali uczyć się dwóch równocześnie i uczyć się nawet języka bardzo dziwnego. Moim ostatnim językiem, którym jestem zachwycona, jest język turecki. Mam możliwość pracy bardzo intensywnej z Turkami podczas projektu międzynarodowego i śpiewamy po turecku piosenki. Jak ja zobaczyłam, jaki ten język jest piękny, aglutynacyjny to się nazywa, czyli jakby z kostek Lego, jakby kostki Lego się doczepia końcówkę, to dokładnie. Czasownik na pozycji pierwszej i tak dalej. Nie mają czasownika mieć, to się mówi, że to jest u mnie. Jakie to piękne, prawda? Jakie piękne spodnie są u mnie.
2: Tak, rzeczywiście piękne, proszę państwa, przyznaję.
1: Brzmienie tego języka tak inne, taka inna historia od tych języków, które znam, że mnie zachwyca to. Ja zawsze mówię, że nieważne jakiego języka się uczysz, ucz się, dlatego że mózg wtedy nie parcieje. Mózg kocha języki obce, co jest naukowo udowodnione. Ja tutaj nie odkrywam Ameryki, ale bardzo państwa, wszystkich słuchaczy i słuchaczki zachęcam do tego, aby nauczyć się jakiegoś nowego języka obcego. Może nie tureckiego, bo nam ten turecki bardzo nie będzie potrzebny, ale jeżeli ktoś pracuje międzynarodowo, na pewno bym poleciła język francuski, bo Francuzi cały czas mają problemy z tym, żeby mówić w innych językach. Bardzo niewielu Francuzów znam mówiących dobrze w innych językach, więc on jest po prostu przydatny.
0: A wiek nie jest barierą? W każdym wieku można się równie efektywnie uczyć?
1: Ja moich wszystkich języków nauczyłam się, no oprócz angielskiego, bo zaczęłam go wcześniej, wszystkich i rosyjskiego, nauczyłam się po 30. Także zaczęłam w wieku 30 lat, teraz dobijam 50 i

0: Zaczęłam kolejny język, więc nie ma limitu. Myślę, że to chyba bardziej trzeba traktować jako ćwiczenie dla mózgu, żeby cały czas mózg był w ćwiczeniu, cały czas w poznawaniu czegoś nowego, żeby ta znajomość języków obcych dawała radość. Jeżeli pojadę sobie do Turcji i zamówię już, co mi się zdarzyło, kawę i ta kawa przyszła na stół, to ja byłam tak szczęśliwa. Bardzo byłam dumna.
1: Zdradziłyśmy na początku naszego spotkania, że ważne miejsce w twoim sercu i życiu zajmuje kultura ludowa. Pochodzisz z Kielecczyzny. Dzisiaj już nie zdążymy, ale jeśli pozwolisz, to następnym razem namówię cię może na rozmowę o gwarze świętokrzyskiej albo kieleckiej i o tym, jaka to jest różnica. Czy jest jakaś różnica? Co ty na to?
0: Bardzo chętnie. Z ogromną, niesamowitą przyjemnością pojawię się tu znowu.
1: Bardzo dziękuję. Kama Kępczyńska była moim i państwa gościem, a następna Słowoteka za tydzień. Agnieszka Kunikowska. Do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
4: Do najbliższego wywiadu Rzeki zaprosiłem Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i działacza polsko-białoruskiego, który został aresztowany i skazany na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze, osadzony w kolonii karnej.
5: Wytworzenie uczucia zagrożenia, że ciebie mogą pobić, a że ciebie pozbawią paczek z domu albo umieszczą w celi zimnej, i przekonanie o tym, że trzymaj się tego, co masz, bo możemy zrobić gorzej, to jest ten przekaz administracji więziennej do więzień. W momencie, kiedy oni widzą, że ty się nie boisz, a jak ty możesz zademonstrować, że się ich nie boisz, jeżeli im patrzysz prosto w oczy.
3: Wywiad Rzeka.
4: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
6: Barbara?
7: No?
6: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
7: Co, Marian?
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
7: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
6: No.
8: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert tanie.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Reklama. Radio Kierowców.
13: Emilia Kleszczewska przed mikrofonem. Odblokowana została już droga krajowa nr 22 między Dobiegniewem a Starym Osiecznem w województwie lubuskim. Przed 11 motocykl zderzył się z kładem, dwie osoby są ranne i wcześniej droga była całkowicie zablokowana. Teraz kierowcy prowadzeni są naprzemiennie jednym pasem. Chwilę przed południem w Wielkopolsce na drodze krajowej nr 36 doszło do kolizji dwóch osobówek. To odcinek Krotoszyn-Kobylin, miejscowość Lutogniew. I 113 km. Jeżeli chodzi o przejazd, policja na miejscu również prowadzi kierowców naprzemiennie. Jednym pasem to trasa do Lublina i do Ostrowa Wielkopolskiego. A po południu kierowcy zwalniają na kilku odcinkach. W Małopolsce nieco wolniej jedzie się przez A4 w kierunku Katowic na wysokości Chrzanowa. Spory korek cały czas jest na Zakopiance przed wjazdem na węzeł Kraków Południe. Natomiast Warszawa, wolniejszy przejazd jest przez krajową ósemkę, przez ekspresową ósemkę na wysokości mostu generała Grota Roweckiego. I ten wolniejszy przejazd jest zarówno w kierunku Białegostoku, ale też w drodze do Łodzi. Coraz mocniej korkuje się dojazdówka do stolicy, krajowa siódemka, Czosnów, Dziekanów Leśny oraz Łomianki. Kierowcy informują na mapach także o zdarzeniu drogowym przy miejscowości Niedzbusz. To ekspresowa siódemka i trasa z Olsztyna.

do Warszawy. Podobna sytuacja jest na A1 w miejscowości Bobrowiec. Stoi tam więcej samochodów, no i akurat to jest dobra informacja dla tych z Państwa, którzy jadą z Gdańska do Łodzi, że tam tworzy się korek, ale rzeczywiście nie będziecie Państwo stać długo. Natomiast dłużej na przejazd czekają kierowcy w Kołbaskowie i w Jędrzychowicach. Mowa o przejściach granicznych w kierunku Drezna oraz w kierunku Berlina.

0: Minęła 14, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Miał grozić prezydentowi i ministrowi spraw zagranicznych warszawski adwokat zatrzymany w związku z fałszywymi alarmami.
1: 48-letni mieszkaniec Warszawy jest podejrzany o to, że przygotowuje zamach na życie znanych osób.
0: Praca służb wciąż trwa na Opolszczyźnie. Po przejściu trąby powietrznej straty są ogromne.
2: Cały dobytek mój, dobytek męża. Trzeba to uporządkować, trzeba oddzielić drzewo od gruzu.
0: Iga Świątek bez awansu przegrała w 1/8 finału na kortach w Paryżu. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Teraz jest w areszcie. Miał wywoływać fałszywe alarmy. MSWiA poinformowało, że to znany warszawski adwokat. Jak przekazał TVP Info rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski, zatrzymany miał grozić m.in. prezydentowi i szefowi MSZ-u.
1: 48-letni mieszkaniec Warszawy jest podejrzany, że podszywając się pod inne znane osoby, wykorzystując korespondencję do różnych instytucji zaufania publicznego, wskazywał, że przygotowuje zamach na życie znanych osób.
0: Z informacji policji wynika, że podejrzany wysyłał zgłoszenia dotyczące rzekomych przygotowań do ataków na prezydenta i ministra spraw zagranicznych. By uwiarygodnić ich treść, załączał do przesłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały też za zadanie obciążyć niewinne osoby i skierować na nie działania służb. W jednym z listów znajdowała się amunicja, podała policja. Niektórzy mieszkańcy miejscowości Balcerzowice stracili cały dobytek. Po przejściu trąby powietrznej na Opolszczyźnie straty są ogromne. Uszkodzonych zostało 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Mieszkańcy mówią o dorobku życia.
3: Mieszkanie było na poddaszu zrobione, 4 pokoje, garderoba, łazienka. Wszystkie sufity już są rozwalone, wszystko wpadło do środka, wszystko jest zalane wodą. Do córki, do pokoju wpadł dach. No skończyliśmy dopiero remont na dole, już sufity wszystkie są przelane wodą, bo woda stała na górze. No na tą chwilę mamy kilka rzeczy, które znajdują się obecnie w aucie, mogliśmy wejść i czekamy co dalej.
0: Na miejscu cały czas pracują służby ratownicze, mówi Paweł Poliwoda z opolskich strażaków.
4: 18 uszkodzonych budynków, w tym 11 z tych budynków są to budynki mieszkalne. Te uszkodzenia są o różnej skali. Bardzo ważną informacją dla nas jest to, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Czyli mówimy tutaj tylko i wyłącznie o dużych stratach materialnych.
0: A dziś przed burzami i intensywnym deszczem synoptycy wydali ostrzeżenia dla mieszkańców północnego wschodu i południowego zachodu. Bezpłatne konsultacje psychologiczne, warsztaty dla dzieci i młodzieży, a także występy artystyczne to główne punkty pikniku Emocjam, który odbywa się przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Organizatorem jest Fundacja Twarze Depresji, która zachęca młodych ludzi do 2 dni bez telefonu i internetu. Otwierając wydarzenie, wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz mówiła, jak ważne jest przesłanie akcji.
5: Ta kampania wprost porusza bardzo ważne zagadnienie, że mamy do czynienia z wielką liczbą młodych ludzi, którzy wybierają AI, sztuczną inteligencję na powiernika swoich problemów. AI to jednak nie jest specjalista, ale to też nie jest osoba, która nas zna, to nie jest opiekun.
0: Piknik przed Pałacem Kultury i Nauki potrwa do godziny 17.
6: To są aktualności Jedynki.
0: Iran wznowił wydobycie gazu na 3 platformach morskich na polu gazowym w Zatoce Perskiej. Prace wydobywcze były wstrzymane po izraelskich atakach. Złoże gazu ziemnego, gdzie wszczęto wydobycie, to największe znane złoża gazu na świecie. Jest podzielone granicą morską, północna część leży na wodach terytorialnych Kataru, a południowa Iranu. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open w Paryżu. Polska tenisistka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7, 1-6. Dziennik

0: Dziennikarz sportowy Piotr Bernacik w Polskim Radiu 24 ocenił, że dla samej zawodniczki i jej kibiców to bolesna porażka.
1: Takiego wyniku Igi Świątek w Paryżu nie widzieliśmy od 7 lat. Ostatnie odpadnięcie przed ćwierćfinałem to był 2019 rok. No i po prostu mówiąc wprost, no, przyzwyczaiła nas Iga do tego, że jeżeli nawet miewa trudniejsze miesiące, to w Paryżu idzie jej zawsze bardzo dobrze. No teraz niestety nie udało się.
0: W grze wciąż jest jeszcze Maja Chwalińska, która w 1/8 finału zmierzy się jutro z francuską Diane Perry. I jeszcze pomoże informacja dla mieszkańców powiatu lęborskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert. Od jutra do środy na terenie powiatu lęborskiego zawyją syreny. Służby apelują, by zachować spokój. Są to próby systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Zachmurzenie na ogół umiarkowane i duże, a miejscami na wschodzie może popadać. Wieczorem też na krańcach południowo-zachodnich burze z silnym deszczem. Na termometrach od 14 stopni na Pomorzu, 17 na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie, do 23 na Opolszczyźnie, Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Na warszawskich barometrach 998 hektopaskali.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
7: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
6: I dla dzieci z rodzicami.
8: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Życie jak fortuna, kołem się toczy.
13: Po przeboju Bałkanica zespół Piersi wraca z nowym albumem Pigułka Szczęścia. 14 energetycznych utworów, rock, humor i dobra zabawa w najlepszym wydaniu. Płyta dostępna w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
14: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
15: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
14: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
16: Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
14: Zdrowid Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
16: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowid. Spółka ZOO.
2: Reklama. Autopromocja.
17: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
18: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
17: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Wuthering Heights po naszych końskich, a wcześniej jeszcze kocich przygodach. Przychodzi czas na wielką literaturę. W ten weekend Międzynarodowe Targi Książki, to też i my szukamy tej wielkiej literatury zaklętej w małych czasem piosenkach. 13 minut po 14 na dwa głosy kłaniamy się Państwu.
1: Marcin Kusy i Paweł Sztompchę, będziemy z Państwem aż do 16. Mamy sporo książek, kilka ładnych piosenek.
0: I kilka płyt.
1: No to jak była Kate Bush, to teraz czas na Rolling Stonesów. I to jest piosenka, która jest inspirowana Mistrzem i Małgorzatą.
0: No i jeszcze Baudelaire'em trochę, i tam jest i prezydent Stanów Zjednoczonych Kennedy wymieniony, czyli taka prawdziwa saga. Pierwotnie nazywało się to trochę inaczej, a sam Mick Jagger występował w pierwszej osobie, czyli w osobie diabła. Później to trochę wszystko poprzerabiali.
1: No więc wielka literatura według Rolling Stonesów.
0: I współczucie dla diabła.

0: media, która...
1: Ma sesje okładkowe w gazetach, no udziela wywiadów, tak, jest ekspertem.
0: Jest sponsorem różnych festiwali kulturalnych.
1: Gazety wydawał.
0: Więc jest wszędzie.
1: Taki miły człowiek. Dobrze, ale zanim przejdziemy do Palikota, ja wracam do mojego pytania. Dlaczego ludzie łykają takie historie? Jak myślicie? Są naiwni, są głupi, są niewykształceni, jeżeli chodzi o rynek finansowy?
2: Chcemy mieć bohaterów takich swoich, wierzyć w nich. Żyjemy też w kapitalizmie, w którym miernikiem, oczywiście tutaj cudzysłów, wartości człowieka jest właśnie ta wartość wyrażona w pieniądzach. Im jesteś bogatszy, tym jesteś mądrzejszy, lepszy, tym więcej wiesz, tym masz w sobie coś, czego inni nie mają. Mhm. I teraz, jeżeli ktoś nawet no, jest bogaty faktycznie, no to ma posłuch wokół swojej całej świty, wokół całego dworu. A jeżeli udajesz i uda ci się przekonać ludzi, że jesteś bogaty, to masz też ten posłuch. Tylko to jest dokładnie ten sam mechanizm.
1: No właśnie.
2: I nie mamy jako, nie wiem, społeczeństwo, jako ludzie, nigdy nie byliśmy uczeni, jak odróżniać takich rzeczy, no bo to taki bardzo specyficzny talent, żeby potrafić wiedzieć, czy ktoś udaje, czy nie. No w szkole cię tego nie nauczą, więc wydaje mi się, że tutaj, nazwijmy to gawieć, tak, społeczeństwo, no nawet nie musi mieć takich umiejętności. Moim zdaniem takimi organami nadzorczymi, które powinny wspierać lud, żeby rozumiał, że ktoś jest oszustem, są media, mhm, i środki masowego przekazu, tak? Jeżeli medium by piętnowało zawczasu tego typu jednostki, by się odważyło, no to wtedy ta jednostka by traciła posłuch i wydaje mi się, że wtedy no, społeczeństwo mogłoby stwierdzić, oj, to ja może przeczekam, zobaczę, co się okaże, w jaki sposób, jak to się zakończy. Aha. I dopiero wtedy wróciłoby do tej osoby, jeżeli ten by się obronił.
1: I mamy osobę z mediów. Agnieszka, kiedy ty pierwszy raz zetknęłaś się z historią Palikota i zaczęłaś grzebać w tym i pomyślałaś sobie, coś tu jest nie tak?
0: Wyglądało to w ten sposób, że on, jedną z jego takich inwestycji, na które zbierał pieniądze w iluś tam zbiórkach oczywiście, była sieć Alkotek. To miało być takie restauracje, które będą miały swoje alembiki, wysokoprocentowy alkohol, plus to piwo oczywiście. I widzieliśmy, jak lokal, który był wynajęty od miasta w pandemii za bodajże wówczas 50 tysięcy lub 70, nie pamiętam, mm-hmm, miesięcznie. Taki był czynsz. I ten remont tego lokalu trwał jakiś rok, potem drugi rok. Potem zaczęłam słyszeć od właścicieli lokali obok, że w zasadzie czasem jest ekipa, czasem tej ekipy jakiejś remontowej nie ma. Potem, że nie jest płacony ten czynsz. Były już takie momenty. I w zasadzie mieliśmy tekst gotowy. Pamiętam tylko miejska spółka wtedy nam przytrzymała nas ładnych parę tygodni, żeby nam odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście Palikot wisi z tym czynszem.
1: I to
0: w zasadzie
1: był początek?
0: Taki był początek. Aha. Mój.
1: To był ten początek. No mhm, dobrze, ale no też...
0: 2020 rok.
1: To był 2020 rok. Mówimy tutaj o mediach. No to pogadajmy o tych mediach przez chwilę, zanim jeszcze wrócimy do Palikota. Ja sobie sprawdziłam dokładnie w YouTubie, poszperałam sobie w internecie. Naprawdę, ilość publikacji medialnych, nie tylko o Palikocie, ale na przykład o Rafale Zaorskim, o którym chciałabym, żebyśmy chwilę pogadali. O Zonda Krypto, wywiady z Suszkiem na kolanach. Co pan robi, że pan jest taki bogaty? Jak się panu żyje, że pan jest taki bogaty? O, jaki ładny samochód, jakie ładne dzieci. Och, cudownie, wspaniale. Znaczy, oglądam to i myślę sobie... Mówimy o tych ludziach, którzy oglądają to i myślą sobie, nie no, tutaj poważne medium, bo ja nie mówię tutaj o tabloidach. Ja mówię o bardzo poważnych i chcących być traktowanych poważnie redakcjach, mediach, które sobie jadą do jednego, drugiego milionera, tak przedstawiają, i mówią, że nie jest taki miły, sympatyczny, uśmiechają, nie ma jednego trudnego pytania, pokazują go w otoczeniu bardzo miłym albo neutralnym. No to jak ci ludzie mają się nie dać nabrać?
3: No niestety trochę żyjemy w czasach przeciętności, gdzie większość tych mediów, o których rozmawiamy, robi sobie przedruki. Tak naprawdę artykuły na najważniejszych portalach biznesowych to często są po prostu kopie z jednego do drugiego.
1: Nikt z tymi samymi błędami bardzo często.
3: Tak, dokładnie. No. To nawet mieliśmy taką dyskusję ostatnio z Dawidem, że po co niektóre portale chowają za opłatą artykuły, skoro można dokładnie te same znaleźć na innych za darmo, więc to jakby nie ma żadnego sensu. Ale wracając do pytania, no jakby te media tego w ogóle nie weryfikują, nikt nie grzebie. Mam wrażenie, że żyjemy w takich czasach, gdzie lubimy mieć bohaterów, lubimy te fajne historie.
1: Szczególnie, kiedy ten bohater jest taki niestandardowy, prawda? Na przykład lubi jeździć na deskorolce, tak? Chodzi w czapce baseballowej.

0: No my też.
1: W różnych, a jeździcie na deskorolkach do pracy? Nie.
0: Mają marzenia. Ja miałem wypadek bardzo poważny na longboardzie, tak.
1: Trzeba uważać. Ale wiecie, jakby historia Zaorskiego. Ja się nie interesuję w ogóle kryptowalutami, naprawdę, wierzcie mi. A w pewnym momencie, pamiętam, to mnie to bombardowało. Co otworzyłam media społecznościowe, lał się na mnie miły, sympatyczny, nawijający makaron na uszy człowiek, z którym rozmawiali najwięksi w Polsce, wszystkie podcasty.
0: No ale to na przykład taka postać zupełnie zapomniana, która zniknęła z radaru, a moim zdaniem ona jest jeszcze bardziej wyrazista niż Rafał Zaorski. Swoją drogą Rafał Zaorski go bardzo piętnował. To był Robert Gryn z Krakowa. Nie wiem, czy pamiętacie takiego jegomościa, tak zwany Golden Boy.
1: Och, który, tak, Golden Boy. Tak, tak.
2: Bardzo przystojny, Forbes 30.
0: Był właścicielem Codewise, to się chyba nazywała ta jego ten. Jego biuro ma mapę w grze Counter-Strike, którą pobrało chyba z milion osób. On robił vloga w stylu Gary Vee. Te vlogi chyba gdzieś są zreuploadowane na YouTube, można je znaleźć. No to był showman pierwsza klasa, który wzbogacił się na tych reklamach takich, wiecie państwo, że kupić tubkę, to odrosną ci włosy. Takie były na Slacku, na Skype'ie kiedyś, takie bardzo paskudne, trywialne, bazujące na najbardziej wrażliwych i podatnych użytkownikach internetu, czyli nie wiem, wpłać tu dolara i dostaniesz iPhona, tego typu rzeczy. Tak. I on zarobił na tym pierwsze miliony, a potem się dorobił się na krypto i zniknął.
1: O tym, jak nie dać się oszukać na inwestowaniu w Polsce, rozmawiamy dzisiaj w programie Nowy Wspaniały Świat. A moimi gośćmi są Agnieszka Mazuś, Daniel Moczydłowski i Dawid Paczka.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: jest program Nowy Wspaniały Świat i rozmawiamy dzisiaj o tym, jak uniknąć oszustw finansowych. To, o czym my tutaj rozmawiamy, to oczywiście są media, które trochę głupieją i trochę, ale też sprzedają pewną wizję. Jak myślicie, ile kosztowałoby tak, bo wy jesteście od cyfr, od liczb. Ile byście, jakbyście chcieli policzyć, ile by kosztowało, parafrazując trochę wasze pytanie, ile kosztuje odcinek u żurnalisty, to ile kosztuje wykreowanie siebie na takiego właśnie milionera? Ile mniej więcej, jakby tak przeliczyć, nie mówię, że od razu zainwestował, ale przeliczyć obecność medialną na przykład Zaorskiego czy Palikota w mediach? Jakiego rzędu to są kwoty?
1: 300 tysięcy złotych.
0: To mało.
1: Wystarczy.

0: inteligentnie rozdysponowane. Nieinteligentnie rozdysponowane to pewnie bardziej 500-600 tysięcy złotych.
1: A co to znaczy inteligentnie? Czyli co?
0: Pojawienie się u odpowiednich youtuberów, którzy trochę biorą mniej. Troszeczkę też poprodukowanie własnych treści, podpompowanie sztucznie zasięgów na YouTube. Tak po prostu szukanie zasięgów i tych cyfr zasięgowych tam, gdzie to jest tańsze niż droższe. Nie? Mm-hmm. A potem jeszcze po 2-3 latach, kiedy już zaczyna być właśnie ta, że już zaczynają wszyscy w to wierzyć, no to wtedy dofinansowanie się i pójście do największych właśnie podcasterów, typu Żurnalista, u którego swoją drogą Rafał był.
1: Był, tak, tak. Tak, że ja ten wywiad obejrzałam nawet, panie Daniel.
2: No ja uważam, że tutaj 100 tysięcy to już by wystarczyło, żeby namieszać trochę moim zdaniem, bo to już można pójść sobie do paru osób, trochę się zakręcić i ja mam takie wrażenie, że jak już się wpadnie w tą kulę, u dobrych osób i na przykład ten wywiad się poniesie, a tak naprawdę nawet nie wiemy, czy on się poniósł naturalnie, czy po prostu ktoś opłacił reklamę.
1: Można go zgustować sztucznie na YouTubie.
2: To jak już się wpadnie w tą kulkę, to już się leci. I wtedy mam wrażenie, że już siłą rozpędu, naprawdę jeśli ma się dobrą strategię i pomysł na to, to już można popchnąć. Więc uważam, że nawet za mniejsze pieniądze.
1: Czyli spryty pan Zenek, który sobie wymyślił, dobra, od poniedziałku będę milionerem, idzie bierze kredyt w banku, bierze 100 tysięcy, kupuje sobie 2-3 podcasty, wynajmuje jakiś samochód, bierze z paragonami, pamiętajmy, że można było zwrócić ubrania z Witkacy, żeby wyglądać tak, prawda, fajnie, ale tak może nie za fajnie, może właśnie tak trochę artystowsko, żeby to nie było tak pod krawatem. I to się da, tak?
2: No, tak, no. Pewnie, że się da. Można sobie kupić podrobione ubrania, zegarki. No wszystko da radę wykreować tak naprawdę w dzisiejszych czasach. A jeszcze w dobie AI-a to w ogóle możemy obrazki z takich wakacji wrzucać na social media, że bardzo szybko ludzie pomyślą, że jesteśmy majętni.
1: No słynne memy z deską klozetową zamiast okna samolotu.
0: No, ale to żarty.
1: To już są żarty, ale też można zrobić. I jak Agnieszka siedzi i się uśmiecha, przypomnijmy, Jawny Lublin, jesteś redaktorką naczelną, miałaś propozycję, nie mówię, że tego typu, ale że ktoś ci próbował zaproponować, że tutaj wam zapłacimy, a my zrobimy wywiad z panem prezesem albo z jakimś innym wannabe milionerem.
3: Nie, no ale może dlatego, że ja teraz pracuję w portalu, w którym nawet nie ma ogłoszeń i artykułów sponsorowanych, więc...
1: Ale słyszałaś o takich rzeczach w mediach?
3: Słyszałam o takich rzeczach w mediach. Ja zresztą kiedyś nawet zadzwoniłam do Żurnalisty i z nim rozmawiałam. To było po którejś jego rozmowie z Palikotem, bo Palikot był u niego kilka razy. I go pamiętam, wtedy zapytałam, tak, ile pan wziął za ten... Wiadomo, że mi nie odpowie, no ale czy to był płatny w ogóle materiał? Bo to było bardzo dziwne, bo to było takie bardzo spokojne, żadnych trudnych pytań. A Żurnalista mi wtedy odpowiedział, że nie wziąłem za to żadnych pieniędzy, a to tak wyszło, ponieważ ja się nastawiłem na 1,5 godziny i chciałam zacząć tak na lajcie. Potem miałam przygotowane późniejsze pytania, ale się okazało, że pan Janusz wyszedł po godzinie.
1: Aha.
3: I dlatego nie padły te trudne. Takie było jego tłumaczenie.
1: Zajęty był.
3: Tak, tak, tak. Mhm. Wtedy to był jeden z takich turów po mediach, to co pali
0: kocyki. Ale to ja tutaj powiem, może troszeczkę wręcz to jest niepojęte, biorąc pod uwagę, jaki jest profil treści na naszym małym kanale YouTube'owym, ale my dostajemy regularnie oferty i zapytania o to, żeby u nas wystąpić, to jest niesamowite.
1: To było moje następne pytanie właśnie. Jak to jest, czy wy, bo pewnie dostajecie. No to regularnie. Jakiego rzędu to są kwoty? Nie pytam kto, ale za ile można sobie u was potencjalnie kupić? Kto rzuci te pieniądze?
0: Znaczy... Nie ma takiej kwoty, ale myślę, że już moglibyśmy pewnie kilkanaście tysięcy złotych brać.
3: Ale nie próbowaliście tak dopytać, ile ktoś mógłby zapłacić?
0: Ja
3: tak
0: z ciekawości. Znamy cenniki wszystkich kanałów biznesowych w Polsce.
1: Jakie one są?
3: No właśnie.
1: Ja nie pytam o nazwę kanałów. Jakiego rzędu to są
0: pieniądze?
1: Od
0: 7 do 40 tysięcy złotych.
1: W kanale biznesowym liczącym tak. się? Tak. Uznawanym za
0: białego? 7 nie liczący się, ale podpompującym zasięgi. Aha. Wtedy dodatkowo trzeba tam jeszcze budżet reklamowy dać. A największe kanały to nawet do 40 tysięcy złotych. Już z budżetem wliczonym w to.
2: Ja w ogóle w tym temacie to bardzo polecam, bo mieliśmy okazję rozmawiać z prezesem Łukiku, który się bardzo zainteresował
1: kwestią tych podobnych
2: rozmów.
1: Tak.
2: I po tej rozmowie na większości kanałów biznesowych zostały zaktualizowane opisy i na dole jest napisane, czy rozmowa była płatna, czy nie. Więc jeśli ktoś się zastanawia, czy ta rozmowa jest płatna, czy nie, to dzisiaj już można sobie to sprawdzić. I ja byłem zaskoczony, jak dużo tego jest. Bo wiedziałem, że ta skala jest duża, ale nie, że aż tak. No, były podcasty, które przez weekend siedzieli, w sensie podcasterzy siedzieli i aktualizowali opisy 400 odcinków.
0: No... I trzeba było przypomnieć, jak tą fakturę zapłacił, no bo to przy 400 to już trochę ciężko.
1: Nie, ale wiecie, rozmawiamy o czymś potwornym, bo wrócimy zaraz do paliwa.

0: Kota, właśnie jak on mówił o tym, że najgorsi są ci mali inwestorzy, którzy są tacy roszczeniowi, to opowiadałam wam, zanim byliśmy na antenie, do mnie na pani napisała, że ma z mężem warsztat samochodowy, mają firmę całe życie i generalnie ona nawet nie wiedziała, że ten mąż zainwestował tam jakieś tam niewielkie pieniądze, bo on był tym drobnym inwestorem, ale mówi, proszę pani, ja tylko chciałam pani napisać do pani wiadomości, że ja mojego męża z podłogi zbierałam, bo on po prostu się załamał, on poczuł się wykorzystany, on się poczuł oszukany i on teraz właśnie jest jednym z tych roszczeniowych, którzy tam sprawdzają, pytają, domagają się, bo on jest po prostu zły. Wróćmy do tej historii, która tak naprawdę, jak się na nią spojrzy, tak zwanego palącego kota, to wy
1: płonącego
0: tak... Płonący kota. Kot, przepraszam, trochę mi się pomyliło, ale to jest takie określenie, które pojawia się u was w podcaście. Bo to jest historia złożona na kilkadziesiąt lat tak naprawdę. On się pojawia, jest filozofem, media się nim interesują, ma biznesy, bardzo dużo inwestuje w sztukę, w literaturę, w wydawnictwo, założył gazetę Ozon. No jakby paru moich znajomych tam pracowało, więc słyszałam, jak tam było i generalnie takie miał wrażenie właśnie takiego artysty, nie do końca właśnie biznesmen, no bo ci biznesmeni to tacy pozapinani pod krawacik, a on taki zawsze rozchełstany, tutaj, a tu świński ryj przyniesie, a tu pomacha wibratorem. No, było wiadomo, że to jest jakiś taki nieobliczalny człowiek, no ale bogaty. Nikt mu nie stawiał żadnych pytań, żadnych zarzutów. Teraz mamy opowieść o tym, chciałabym, żebyśmy to dokładnie opowiedzieli. Ile on jest winny ludziom? Na dziś. No, trudne pytanie.
2: Ja myślę, że nawet prokuratura jeszcze nie policzyła tego.
0: Przepraszam bardzo, ale nie policzył. Ile lat trwa śledztwo prokuratury?
1: Ale to nie wszyscy się nawet zgłoszą. Musi pani pamiętać, że najbardziej poszkodowane jest 10 największych inwestorów.
0: Oni dali ile?
1: Słyszałem, że około 100 milionów złotych. To jest i z czego dużo. Największy jest bardzo znaczący. A, przepraszam. Największy jest bardzo znaczący w tej części. I teraz drobni w tych uproszczonych emisjach akcji około 40.
0: Milionów.
1: Milionów. Obligacje to różnie. To nie tylko drobni, tylko też więksi. No to źródła podają przeróżne kwoty. Od 35, 40 po 80 milionów.
0: Ale przepraszam, zadam pytanie może bardzo laika i możecie mnie wyśmiać, ale to znaczy, że nikt nie prowadził jakiegoś spisu tego, kto ile wpłaca, nie robił jakiegoś tabelki
1: tylko,
0: w Excelu.
1: Tych spółek jest bardzo dużo. Mhm. Spółek jest bardzo dużo, do tego
0: ile
1: są odsetki. No, bym powiedział, że w całej konstrukcji obecnie jest 11 spółek?
0: Sporo.
2: Tak, kilkanaście, na które były zbierane pieniądze na pewno. Jest kilkanaście
1: do tego są jeszcze tokeny.
2: Beczki whisky.
1: Jest odsetki od odsetek. To trzeba byłoby... Sama ta kwota, bo to jest jeszcze bardzo ważne, ja bym to bardzo chciał, żeby to wybrzmiało, bo też czasem mam wrażenie, że niektóre osoby nie rozumieją, o co nam chodzi z Danielem. Nie ma nic złego w tym, że ktoś zebrał pieniądze na jakąś inwestycję i to się nie udało. Większość biznesów upada. I to mówimy od, nie wiem, od pana Gienia, który sobie otwiera sklep ze śrubkami, po super nowoczesne technologie, że stworzymy drony, które będą latały nad Atlantykiem. I to upada w większości wypadków. Mm-hmm. I to potrzebuje kapitału. I to, że ludzie inwestują pieniądze w różne przedsięwzięcia i tylko niektóre z nich udają się, a reszta po prostu traci się, to te pieniądze, które są przepalane na inwestycje, są swego rodzaju takim podatkiem od postępu. Mhm. Nie? Tak jak w latach 60. Kennedy powiedział, że za 10 lat człowiek stanie na Księżycu, wpakowano 6% PKB rocznie Stanów Zjednoczonych w program. I dzięki temu my mamy dzisiaj telefony w kieszeni. Gdyby nie to, nigdy by nie nastąpiła miniaturyzacja komputerów do tego stopnia, żebyśmy my dzisiaj mogli tracić czas na social media. I to jest jego zasługa, albo jego brzemię, jakkolwiek to nazwać. I teraz zmierzam do tego, że problemem jest ci antagoniści, których my przedstawiamy w podcaście, naszym zdaniem, według naszych informacji, oni często, gęsto byli świadomi tego, że ich przedsięwzięcia nie mają prawa się udać, albo działali od początku na szkodę tych przedsięwzięć. Czyli na przykład, nie mówię o żadnej konkretnej osobie, ale są przypadki, które wzięły pieniądze z funduszy Venture Capital, czyli właśnie z funduszy od startupów. Mm-hmm. I founderzy za pierwszy milion, który przelał fundusz im na konto, potrafili na przykład od razu brać leasing dwóch Porsche. No i nikt nie jest w stanie tego obronić w żaden merytoryczny sposób. Tak? I to jest to zło. Czyli jeżeli ktoś nie próbuje i mu się nie udaje, tylko ktoś od początku robi źle.
0: Z zamiarem.
3: Z
1: ma

0: złe intencje, albo jest tak niekompetentny, że nie powinien w ogóle nigdy się tym zajmować. Dokładnie.
1: No.
0: I teraz mój przekaz, pomimo tego, że mam platformę, która służy jako słup ogłoszeniowy do pozyskiwania kapitału dla spółek akcyjnych i prostych spółek akcyjnych, jest takim, można powiedzieć, w uproszczeniu małym domem maklerskim, to ja mam przekaz zawsze jeden. Zwykły, szary człowiek nie powinien inwestować. Koniec, kropka. Od tego są fundusze indeksowe, żeby sobie kupić po prostu ekspozycję na jakiś tam fundusz amerykański, albo światowy, globalny, albo na polskiego
1: Giga. A może to jest za trudne? Ludzie wchodzą do internetu i mówią inwestuj,
0: nie, to jest kwestia kontekstu. I to jest właśnie, fundusze indeksowe to jest nuda. Co to jest tam, 6% rocznie?
2: No ale ja uważam, że to właśnie trochę tak jak pani wspomina, że ludzie nie wiedzą i jeśli w mediach się przybijają te osoby, które naganiają na te złe inwestycje, to no ci ludzie nigdy nie dotrą do tych rozsądnych. Nie?
0: Oczywiście,
2: dlatego
0: że tak.
2: Olbrzymią odpowiedzialnością dzisiaj jest wśród ludzi, którzy działają w przestrzeni mediowej, żeby edukować ludzi w te bezpieczne inwestycje. I takie rzeczy też się dzieją.
1: Żeby nie tracili. Agnieszka, powiedz mi, dlaczego państwo jest bezradne wobec takich historii? Zacznijmy od ciebie. Dlaczego państwo, bo jak słucham tych podcastów, czytałam twoje teksty, bardzo polecam teksty Agnieszki Mazuś, wpiszcie sobie w Google. Ona to naprawdę wszystko rozpisuje. To mam takie wrażenie, że państwo nie tyle umyło ręce, bo coś próbują robić, ale co jakiś czas po prostu pokazuje, je rozkłada, mówi no nie. Nie damy rady.
3: No tutaj akurat państwo coś próbowało robić. Ja za przykład podam, akurat wczoraj udało mi się uzyskać od rzecznika finansowego treść wyroku. I to chodzi o tą ostatnią zbiórkę. Ostatnią zbiórkę, czyli to był skarbiec Palikota, gdzie on tam jeździł tym białym Mercedesem. I tam też obiecywał złote góry.
0: Rolls-Royce'em.
3: No przepraszam, Rolls-Royce'em.
0: Który nie był jego, tylko
3: tak,
0: był
3: i oczywiście ten wyrok jest w zasadzie trochę o niczym, bo on zapadł teraz w styczniu i jest w zasadzie o tym, że na stronie skarbca Palikota powinno się pojawić oświadczenie, że no, że zbieram je na to, na co zbieram i tak dalej. Więc, ale jak się czyta treść uzasadnienia właśnie, tam jest trochę tej historii takiej, że zaczyna się ta kampania, rzecznik finansowy natychmiast do tej spółki. Bo to akurat nie była spółka na Palikota, tylko na jednego z tych jego najbliższych współpracowników. Ten mu nie udziela odpowiedzi, ale że potrzebuje więcej czasu. A to cały czas trwa już w internecie, kiedy już jest łokik na tym wszystkim, znaczy na tym wszystkim, też się temu przygląda. Więc te instytucje gdzieś tam się ruszyły, ale uważam, że za późno i też trochę nie wiem na czym to polega, że to naprawdę, naprawdę długo trwało. My siedzieliśmy w Lublinie, widzieliśmy co się dzieje, bo już widzieliśmy, że to jest jakaś w ogóle totalna bzdura, tak? Że pojechaliśmy, jak zobaczyliśmy, że ten lokal raczej nie ruszy nigdy. Akurat w sądzie gospodarczym w Lublinie były akta alembika. Więc zobaczyliśmy sobie, kto w ogóle wtedy, kto wpłacił. Więc zaczynamy dzwonić po ludziach, no bo wiadomo, że niektóre są znane nazwiska, ogólnie są znane i niektóre my znamy po prostu, bo tam są też adresy i tak dalej, ludzie z Lublina. I też wszyscy mówią w zasadzie, że są zalewani kolejnymi propozycjami, że doinwestuj do tego alembika, albo w ogóle zainwestuj jeszcze coś innego. Ale w zasadzie no nie ma tego zwrotu. Chociaż w innych spółkach był ten zwrot, tak? Więc nie wiem, no prokuratura też gdzieś się za to zabrała i też prawdopodobnie chcieli mieć, no tak strzelam, że chcieli mieć jakieś bardzo mocne argumenty, bardzo mocne rzeczy, już jakieś dowody w ręku, zanim rzeczywiście go zatrzymali.
1: Słuchają państwo programu Nowy Wspaniały Świat? Wracamy po piosence.
4: Jedynka. To jest radio.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Słuchają Państwo programu Nowy Wspaniały Świat i dzisiaj rozmawiamy o tym, jak uniknąć oszustw finansowych i unikać także oszustów finansowych. Co byście powiedzieli ludziom, którzy nie tyle teraz siedzą i zastanawiają się, czy dostaną swoje pieniądze z zonda krypto, a propos, ile tam jest straty, ile tam pieniędzy wyparowało?
2: Ja uważam, że te kwoty, które są obecnie podawane, one są niekoniecznie poprawne. Tam mówi się o 300
1: milionach euro. No właśnie, słyszałam o 300.
2: Ale wydaje mi się, że sprawa zonda krypto jest o wiele bardziej złożona niż obecnie opinia publiczna wie. To znaczy, że to nie jest jakby sprawa, w której faktycznie ludzie stracili 300 milionów euro, tylko uważam, że tam może być jakieś drugie dno. Bo nawet jeżeli spojrzymy na razie na to, ile osób zgłosiło się do prokuratury, tam kwota, jak ostatnio patrzyłem, która łączna suma roszczeń tych pokrzywdzonych nie przekroczyła 50 milionów złotych. Więc uważam, że tu może być o wiele bardziej dziwne zakończenie. Ale to afera zonda krypto to jest moim zdaniem wątek na osobny podcast i osobną rozmowę, bo to jest dopiero niesamowite, że tego typu spółka, z tego typu osoby, tego typu historia sobie trwała i wiecie, no...
1: Tam kiedy były pierwsze kontrole? Ona bardzo szybko była, że tak powiem, świeciła się na czerwono.
2: No myślę, że już w 2020 roku już powinno to być
1: kolejna
2: dość logiczne,
1: taka historia.
2: Że, no wiecie, to w 2022 roku zniknął prezes, założyciel, właściciel w dziwnych okolicznościach, a firma, którą pozostawił, stała się tytularnym patronem obiektu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
3: To dla mnie to jest najbardziej chyba uderzające a propos tego, co robi państwo i co się dzieje, no bo jeśli prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest w stanie zmienić nazwisko, no bo do tej pory GMAK był imienia Jana Pawła II.
1: Tak.
3: I oni zmienili to na Zonda Krypto. I jeśli dzieje się coś takiego, nikt na to nie reaguje.
1: Nadal.
3: Nikomu nie przyszło nawet do głowy, że...
2: Ja przyznam szczerze, że w jakiś sposób pan Piesiewicz, tak się nazywa, imponuje mi. Tak po męsku mi imponuje, bo odwagi mu nie brakuje.
1: Odwagi mu nie brakuje, ale słuchajcie, czy informacje na temat tego, że tam śmierdzi, były tajne? Można było wejść, bo ja domyślam się, że można było wejść
3: nie,
1: do internetu.
3: Nie
1: były. Czyli można było sprawdzić, zanim się zrobiło neon na budynku.
3: Wystarczyło wpisać w Google i popatrzeć na parę pierwszych artykułów, bo jakby te wątpliwości były od zawsze. To, że zniknął prezes parę lat temu, to wszystko były publiczne informacje,
1: no właśnie,
3: które było wiadomo.
1: Już nie było Suszka, kiedy oni robili neon na budynku. Nie zaświeciła im się żadna czerwona lampka?
2: Może nikt się tym za bardzo nie przejął, mówią.
4: No czasem przelew.
1: Rzadko sprawdza internet? Nie wiem.
2: Może na przykład, może ma duży dobrostan taki życiowy i unika kontaktu z telefonami i przez to nie sprawdzał. No nie wiem, teraz
1: nie, no my się śmiejemy, ale to jest dość potworna konstatacja, że ludzie po prostu...

0: prostu ludzie na stanowiskach, którzy są tam za państwowe pieniądze, nie potrafią szukać
1: ale
0: w Google.
1: Ja muszę tutaj stanąć troszeczkę w obronie za całym aparatem państwowym. Poziom złożoności spraw gospodarczych jest abstrakcyjny. I procent społeczeństwa, który naprawdę rozumie to, załóżmy na takim poziomie dokładności wysokich kilkudziesięciu procent, mówimy tutaj, ja nie wiem, czy nawet o 2-3%. Myślę, że to może być mniejsza kwota. Tutaj padło pytanie do pani w sprawie tego, dlaczego nie zareagowały żadne organy w sprawie płonącego kota. To trzeba mieć zrozumienie na poziomie KSH. Dlaczego on to mógł zbierać?
0: Co to jest KSH?
1: Kodeks spółek handlowych. O. W sensie, i dlaczego on na przykład przestał zbierać za pomocą crowdfundingu, czyli emisji akcji? Bo on miał ograniczenia wynikające z ustawy o ofercie publicznej. I teraz tak, żeby ktoś to zrozumiał, dlaczego on poszedł tą ścieżką, musi mieć zrozumienie ustawy o ofercie publicznej, musi mieć zrozumienie o przepisach unijnych odnośnie finansowania społecznościowego, musi znać kodeks spółek handlowych, żeby rozumieć, że na przykład do końca, przepraszam, 10 listopada 2023 roku można było na spółki z o.o. zbierać pieniądze od tak zwanego adresata nieoznaczonego i to dopiero zmieniło się w 2023 roku. I na tej podstawie tego przepisu Saruman, inny bohater naszych podcastów, czyli pan Sapota, zbierał na swoje spółki w ramach Heritage Real Estate. I teraz najlepsze jest to, że wiecie, co łączy Sapotę i Palikota?
0: No.
1: Że Jan Śpiewak był sygnalistą w obu przypadkach i chyba założyli obu mu sprawę.
0: Trzeba słuchać sygnalistów.
1: W przypadku Zonda Krypto zbrodnia i kara ma chyba 10 kar z jego sprawą. I chyba teraz na tych rozprawach się nikt nie będzie stawiał. Ja bardzo śmiałem się, jak on pisał te tweety, no bo to było zabawne. Tam jest taka góra akt. No ja mówię, ciekawe, kto teraz będzie na rozprawach, skoro pan Kral jest prawdopodobnie w Izraelu. No i teraz zmierzam do tego, że są takie osoby, ja nie chcę tutaj mówić, kto zasługuje na szczególną uwagę czy nie, no ale jeżeli ktoś zaczyna drążyć jakiś temat, tak, kto ma jednak etykietę społecznika jakiegoś takiego trochę wręcz szalonego idealisty, nie zawsze mającego rację, bo to warto podkreślić w przypadku pana Śpiewaka, ale no to może warto się wtedy zainteresować taką zawczasu tego typu spółką, tak?
2: No ale wiesz, ja tutaj akurat trochę pójdę w kontrę, no bo faktycznie sprawa Janusza jest mocno skomplikowana i trzeba znać wiele rzeczy, no ale już będąc, nie wiem, decydując o tym, czy na gmachu Polskiego Komitetu zrobiliście Zonda Krypto, no to nie trzeba analizować wszystkich spółek.
1: Dlatego uważam.
2: Masz wątpliwości, nie robisz tego. A według informacji, które ja posiadam, inny, bardzo duży związek sportowy w Polsce był milimetr od podpisania umowy
0: z Zondą. Ale sprawdzili w Google'ach?
2: Nie, no tam wszystko miało iść, tylko Zonda się wywróciła, więc mogło być jeszcze gorzej.
1: Kuli uniknęli.
0: Słucham was i mam takie wrażenie, że my nie mamy szans jako tacy zwykli szaraczkowie, którzy może by chcieli zainwestować jakieś pieniądze, żeby im się, nie mówię, że cudownie rozmnożyły, ale myślimy sobie, z bankami to jest różnie, mamy cytat...
1: Nie, no w bankach jest... Nie można tak mówić nawet w audycjach. Mamy przecież bankowy fundusz gwarancyjny. Każdy depozyt jest gwarantowany do 100 tysięcy euro.
0: Ja rozumiem, ale można wyjść na ulicę i zapytać ludzi, jak jest z bankami, to wam powiedzą, a wiecie, bo to bankierzy, banksterzy okradają.
1: No i dlatego trzeba właśnie zbiorowo za każdym razem mówić, że do 100 tysięcy euro, znów pukam, do 100 tysięcy euro w bankach jest bezpiecznie i lepiej trzymać jednak pieniądze w banku niż w skarpecie.
0: To no. Już mamy pierwszą zasadę, której się trzeba trzymać. Jakbyście mieli jeszcze powiedzieć jakieś takie zasady dla ludzi, żeby no potem nie było, znaczy pewnie dalej będą, ale żeby co może im zaświetlić, zapalić czerwoną lampkę w głowie.
1: Jeżeli ktoś ci mówi wprost, że byś w coś zainwestował, to tego nie rób.
3: Jak obiecuje jeszcze tak dużą stopę inwestycji. No.
0: Co to znaczy duża stopa inwestycji? To
3: nie,
0: znaczy ile procent?
3: U Palikota końcówka to już były takie obietnice na 18-20%.
0: A nie, to nawet ja wiem, że to nie.
3: I to już były pożyczki, to już nawet nie było ściemnianie, że to są jakieś obligacje czy akcje korporacyjne. To już
2: ale dzisiaj też żyjemy w pięknych czasach, bo ja specjalnie w naszym materiale, jak omawialiśmy ostatnio o Janusza, to na sam koniec wpisałem sobie w AIA, czyli te modele, które dzisiaj mamy w miarę ogólnodostępne, parametry, które on podawał w swoich zbiórkach. No i tam była twarda rekomendacja, żeby tego nie robić. I czemu nie robić? Ja dosłownie pytałem już tak łopatologicznie, powiedz mi od 0 do 10, czy to ma sens? I wpisałem wszystko, co on wpisywał w swoim liście emisyjnym. I rekomendacja pierwszej inwestycji była 1, a drugiej tam 1,5. Więc
1: na 10.
2: Na 10.
0: Czyli ChatGPT też nas może uratować.
2: Zdecydowanie.
1: Wszystkie, na pewno może troszeczkę ograniczyć głupie decyzje i może być dobrym kierunkowym takim wskazaniem, że no jednak warto się zastanowić. Tym bardziej, że wszystkie te modele LLM mają narzucone

0: konserwatyzm w kwestii inwestowania. Czyli za wszelką cenę wolą powiedzieć nawet, że coś wymaga powtórnego zastanowienia się, niż powiedzą ci idź w to, nie? Więc warto z tego korzystać, jeżeli nie masz zupełnej wiedzy i nie masz pojęcia, w jaki sposób obchodzić się w środowisku właśnie finansowym.
1: Chociaż wiecie, jak ja...
2: No. Ważne, żeby to wybrzmiało. Tylko ja tutaj nie zachęcam do pytania, w co inwestować, raczej w co nie inwestować i weryfikować, czy to ma sens.
1: W co nie inwestować, można zapytać czata. Wiecie, ja przygotowując się do rozmowy z wami, obejrzałam sobie materiał na Bankier TV na YouTubie. I tam jest taki tytuł, inwestycja w beczki z okowitą jest lepsza niż emerytura w ZUS. Czyli rozumiem, że mamy w to nie wierzyć. Bo to a propos właśnie tych banków i tych instytucji państwowych. I on to powiedział. Powiedział to zdanie.
0: No zdecydowanie. Zdecydowanie. Tym bardziej, że mamy takie fajne, na przykład w Polsce różne konstrukty do oszczędzania. I to jest od lat, niezależnie kto rządzi. Jest IKE i IKZE. To daje preferencje podatkowe. Można sobie wrzucać tam pieniądze w miarę możliwości, wrzucać na te fundusze indeksowane, o których mówiłem. I sobie spokojnie, czy nawet kupować obligacje skarbowe. Cokolwiek. Tak? I trzymać te pieniądze bezpiecznie, jeszcze z preferencjami podatkowymi. To jest proste. Można to robić z poziomu aplikacji w telefonie.
1: Tylko właśnie dlaczego ludzie wolą...
0: No bo to jest nudne.
1: Miłym... No właśnie. Na razie kończę. Pamiętajcie państwo, można zawsze zapytać czata GPT, w co nie inwestować, tak?
2: Dokładnie.
1: I on wam odpowie. I to jest po prostu prawda. Dziękuję wam bardzo.
0: Dziękuję. Dziękuję.

Roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself,

0: beautiful.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
3: Do najbliższego wywiadu Rzeki zaprosiłem Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i działacza polsko-białoruskiego, który został aresztowany i skazany na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze, osadzony w kolonii karnej.
4: Wytworzenie uczucia zagrożenia, że ciebie mogą pobić, a że ciebie pozbawią paczek z domu albo umieszczą w celi zimnej, i przekonanie o tym, że trzymaj się

0: się tego, co masz, bo możemy zrobić gorzej, to jest ten przekaz administracji więziennej dowiedzie się w momencie, kiedy oni widzą, że ty się nie boisz. A jak ty możesz zademonstrować, że się ich nie boisz, jeżeli im patrzysz prosto w oczy?
1: Wywiad Żyta.
2: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
2: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Reklama.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
5: Ogłoszenie społeczne.
4: Radio Kierowców.
7: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Zakończyło się już utrudnienie na autostradowej czwórce na węźle Opole Zachód i węźle Opole Południe, to dokładniej miejscowość Pruszków, 242 km, gdzie samochód osobowy uderzył w bariery. Nie było tam osób rannych, natomiast od godziny 15 zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Katowic. Teraz już tych utrudnień nie ma. Natomiast od wielu godzin trwają prace służb na drodze krajowej numer 63. To odcinek Wisznice, Sława, miejscowość Przechód dokładniej, czyli województwo lubelskie, 379 km, gdzie samochód osobowy zderzył się z busem. Tam też jedna osoba jest ranna i droga jest cały czas całkowicie zablokowana, ale nie widać, żeby tam były większe problemy z przejazdem. Gęsty korek jest na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Kierowcy zdecydowanie zwalniają już na moście Rędzińskim. Korek ma 3 km. Mowa o odcinku w kierunku Kłodzka. Na Dolnym Śląsku także kąty wrocławskie, czyli autostradowa czwórka, tam korek ma 7 km w drodze do Krakowa. I teraz Warszawa na S8. Mimo że zakończyły się już prace służb po awarii samochodu, cały czas jednak są spore spowolnienia w kierunku Łodzi. W drodze natomiast do Białegostoku przejazd jest bardzo dobry. Stale korkują się także dojazdówki do stolicy, Krajowa 7, Czosnów, Dziekanów, Leśny oraz Łomianki i jest mocny korek także na dojazdówce do Krakowa, Libertów, czyli to jest Zakopianka przed samym węzłem Kraków Południe. 22 513 11 11. Przypominamy, że cały czas można podawać informacje z dróg.

0: Minęła 17, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Synoptycy ostrzegają przed burzami, alerty obowiązują dla mieszkańców północnego wschodu i południowego zachodu. Izrael coraz mocniej atakuje Liban. Wojska zajęły twierdzę Bofor. Francja chce pilnego zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Libanu. I jeszcze można skorzystać, a dzieje się dużo.
1: W sumie te losowania są fajne. Przejazd motorówką.
2: Lody właśnie dają od czasu do czasu też.
0: Wszystko to w tleniu w Borach Tucholskich. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami. Grzmieć i intensywnie padać może w kilku regionach Polski, mówiła w Polskim Radiu 24 rzeczniczka Instytutu Meteorologii Agnieszka Prasek.
3: Województwo

0: Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, północno-wschodnia część województwa mazowieckiego. I tutaj mamy ostrzeżenia na burze i opady do około 20 mm i porywy do 60 km na godzinę. Także mamy wydane już ostrzeżenia tutaj właśnie na południowym zachodzie i południu na burze, którym mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu do 40 mm, porywy wiatru do około 70 km na godzinę.
1: Synoptycy zachęcają do śledzenia na bieżąco komunikatów Instytutu Meteorologii przekazywanych przez służby. Nikt nie zostanie bez pomocy, zapewnia burmistrz gminy Ujazd. Po silnej nawałnicy w Balcerzowicach na Opolszczyźnie cały czas pracują służby. Hubert Ibrom podkreślał, że poszkodowanym mieszkańcom zapewnione jest pełne wsparcie.
2: Mamy takie mieszkania do osób poszkodowanych w miejscowości Niezdrowice na terenie gminy Ujazd, które oferujemy poszkodowanym. Też serce rośnie, bo okoliczne samorządy się bardzo szybko do nas zwróciły z możliwością wsparcia. Też mają mieszkania wolne. Na razie mieszkańcy są albo u znajomych, albo u rodziny, ale jesteśmy z nimi w bezpośrednim, ścisłym kontakcie.
1: Przez Balcerzowice przeszła wczoraj trąba powietrzna. Zniszczonych zostało 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Decyzja prezydenta Ukrainy o nadaniu jednemu z oddziałów wojska nazwy bohaterów UPA jest skandaliczna. Zgodnie mówią politycy ze wszystkich stron. W opiniach różnią się jednak co do zapowiedzi prezydenta. Karol Nawrocki zapowiedział zwołanie posiedzenia kapituły Orderu Orła Białego, by odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu najwyższe polskie odznaczenie państwowe. Przyznał mu je prezydent Andrzej Duda. Marcin Horała z PiS-u uważa, że jest to reakcja adekwatna.
3: Pan prezydent Nawrocki rozmawiał z prezydentem Zełenskim wtedy, kiedy był on w Polsce i stanowisko w sprawie ludobójstwa UPA na Wołyniu przekazał w sposób jednoznaczny. Myślę, że czas rozmów się skończył, w tym sensie, że trzeba też wykonać jakieś wyraźne działanie, trzeba podjąć.
1: Agnieszka Pomaska z KO ocenia decyzję prezydenta Ukrainy jako złą. Podkreśla jednocześnie, że polska reakcja musi być wyważona, bo na konflikcie polsko-ukraińskim korzysta Moskwa.
4: Tu potrzeba działań dyplomatycznych. Bardzo źle się stało, że prezydent Zełenski taką decyzję podjął, ale naszą rolą nie powinno być podgrzewanie tego tematu. Powinniśmy mieć swoje konkretne wymagania wobec prezydenta Zełenskiego.
1: Odebranie Orderu Orła Białego chce też Konfederacja. PSL i Lewica uważa, że choć decyzja Zełenskiego jest skandaliczna i niezrozumiała, prezydent Nawrocki powinien porozmawiać z prezydentem Zełenskim. Francja wezwała do pilnego zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Libanu. Nic nie może usprawiedliwiać kontynuowania izraelskich działań wojskowych w Libanie, mówi szef francuskiego MSZ. Izrael ostrzeliwuje Liban pod pretekstem walki z Hezbollahem.
5: Ofensywę Izraela potępił także wczoraj premier Libanu Nawaf Salam, nazywając ją niebezpieczną i bezprecedensową. Stwierdził, że polityka spalonej ziemi nie przyniesie Izraelowi bezpieczeństwa. Izrael nie tylko atakuje konkretne miejsca, ale prowadzi politykę powszechnego niszczenia miast i wiosek, a także wszelkich istniejących tam źródeł utrzymania. Jednocześnie przeprowadza masowe przesiedlenia ludności, co jest równoznaczne ze stosowaniem odpowiedzialności zbiorowej wobec nastawionej pokojowo ludności. Libanu. To polityka sprzeczna z jakimikolwiek normami oraz z prawem międzynarodowym. Premier Salam dodał, że Izrael nie tylko narusza suwerenność Libanu, ale też próbuje wymazać jego historię. Jednocześnie przyznał, że prowadzone za pośrednictwem Waszyngtonu negocjacje z Izraelem nie przyniosły dotychczas żadnych rezultatów, ale bronił ich sensowności. Wielu Libańczyków jest im bowiem przeciwnych. Negocjacje nie są aktem kapitulacji, ale raczej najmniej kosztowną opcją dla Libanu, przekonywał Salam. Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
6: To są aktualności jedynki.
1: Jeszcze przez godzinę można popływać łódką czy motorówką służb, czy popatrzeć na strażaków w akcji. Trwa piknik z okazji Dnia Dziecka pod hasłem Bezpieczne wakacje w Tleniu w Barach Tucholskich.
7: W sumie te losowania są fajne. Przejazd motorówką.
8: Kolejka to za czym?
9: Za grochóweczką.
10: I za pomidoróweczką.
11: Przedstawiamy różne motocykle, kłady dla dzieci, młodzieży. Mamy taką naszą loterię, jest całkowicie darmowa. Każde dziecko, które podejdzie, dostanie opaskę na rękę.
1: Piknik potrwa do 18. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
1: Na ogół pochmurno, na wschodzie także deszczowo. Pod koniec dnia może być też burzowo na południowym zachodzie i północy.

0: Północnym wschodzie. Na termometrach od 14 stopni na Pomorzu, 18 na Podkarpaciu i Podlasiu, do 25 na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Wiatr chwilami porywisty, a ciśnienie w stolicy wynosi 998 hektopaskali.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz? Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Trawisto.
7: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
1: Reklama. Autopromocja.
8: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw niedokończonych. Dziś po 18:00.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
0: To program Pierwszy Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17:00.

13 minut po godzinie 17. Tu program Pierwszy Polskiego Radia i audycja Portrety. W portretach Olivia Dean główną bohaterką. Bohaterką była także wczorajszego koncertu, który odbył się w ramach Orange Warsaw Festival. Olivia Dean była headlinerką, czyli największą gwiazdą tego festiwalu dnia drugiego. Pojawiła się na scenie po godzinie 23. Scena wyglądała jak wnętrze kwiatostanu. Prawdopodobnie róży, a być może jakiegoś innego bardzo dziewczęcego kwiatka. Płatki tego kwiatka zmieniały się w zależności od stanu emocjonalnego wokalistki, ale też od charakteru piosenki. Były czerwone, kiedy Olivia Dean śpiewała o namiętności. Były różowe, kiedy opowiadała o swoich marzeniach, pragnieniach, ale także tych doświadczeniach, które miała z złamanym sercem. Były też białe i były żółte, kiedy próbowała wejść w taki funkowy klimat. Próbowała, to nie jest właściwe słowo, ona po prostu świetnie się czuje w takim klimacie. Jednym z takich dużych zaskoczeń, jeśli chodzi o wczorajszy koncert, który trwał ponad godzinę, to było to, że Olivia Dean sięgnęła po repertuar Curtisa Mayfielda i zagrała Move On Up. Ale takie największe wzruszenie, największe takie, ze łzami w oczach, pojawiło się u mnie, kiedy Olivia Dean zaśpiewała piosenkę stworzoną na potrzeby najnowszej części filmu o przygodach Bridget Jones. To jest piosenka o tym, kiedy leczy się złamane serce i kiedy zastanawia się, czy będzie się jeszcze w stanie pokochać kogoś nowego. A potem okazuje się, że taka osoba pojawia się na naszej drodze i chce z nami być, mimo że nie jesteśmy do końca perfekcyjne.

0: Cyganków, który asystował przy obu golach. Także trafił do bramki Marcina Bułki, ale okazało się, że wcześniej był spalony. A Polacy wciąż szukają przynajmniej tego jednego, jedynego gola w tym spotkaniu. Pędzi prawym skrzydłem Jakub Kamiński, przerzucił do Świderskiego. Teraz ta piłka zebrana, będzie strzał, lewa noga zza pola karnego i zablokowany to uderzenie sprzed 16 metrów. Raz jeszcze Kamiński, dośrodkowanie w pole karne w stronę Karola Świderskiego, który pod nieobecność Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego gra z opaską na ramieniu. A Lewandowski, podobnie jak Zieliński, znaleźli się w wyjściowym składzie dzisiaj w drużynie trenera Jana Urbana, ale selekcjoner w przerwie dokonał licznych zmian. Pojawili się m.in. debiutanci, czyli Mateusz Żukowski, Oskar Wójcik, Norbert Wojtuszek i Kacper Potulski. Ta czwórka zawodników prezentuje się dziś po raz pierwszy w biało-czerwonych barwach. Teraz następna zmiana w reprezentacji Polski. Bartosz Sliż wchodzi na murawę za Jakuba Piotrowskiego. No, Polacy szukają wszystkiego, co tylko mogłoby doprowadzić ich do tego celu. Tym celem już raczej nie jest zwycięstwo, a przynajmniej zdobycie bramki honorowej, na którą Polacy na pewno zasłużyli w tym pierwszym kwadransie. Później jednak to wyglądało nieco gorzej, a druga połowa spotkania, no to niestety z żalem muszę to powiedzieć, kopanina wręcz w wykonaniu biało-czerwonych. Być może za dużo tych zmian, nie czują się ze sobą komfortowo na boisku piłkarze, no ale od tego jest też mecz towarzyski, żeby właśnie próbować wszystkiego, co się da. Podenerwowany selekcjoner Jan Urban, bez garnituru dziś nieoficjalnie, nie na galowo, w poluste i sportowych butach, ale nie ma mowy o tym, by przynajmniej na chwilę uspokoił się selekcjoner, który pozostał na stanowisku mimo przegranych baraży o Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Teraz ma w tych dwóch spotkaniach towarzyskich z Ukrainą i Nigerią zbudować reprezentację na jesień, bo jesienią czeka nas aż 6 meczów w Lidze Narodów, a z kolei Liga Narodów ma być dla nas takim przetarciem przed kwalifikacją do Mistrzostw Europy, by być może jeszcze raz Robert Lewandowski wystąpił na wielkim turnieju na Euro na Wyspach Brytyjskich. Nie wygląda to dobrze w drugiej połowie spotkania we Wrocławiu. Polska przegrywa z Ukrainą 0-2 w 88 minucie.
1: Bardzo dziękuję za relację i do usłyszenia za chwilę. Natomiast teraz Tomasz Kowalczyk powraca do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów, w którym wczoraj po rzutach karnych Paris Saint-Germain wygrał z Arsenalem Londyn.
2: Paryż jest legendarny. Tak o zwycięstwie PSG w finale pisze dziennik L'Équipe. Angielska prasa ze stoickim spokojem przyjmuje wynik i na chłodno opisuje batalię zakończoną porażką w rzutach karnych i pudło Gabriela w decydującej serii. Spotkanie świetnie zaczęło się dla kanonierów. Kai Havertz wykorzystał podanie Trossarda, wbiegł w pole karne i huknął pod poprzeczkę. W dodatku w pierwszej połowie zespół z Anglii mądrze się bronił i nie dopuszczał rywali do zbyt dużej liczby sytuacji. W końcówce pierwszej części Havertz mógł podwyższyć wynik, ale kluczową rolę być może dla losów finału odegrał Marquinhos, który zablokował groźny strzał. PSG w drugiej połowie się obudziło i z minuty na minutę sunęło z kolejnymi atakami. W 62 minucie w polu karnym Mosquera przewrócił Kwaraczelię i sędzia Daniel Siebert podyktował rzut karny. Pewnym egzekutorem okazał się Usman Dembele. Przed 90 minutą świetne okazje mieli jeszcze Kwaraczelia i Barcola, ale pierwszy trafił w słupek, a drugi w boczną siatkę. W dogrywce obrońcy trofeum mieli przewagę, ale gorąco zrobiło się też w polu karnym Safonowa. Madueke starł się z Mendeszem, ale niemiecki arbiter uznał, że faulu nie było. Karne lepiej strzelali gracze PSG. Jedenastki wykorzystywali Ramos, Due, Hakimi i Beraldo. Nie trafił Mendes. Dla Arsenalu trafiali Jokeresz, Rice i Martinelli. Spudłowali Eze i Gabriel Magalhaes. Czy Paryżanie byli zatem lepiej przygotowani do jedenastek? O tym były reprezentant Polski Radosław Gilewicz.
3: Karnych się przede wszystkim nie trenuje, bo nie jesteś w stanie na treningu wytrenować rzuty karne. Może precyzję strzału tak, ale jeżeli następnego dnia masz 70 tysięcy ludzi na trybunach, do tego dochodzą miliony przed telewizorami, to co wcześniej sobie wypracowałeś, nagle nie funkcjonuje, nagle zmieniasz zdanie. To są takie elementy, które nigdy nie dawały gwarancji. Piłkarze, idąc ze środka boiska do tego 11 metra, mają różne myśli, dużo myśli, bo wcześniej widzieli, jak są wykonywane też te rzuty karne, jak bramkarze się rzucali i nagle jest nie jedna myśl, strzelam w ten róg, tylko zmieniają w ostatniej chwili decyzję, więc to jest też kwestia jakości piłkarzy, którzy czują się w danym momencie lepiej.

0: i tą pewność siebie było widać patrząc na Paryżan.
1: PSG stało się drugą drużyną w XXI wieku, która obroniła trofeum. Radosław Gilewicz nie przewiduje jednak hat-tricka tej ekipy.
0: Patrząc na Paris Saint-Germain, nie spodziewam się, że to będzie kontynuacja, że to będzie regularność. Widzimy, jak niewielkie są różnice. Oczywiście pieniądze w jakim stopniu dają te możliwości w rozwoju zespołu do koptywania poszczególnych piłkarzy, ale Kylian Mbappé też miał być tą gwarancją tego najlepszego napastnika, który poprowadzi Paryżan do Ligi Mistrzów. Wcześniej był Messi, nie zapomnimy. Ramos i tak dalej. Wielu piłkarzy, którzy byli w zespole Paryża, a co? No nie udało się nic. Ale stworzony kolektyw, zespół, który niesamowicie jest pracowitym zespołem, to powoduje, że wygląda to na ten moment tak, a nie inaczej, czyli Paris Saint-Germain po raz drugi z rzędu zdobywa Puchar Ligi Mistrzów.
1: A czy uda się jednak wygrać po raz trzeci? Być może przekonamy się 5 czerwca przyszłego roku w Madrycie. Wtedy na stadionie Atletico odbędzie się finał przyszłorocznej Ligi Mistrzów.
2: Dodam, że Gruzin Kwicza Kwaraczelia z Paris Saint-Germain został wybrany przez UEFA najlepszym piłkarzem Ligi Mistrzów w sezonie 2025-26. Szkoda tylko, że kibice PSG nie popisali się w ogóle i w Paryżu doszło do wielu zamieszek i zniszczeń. A my zgodnie z zapowiedzią wracamy do Wrocławia na ostatnie już chyba sekundy towarzyskiego meczu piłkarskiej reprezentacji Polski z Ukrainą. Ponownie zgłasza się Filip Jastrzębski.
3: Smutny obraz na stadionie we Wrocławiu. Ostatni gwizdek sędziego, ale od 5 minut polscy kibice opuszczali już trybuny tego stadionu i słyszą Państwo reakcję biało-czerwonych kibiców, którzy są niepocieszeni, zdenerwowani wręcz tym, co wydarzyło się na murawie, bo tego spotkania, szczególnie w drugiej połowie, no nie dało się oglądać. To, co zaprezentowali rezerwowi podopieczni trenera Jana Urbana, no nie wskazuje na to, że ta reprezentacja może zbudować się na jesień i Polacy być może powalczą na drugim poziomie o powrót do elity w Lidze Narodów. Przypomnę, Polacy przegrali z Ukraińcami 0-2, mimo że początek był niezły i te akcje się zazębiały, stwarzali sytuację polscy piłkarze, to jednak sprawę załatwili dwaj Ukraińcy, Jaremczuk i Jarmolenko. Wpakowali piłkę do bramki Marcina Bułki jeszcze przed przerwą. Ukraina prowadziła 2-0 w drugiej połowie spotkania. Już żadnych sytuacji nie udało się stworzyć i Polacy przegrali to spotkanie, a kibice mogą być zadowoleni tylko z tego, że zobaczyli aż czterech debiutantów, no i oczywiście Roberta Lewandowskiego, który był w wyjściowym składzie, był aktywny w tych pierwszych minutach, później już nieco przykryty, stłamszony przez defensorów reprezentacji Ukrainy. Jeszcze dodamy tylko, że przed pierwszym gwizdkiem sędziego, no piękna i wzruszająca chwila, ponieważ przypomnę, że 10 kwietnia odszedł od nas zupełnie niespodziewanie i nagle asystent selekcjonera Jana Urbana, Jacek Magiera. On był bardzo związany z tym miastem, także z tym stadionem. Minuta braw dla Jacka Magiery, który zmarł w tym roku, i puste krzesełko dla niego tuż przy Janie Urbanie. Na pewno go brakuje, a reprezentacja Polski przegrywa pierwszy z dwóch meczów majowo-czerwcowych towarzyskich 0-2 z Ukrainą. Przypomnę, że już w środę Polacy zaprezentują się ponownie w Warszawie na Stadionie Narodowym. Wówczas rywalami biało-czerwonych będą Nigeria.
2: Bardzo dziękuję za relację. To był Filip Jastrzębski. I cóż, z taką grą nie dziwi, że Polacy nie zagrają w Mistrzostwach Świata, które zbliżają się wielkimi krokami. Mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku rozpocznie się 11 czerwca.

0: Słuchają Państwo audycji przy muzyce o sporcie, a w niej teraz piłka ręczna, ponieważ dzisiaj poznaliśmy nowych mistrzów Polski. W drugim meczu finałowym Industria Kielce wygrała z Orlenem Wisłą Płock 36-27 i po raz 21 w historii klubu zdobyła tytuł. Po dwóch sezonach zdetronizowała zespół Nawciarzy. O szczegółach Jakub Rożek.
1: Aleks Dujszebajew, kibice nie chcą wypuścić kapitana Industrii, MVP tego spotkania. Aleks, wielkie, ogromne gratulacje. To, co dzisiaj zrobiliście, to coś fantastycznego.
2: Tak, naprawdę jest, zgadza się. Myślę, że chłopaki byli super ustalone, wszystko siebie dali. Bardzo fajne wygraliśmy. Myślę, że byli skupione od pierwsza do ostatnia sekunda i w pierwszym meczu i teraz w drugim.
1: Nie zostawiliście dziś Płockowi nawet na chwilę jakiegoś oddechu.
2: Nie. Widzieliśmy, że musimy od początku do końca trzymać, żeby wygrać, żeby właśnie pokazać nasza moc. I myślę, że cały świat widział, że Misz wrócił do Kielce. Myślę, że 2 lata to było za dużo. I...
1: Adam Morawski, bramkarz Industrii Kielce. Pierwsze mistrzostwo Polski wreszcie na koncie. Adam, jakie to uczucie?
3: To jest coś niesamowitego. Wiele lat na to czekałem. 13 lat profesjonalnie gram w piłkę ręczną i ten 13 rok był dla mnie szczęśliwy. Zacząłem sezon z tytułem i go kończę. Wielka ekscytacja, bo mistrzostwo to było moje marzenie i dla mnie osobiście, jak i dla całej drużyny, to nie był łatwy sezon, ale cieszę się, że kończę go w świetnym stylu.
1: Szymon Sićko, rozgrywający Industrii Kielce.
4: Tak, jesteśmy mistrzami Polski i nasi kibice są fantastyczni. Ważne, kto jest faworytem, ważne, kto jest mistrzem i my pokazaliśmy, że jesteśmy lepsi od Płocka. Trzymaliśmy nerwy na wodzy. W tych meczach to jest najważniejsze.
5: Trener Orlenu Wisły Płock, Szawi Sabatę, krótko podsumował występ swoich podopiecznych.
6: Kielce były lepsze, to jasne. Mieliśmy dużo problemów z Polakami, ale wiemy, że mamy taka regulacja. Jeśli Marcel Zrocik nie może grać, to jest tu się dla nas, też Zoranić nie może grać, ale nie ma wymówka, nie mamy wymówka. Taki jest sport, wiemy, mamy w tym momencie problemy, ale jak powiedziałem, Kielce był lepszy.
1: Artur Siódmiak, były znakomity obrotowy reprezentacji Polski, obecnie ekspert telewizyjny. Dominacja Industrii, której nie pamiętamy w ostatnich czasach.
7: Tak, to były bardzo dwa równe i prawie idealne mecze, jeśli chodzi o rywalizację, złoty medal. Gratulacje dla już teraz mistrzów Polski, dla ekipy Industrii. Trochę zaskakująco. Dla mnie wysoko wygrali obydwa spotkania, ale zasłużenie. Sport wszystko zweryfikował. Oczywiście można mieć doskonałych zawodników, szeroką kadrę. Myślę tu o Orlen Wiśle Płock, ale myślę, że ta determinacja i wola walki, skuteczność była po stronie mistrzów Polski i Industrii Kielce i zasłużenie wygrali. Cieszy mnie to, że mamy też dwa fantastyczne zespoły, które będą najprawdopodobniej występowały w wicemistrzów i reprezentowały nasz kraj, bo to podnosi poziom naszej całej dyscypliny, jeśli chodzi o rozgrywki ligowe.
0: Wielkie gratulacje dla piłkarzy ręcznych Industrii Kielce.

Koszykarze ze Stalu Zielona Góra awansowali do finału Mistrzostw Polski. Zielonogórska drużyna w półfinałowej rywalizacji do trzech zwycięstw pokonała Arkę Gdynia 3-0. Dzisiaj przed własną publicznością za Stal wygrał 96-89 i teraz czeka na swojego finałowego rywala. W drugiej parze grają dwie stołeczne drużyny, broniąca tytułu Legia i Dziki Warszawa. Legia wygrała już dwa mecze półfinałowe, więc jest już bardzo blisko awansu do finału, ale trzecie spotkanie jutro i wtedy okaże się, czy Legia już jutro awansuje do finału i dołączy do Zastalu Zielona Góra, czy potrzebne będzie

0: te spotkanie.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Również jutro rozpoczną się w Warszawie Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Spore nadzieje wiążemy z występem naszej żeńskiej drużyny, która pierwszego dnia rozegra dwa mecze fazy grupowej. Z liderką polskiego zespołu Aleksandrą Ziemborską rozmawia Filip Jastrzębski.
2: Jakie to uczucia gracie pod Pałacem Kultury, ale przede wszystkim przed własną publicznością, co w tej dyscyplinie sportu nie zdarza się tak często?
3: Bardzo się cieszymy, że możemy wystąpić przed tą własną publicznością, że bardzo dużo ludzi przyjdzie i część z nich po raz pierwszy pewnie będzie oglądać tą odmianę koszykówki i mam nadzieję, że ich zachęcimy. Jednak ten klimat, który tutaj jest i te mecze są takie krótkie i ekscytujące, to myślę, że im się to wszystko spodoba. No i przede wszystkim mam nadzieję, że ci kibice nas poniosą i będą naszym czwartym zawodnikiem na boisku.
2: Jesteście już mocno sprawdzone w boju rok temu, czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata. Nie powiem, że macie może sporo do udowodnienia, natomiast możecie sobie obiecywać chyba dużo po tym turnieju.
3: Tak, no na pewno to czwarte miejsce to jest, z jednej strony jest to najlepszy wynik, jaki kiedykolwiek udało się zdobyć, bo Mistrzostwa Świata jednak są najwyższą rangą, oczywiście poza Olimpiadą, więc to czwarte miejsce jest bardzo dobrym miejscem, ale no zostawia jednak niedosyt, ponieważ tak naprawdę jeden punkt od medalu byłyśmy. Więc to już było naprawdę na wyciągnięcie ręki. Na pewno jest margines tutaj błędu do poprawy, ale no zobaczymy, jak będzie. Mamy niestety ciężką grupę, więc po prostu skupimy się na wygraniu no, z pierwszych dwóch meczów, zwłaszcza pierwszego dnia, bo to myślę, że powinno dać już nam awans. Na pewno jest trochę presji, ale ja na przykład lubię presję, więc dla mnie to jest okej. Mam nadzieję, że nie będziemy o tym myśleć, po prostu wyjdziemy, zrobimy swoje i cieszę się, że zaczynam od takiego meczu z Madagaskarem. No nie będzie on aż tak wymagający jak na przykład Holenderki czy Azerbejdżan, ale no musimy wyjść skupione i wejść dobrze w ten turniej. Także myślę, że nam się to dobrze układa akurat właśnie Madagaskar, później Czeszki i tak stopniowo sobie ten poziom trudności zwiększamy. A potem zobaczymy, co będzie. Liczę, że nas kibice poniosą tak jak ponieśli Mongolię tam u nich, więc ja nie będę zadowolona, jak nie będziemy grać do niedzieli, tak?
2: No właśnie, a dla tej Mongolii trzeba trafić i tam rachunki są do wyrównania. Mongolki w innej grupie, no ale zawsze można gdzieś tam się z nimi spotkać.
3: Chyba byśmy musiały gdzieś wysoko już tam być, żeby się z nimi spotkać, także fajnie by było. Tutaj nie mamy szamanów, tak jak one miały u siebie, ale myślę, że nam nasi kibice pomogli, także no cóż, no zapraszamy, żeby było głośno przede wszystkim, tak? Wiadomo, zwycięstwa napędzają i jeśli wyjdziemy, tak naprawdę, no jeśli wygramy tego pierwszego dnia oba mecze, no to już będzie taka trochę spokojniejsza głowa, że tak powiem, bo już ten awans będzie zapewniony, więc to na pewno będzie miało wpływ na to, jak zagramy trzeciego, no bo albo to będzie dzień walka o wszystko, albo to będzie dzień walka o pierwsze miejsce, mam nadzieję. To może nam pomóc. Na pewno też zaskoczymy pozostałe zespoły tym, jak będziemy grać, bo troszeczkę pozmieniałyśmy od zeszłego roku. Mam nadzieję, że najlepsze. Musimy grać swoją grę.
2: Zaskoczeniem na pewno nie będzie to, jeśli w ostatniej akcji decydującej, kluczowej piłka poleci w stronę Oli Ziemborskiej.
3: Ja mam nadzieję, że tak będzie i że mi koleżanki zaufają. Ja bardzo lubię brać takie rzuty. Ja mogę cały mecz nic nie trafić, ale w takiej sytuacji, gdzie będzie to mecz na styku i trzeba będzie rzucić o zwycięstwo, no to jestem. To możecie mi zaufać.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Trzymamy więc kciuki za polskie koszykarki. Tymczasem polskie rugbistki w siedmioosobowej odmianie tej gry przygotowują się do Mistrzostw Europy. A najlepszym treningiem, jak wiadomo, jest gra. Biało-czerwone po wyrównanym i pełnym walki finale ulegli nieznacznie reprezentacji Czech 12-17, kończąc turniej we francuskim Hagenau na drugim miejscu. Choć tym razem zabrakło ostatniego kroku do zwycięstwa, to Polki wracają z cennymi doświadczeniami i kolejną ważną lekcją na drodze do Mistrzostw Starego Kontynentu. Szczególnie cieszy postawa zespołu, który pomimo problemów zdrowotnych i ograniczonej liczby dostępnych zawodniczek przez cały weekend pokazywał charakter, determinację i wolę walki. Podkreśla to Tamara Czumer-Iwin.
4: No mimo osłabienia, mimo takich problemów, jakie miałyśmy, dałyśmy radę, pokazałyśmy, że jesteśmy jedną drużyną, że walczymy do końca, że jesteśmy ze sobą, za sobą i mimo trudności. No, wydaje mi się, że to jest jednak wynik naprawdę fajny. Drugie miejsce, więc myślę, że super.
0: Także Natalia pamięta, jest zadowolona z gry i z drugiego miejsca.
5: To na pewno były intensywne 2 tygodnie, ale uważam, że wykonałyśmy naprawdę kawał ciężkiej pracy. Dzisiaj wracamy z 2. miejscem, aczkolwiek uważam, że byłyśmy lepszym zespołem. Niestety miałyśmy trochę problemy zdrowotne. Część z nas rozchorowała się na grypę jelitową, ale ja jestem naprawdę bardzo dumna z każdej z nas, z każdego członka sztabu.

0: tabu, bo uważam, że to była naprawdę dobra i ciężka praca. Było to dosyć ciężkie fizycznie, ale uważam, że mentalnie bardzo, bardzo dobrze się do tego przygotowałyśmy. Nie miałyśmy chwili zwątpienia i każda z nas rzeczywiście chciała walczyć do końca. I to było naprawdę niesamowite.
1: Teraz czas na krótki odpoczynek i znów praca przed najważniejszą częścią sezonu.

Duńczyk Jonas Vingegaard wygrał kolarski wyścig Giro d'Italia. Ostatni, 21. etap ze startem i metą w Rzymie zakończył się zwycięstwem reprezentanta gospodarzy Jonathana Millara. Millana, który wyprzedził swojego rodaka Giovanniego Lonardiego i Francuza Paula Penoeta. W klasyfikacji generalnej Vingegaard wyprzedził Austriaka Felixa Galla o 5 minut i 22 sekundy oraz Australijczyka Jaya Hindleya o 6 minut i 25 sekund. Duńczyk ma już w swoim dorobku wszystkie wielkie tury. Wcześniej wygrał Tour de France dwukrotnie oraz raz Vuelta Espania. Tymczasem Włoszka Elisa Balsamo wygrała po finiszu z peletonu drugi etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia

0: kobiet i umocniła się na pozycji liderki. Druga była Irlandka Lara Jill Seipi, a trzecia rodaczka zwyciężczyni Chiara Consoni. Jedyna Polka w stawce, Karolina Kumienga, wycofała się z rywalizacji. Walijczyk Alfyn Evans wygrał rajd Japonii, siódmą rundę rajdowych samochodowych mistrzostw świata. O niespełna 13 sekund wyprzedził swojego kolegę z teamu Toyoty, Francuza Sebastiana Ogiera. Trzeci był też kierowca tego zespołu, Finn Sami Pajari, ze stratą 51 sekund. Evans umocnił się na pozycji lidera mistrzostw. Ma 20 punktów przewagi nad Japończykiem Takamoto Katsutą, też z Toyoty, i 49 nad Szwedem Oliverem Solbergiem, również kierowcą Toyoty. Marco Bezzacchi wygrał Grand Prix Włoch, siódmą rundę motocyklowych mistrzostw świata w klasie MotoGP. Włoch wyprzedził Hiszpana Jorge Martina i swojego rodaka Francesco Banaję. Bezzacchi jest na czele klasyfikacji generalnej przed Martinem i Włochem Fabio Di Gianantonio. A Bartek Marszałek zajął trzecie miejsce w Grand Prix Sardynii, pierwszej rundzie mistrzostw świata w motorowodnej Formule 1. Polak uległ tylko Estończykowi Stefanowi Arntowi i Australijczykowi Grantowi Traskowi. Warunki do ścigania były dzisiaj bardzo trudne, mówi Polak.
1: Jestem po inaugurującym sezon wyścigu na Sardynii. No, bardzo się cieszę, bo tutaj jest to debiut mój, jeżeli chodzi też o Nową Łódź, na której startuję, i wspaniałe rozpoczęcie sezonu. Trzecie miejsce i podium w sprincie wczoraj. To jest taki krótszy wyścig, gdzie jest połowa punktów do zdobycia na wzór samochodów Formuły 1. No i dzisiaj Grand Prix w bardzo trudnych warunkach i kolejne podium, kolejne trzecie miejsce. Także tutaj no, wracamy na pewno usatysfakcjonowani. Ja też bardzo się cieszę, że ten ogrom pracy, który włożyliśmy w przygotowania, w zmianę łodzi, na której startuje, jest nowa, mniejsza. I to było takie pierwsze tutaj naprawdę przetestowanie na tle konkurencji, które w tych wyścigach motorowodnych to na najwyższym światowym poziomie w tej klasie. Gdzie nasze miejsce? No, nasze miejsce na podium. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim za kibicowanie. Kiedy wnoszę polską flagę i powiewa ona na podium, to jest dla mnie bardzo patriotyczny i wzruszający moment, i też bardzo, bardzo dziękuję wszystkim kibicom za tak liczne wiadomości, również tym z Polski, ale też i licznie zgromadzonym tutaj Polakom na Sardynii, bo naprawdę miałem tutaj dodatkowe konie mechaniczne w formie waszego wsparcia. Jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Zapraszam do kibicowania też podczas kolejnego startu, który odbędzie się w Kirgistanie w ostatni dzień lipca i pierwszy dzień sierpnia. My już tutaj pakujemy kontenery. Spedycja już rusza dzisiaj w nocy, także przygotowujemy się dalej, ale na pewno te dwa trzecie miejsca są super rozpoczęciem sezonu i chcę to traktować jako takie minimum do zdobywania w kolejnych wyścigach. Oczywiście mówię to z pełną pokorą, bo jest to sport no, taki naprawdę, w którym dużo się dzieje, i dzisiaj też ten wyścig był taki, bo było dużo wypadków, dużo zwrotów akcji, ale to jest też piękne w tym. Także jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim dziękuję i pozdrawiam.
0: A my gratulujemy. I to już wszystko w pierwszej części audycji Przy muzyce o sporcie. Na drugą zapraszam po wiadomościach o 20. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Cztery pory roku.
2: W Dniu Dziecka porozmawiamy o prawach uczniów. Czy dzieci je znają, potrafią z nich korzystać i ich bronić? Co o prawach ucznia powinni wiedzieć rodzice? Jakie są prawa ogólne, a które szczegóły precyzuje statut szkoły? Na wszystkie pytania słuchaczy odpowie ekspert w studiu i przy telefonie.
3: Cztery pory roku w Jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
4: ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: Życie jak fortuna, kołem się toczy.
9: Po przeboju Bałkanica zespół Piersi wraca z nowym albumem Pigułka Szczęścia.
8: Jak ja to kocham, jak ja to lubię.
9: 14 energetycznych utworów, rock, humor i dobra zabawa w najlepszym wydaniu. Płyta dostępna w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
10: Cześć, siostrzyczko.
11: Gratulacje.
10: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
11: Ania.
10: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
11: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
10: Obiecuję.
12: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Reklama.
13: Ogłoszenie społeczne.
14: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić. A ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
13: Ogłoszenie społeczne.

0: Radio Kierowców.
1: Kamil Olak, zaczynamy od Wielkopolski i trasy S5. Problemy są między węzłem Kościan Południe a węzłem Kościan Północ. Na 17 kilometrze zdarzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Dużo trudniejsza sytuacja jest w Opolskiem. Na Krajowej 40 droga jest zamknięta między Prudnikiem a Głogówkiem. W pobliżu miejscowości Wierzch auto osobowe wypadło z jezdni i dachowało i droga pozostaje zablokowana na 36 kilometrze. Policja wprowadziła objazd drogą wojewódzką nr 417 przez Racławice Śląskie, a następnie drogą lokalną do miejscowości Mochów. Skończyły się natomiast utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe. Na 242 kilometrze znów do dyspozycji są wszystkie pasy jezdni w kierunku Katowic. Jeden z nich był zablokowany na wysokości miejscowości Pruszków po tym, jak auto osobowe uderzyło w bariery. A jeśli Państwo są świadkami wypadku drogowego lub kolizji, bądź mają informacje o innych utrudnieniach na drogach, czekamy na sygnał. Numer telefonu do Radia Kierowców to 22 513 11 11.

0: Minęła 20, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Kolejne zatrzymanie w sprawie fałszywych alarmów warszawskiego adwokata. 62 umowy na 120 miliardów złotych podpisane już w ramach unijnego programu SAFE. Ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami. Kolejna osoba zatrzymana w związku ze sprawą fałszywych alarmów to znany warszawski adwokat. Mężczyzna groził m.in. najwyższym państwowym urzędnikom. Trafił na 3 miesiące do aresztu.
1: Aby uwiarygodnić treść zgłoszeń, mężczyzna załączał do przesyłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały też za zadanie obciążyć niewinne osoby i skierować na nie działania służb. Podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja z warszawskiej policji powiedziała, że w mieszkaniu mężczyzny funkcjonariusze znaleźli niebezpieczne przedmioty.
2: W lokalu podejrzanego śledczy znaleźli m.in. laptopy, pendrive'y, karty pamięci, telefony komórkowe.
1: W jednym z listów znajdowała się amunicja. Mężczyzna, który wywoływał fałszywe alarmy, spędzi w areszcie 3 miesiące. Wcześniej MSWiA informowało, że to znany warszawski adwokat. Jak przekazał rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski, zatrzymany miał grozić m.in. prezydentowi oraz szefowi Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
3: Wskazywał, że przygotowuje zamach na życie znanych osób.
1: Zatrzymanemu grozi do 8 lat więzienia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: "62 umowy na 120 miliardów złotych zostały do tej pory podpisane w ramach unijnego programu zbrojeniowego SAFE. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i rzeczniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych zapewniają, że to dopiero początek.
4: Kończymy pierwszy etap programu SAFE, czyli Bezpiecznej Polski. Podpisaliśmy 62 umowy na 120 miliardów złotych.
5: Na tym nie kończymy. Teraz otwieramy nowy rozdział, czyli wspólne zamówienia, które też będą realizowane w polskich firmach zbrojeniowych.
4: Czekajcie na nas, będziemy w całej Polsce.
0: Polska jest największym beneficjentem unijnego programu SAFE. Na obronność mamy dostać w ramach nisko oprocentowanych pożyczek prawie 44 miliardy euro. Główny irański negocjator oświadczył, że władze Iranu nie zaakceptują żadnego porozumienia kończącego wojnę z USA, dopóki nie będzie pewności, że prawa narodu irańskiego są chronione. W czwartek media amerykańskie podały, że negocjatorzy USA i Iranu doszli do porozumienia w sprawie ram umowy o zakończeniu wojny, ale porozumienie to nie uzyskało ostatecznej aprobaty prezydenta Donalda Trumpa. Tymczasem Francja wezwała do pilnego zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Libanu i ofensywy Izraela. Okupacja południowego Libanu odbywa się bowiem pod pretekstem walki z Hezbollahem i ochrony przed nim mieszkańców północnego Izraela.
6: Ofensywę Izraela potępił także wczoraj premier Libanu Nawaf Salam, nazywając ją niebezpieczną i bezprecedensową. Stwierdził, że polityka spalonej ziemi nie przyniesie Izraelowi bezpieczeństwa.
7: Po Izrael.

0: Izrael nie tylko atakuje konkretne miejsca, ale prowadzi politykę powszechnego niszczenia miast i wiosek, a także wszelkich istniejących tam źródeł utrzymania. Jednocześnie przeprowadza masowe przesiedlenia ludności, co jest równoznaczne ze stosowaniem odpowiedzialności zbiorowej wobec nastawionej pokojowo ludności Libanu. To polityka sprzeczna z jakimikolwiek normami oraz z prawem międzynarodowym. Premier Salam dodał, że Izrael nie tylko narusza suwerenność Libanu, ale też próbuje wymazać jego historię. Jednocześnie przyznał, że prowadzone za pośrednictwem Waszyngtonu negocjacje z Izraelem nie przyniosły dotychczas żadnych rezultatów, ale bronił ich sensowności. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: To są aktualności jedynki.
2: Synoptycy wydali ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami. W jakich rejonach kraju? Mówiła o tym w Polskim Radiu 24 Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
3: Województwo warmińsko-mazurskie, podlaskie, północno-wschodnia część województwa mazowieckiego. I tutaj mamy ostrzeżenia na burze i opady do około 20 mm i porywy do 60 km na godzinę. Także mamy wydane już ostrzeżenia tutaj właśnie na południowym zachodzie i południu na burze, którym mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu do 40 mm, porywy wiatru do około 70 km na godzinę.
2: Tymczasem na Opolszczyźnie trwa szacowanie strat po silnej nawałnicy, która przeszła wczoraj przez Balcerzowice. 18 budynków jest uszkodzonych, zerwane linie energetyczne i powalone drzewa. Na szczęście nikt nie został ranny. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: W nocy opady deszczu i burze na północnym wschodzie i południowym zachodzie kraju. Miejscami na Podkarpaciu silne zamglenia. Temperatura na przeważającym obszarze Polski od 8 do 12 stopni. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Bałtyk znajduje się w obszarze obniżonego ciśnienia. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk południowy. Wiatr zmienny 1 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2. Temperatura powietrza około 13 stopni. Widzialność dobra do słabej. Miejscami bardzo słaba. Zamglenie lub mgła. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zmienny 1 do 3. Stan morza 2. Temperatura powietrza około 12 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej. Miejscami zamglenie. Lokalnie przelotne opady deszczu. Zatoka Pomorska. Wiatr zmienny 1 do 3. Stan morza 1 do 2. Widzialność dobra do słabej. Lokalnie bardzo słaba. Miejscami zamglenie. Lokalnie mgła. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zmienny 1 do 3. Stan morza 2. Widzialność dobra do słabej. Miejscami zamglenie. W nocy i rano możliwa mgła. Zatoka Gdańska. Wiatr zmienny z przewagą kierunków północnych 2 do 3. Stan morza 2. Widzialność dobra do słabej. Zamglenie. I prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr zmienny 1 do 3. Przechodzący na kierunki zachodnie 2 do 4. Na północy okresami 5. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr zmienny 1 do 3 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Co za dzień?
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama. Autopromocja.
7: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
8: Do najbliższego wywiadu rzeki zaprosiłem Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i działacza polsko-białoruskiego, który został aresztowany i skazany na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze, osadzony w kolonii karnej.
9: Wytworzenie uczucia zagrożenia, że ciebie mogą pobić, a że ciebie pozbawią paczek z domu albo umieszczą w celi zimnej.

0: i przekonanie o tym, że trzymaj się tego, co masz, bo możemy zrobić gorzej, to jest ten przekaz administracji więziennej do więźniów. W momencie, kiedy oni widzą, że ty się nie boisz, a jak ty możesz zademonstrować, że się ich nie boisz, jeżeli im patrzysz prosto w oczy.
1: Wywiad Żyta.
2: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Tu program pierwszy Polskiego Radia, jest prawie 9 minut po 20.
1: Przy muzyce o sporcie.
3: Sylwia Urban, dobry wieczór ponownie. Zapraszam na drugą część audycji Przy muzyce o sporcie, a w niej będzie piłka nożna, judo, tenis stołowy i powrócimy do Paryża, gdzie trwa turniej tenisowy Wielkiego Szlema French Open. Nie zabraknie też dobrej muzyki.

Norwegia wygrała w Zurichu z Kanadą 3-2 w meczu o trzecie miejsce Mistrzostw Świata Elity w hokeju na lodzie. O 20:20, a więc już za kilka minut, rozpocznie się wielki finał, w którym gospodarze turnieju Szwajcarzy zmierzą się z Finami. Tymczasem o 20:45 Wieczysta Kraków zagra z Chrobrym Głogów w barażowym finale o piłkarską ekstraklasę. Przypomnę, że tydzień temu bezpośrednio do ekstraklasy awansowały Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. A Wojciech Mońka w zeszłym tygodniu odebrał na

0: Nagrodę dla najlepszego obrońcy ekstraklasy. Oto jak do niej doszedł, jaka była droga jego drużyny Lecha Poznań do Mistrzostwa Polski i jak ocenia szansę na awans do Ligi Mistrzów, pytał Tomasz Kowalczyk.
1: Chyba było w ogóle najmniej wątpliwości, jak tak w środowisku rozmawialiśmy przed wręczeniem ci tej nagrody. Czułeś się też takim pewniakiem?
2: No nie chcę też zabrzmieć na jakiegoś gościa, który ma jego w kosmosie, ale no przyznam szczerze, że liczyłem mocno na tę nagrodę i czułem, że ona trafi w moje ręce. Czy było to takie oczywiste, to bym nie powiedział, bo na pewno nominacje pozostałe również były bardzo mocne i nie byłoby zaskoczeniem, gdyby ta nagroda trafiła również w ręce kogoś innego.
1: Co jest twoją tajemnicą sukcesu? Jak to się stało, że taki człowiek jak ty, taki obrońca, czekał, wszedł do składu i nagle pozamiatał całą ligę?
2: No właśnie może to, że pan, to co pan mówi, że czekał i nagle wszedł do składu, że gdzieś tam nigdy się nie byłem taki, że traciłem cierpliwość czy coś, tylko czekałem cierpliwie na swoją szansę, w końcu ją dostałem i wykorzystałem.
1: Czego się spodziewasz po tym najbliższym sezonie? No słyszę dużo takich sformułowań. Lech ma szansę jak nigdy na awans do Ligi Mistrzów. No dawno nie było takiej szansy. Będziecie rozstawieni w każdej rundzie. Jak to działa na wyobraźnię zawodnika?
2: No na pewno byłoby to coś bardzo pięknego, ta Liga Mistrzów Przybułgarskiej. No to coś, o czym każdy kibic marzy, każdy zawodnik marzy i wszyscy, którzy są związani z kolejorzem, marzą. Będziemy robić wszystko, żeby tą Ligę Mistrzów sprowadzić właśnie na bułgarską. A patrząc na to, jak wyglądał ten sezon, no to myślę, że nic nie zabrania mi marzyć o tym, żeby było nawet lepiej w następnym.
1: Bez fałszywej skromności, trochę jak z tą nagrodą, bo marzyć warto. A presja? Działa coś takiego jak presja?
2: Myślę, że działa, ale to raczej pozytywnie niż negatywnie i ona bardzo mi pomaga.
1: Powiedz, jaki był najważniejszy moment w sezonie, który za tobą?
2: Dla mnie osobiście był to moment, w którym po prostu zacząłem grać w pierwszym składzie, no bo długo na to czekałem i kiedy w końcu skoczyłem, no to już praktycznie miejsca nie oddałem. A jeżeli mam mówić o drużynie, no to przełomem, myślę, może nie przełomem, ale takim ważnym momentem był dla nas mecz z Rakowem, po którym uwierzyliśmy, że mistrzostwo jest w naszym zasięgu i no i zdobyliśmy.
1: Jakieś drobne kryzysy się zdarzały, szczególnie początek roku wcale taki nie był usłany różami. Wtedy była duża niepewność, co się wydarzy?
2: Zgadzam się z tym, że nie zaczęliśmy najlepiej tego sezonu, ale wraz z miesiącami było coraz lepiej. Myślę, że to też kwestia tego, że coraz lepiej się ze sobą zgrywaliśmy i zaczęliśmy dogadywać, także w następny sezon już wejdziemy jako bardziej zgrana drużyna i zaczniemy pewnie od dalszego punktu niż w zeszłym sezonie o tej samej porze.
1: Łatwo i miło rozmawia się po sukcesach, po medalach, a po tych trudniejszych meczach jak sobie radziłeś, żeby zresetować głowę, żeby odpocząć, żeby się nie przejmować, że coś się wydarzyło takiego, że punktów nie zdobyliście?
2: Znaczy no w sumie tak jak pan mówił, po prostu nie przejmować się tym, no bo może coś nie pójść nie tak, w jeden weekend przegramy mecz, no ale już zaczynamy kolejny tydzień treningów i w następny weekend czeka na nas kolejne spotkanie, więc jeżeli byśmy za długo rozmyślali, no to by nas to tylko dołowało i ciągnęło w dół, a według mnie pozytywne myślenie to jest jedna z ważniejszych rzeczy, które trzeba robić, no bo to naprawdę potrafi pomóc i napędzać się do wygrywania i do zapominania o porażkach.
1: A jak podchodzisz do takiej kwestii? Bo teraz dużo kibiców, dziennikarzy pisze o konsekwencji klanu Rutkowskich, że nie poddali się. No ale też wiele osób latami troszeczkę naśmiewało się z tego projektu. Jak podchodzić w takim momencie do peanów, pochwał, które się pojawiają ze wszystkich stron?
2: Myślę, że no pochwały są zdecydowanie zasłużone. I naprawdę tutaj właściciele klubu i wszyscy dyrektorzy, scouting i tak dalej zrobili kawał dobrej roboty.
1: Ten wynik może zmienić te poglądy sprzed lat? Właśnie o to chodzi?
2: Pan prezes powiedział, że on nigdy się nie podda i rzeczywiście tego dowiódł. I teraz widzimy Lecha, który jest najlepszą drużyną w Polsce i miejmy nadzieję, że będzie nim na długo.
1: Lech zagra w Lidze Mistrzów?
2: Mam taką nadzieję.
0: Przy muzyce o sporcie pozostajemy przy futbolu, bo przed nami premiera ostatniego, piątego odcinka podcastu Sekrety Mundiali. Andrzej Janisz i Filip Jastrzębski przypominają, jak wyglądały ostatnie występy reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata w Rosji i Katarze, a ich gościem jest dziennikarz, publicysta Michał Kołodziejczyk.
3: Tradycyjnie była grupa najłatwiejsza na mundialu i generalnie tylko kataklizm mógł nas powstrzymać przed wyjściem do dalszej fazy z pierwszego miejsca. Senegalu w ogóle się nie baliśmy. To był mecz taki na rozgrzew.

żywiołowa reakcja warszawskiej publiczności, lekko spóźniona, jak słyszeliśmy, ale słuszna i wymowna. Koncert F-moll op. 21 Chopina grał w finałowym etapie 8. konkursu chopinowskiego w Warszawie Janusz Olejniczak z Filharmonikami Narodowymi pod dyrekcją Witolda Rowickiego. Był wtedy październik 1970 roku. Za to wszystko, czego dokonał wtedy w Warszawie, międzynarodowe jury przyznało mu 6. nagrodę i zaszczytny, wiele znaczący tytuł laureata konkursu chopinowskiego. Konkursu, który, przypominam to, regularnie w przyszłym roku obchodzić będzie stulecie swojego istnienia. Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia, a w nim naszego coniedzielnego koncertu chopinowskiego. Dziś koncertuje tutaj Janusz Olejniczak, a słuchamy jego konkursowych nagrań. Przed nami Nocturne C-moll, pierwszy z opusu 48 i Ballada F-tur, opus 38, utwory, które Janusz zagrał podczas pierwszego etapu konkursu.

To był Nocturn C-moll z opusu 48 i Ballada F-dur opus 38. Janusz Olejniczak zagrał te utwory w pierwszym etapie 8 konkursu Chopinowskiego w październiku 1970 roku. Zostało nam jeszcze kilka minut. Posłuchajmy może, jaką błyskotliwą techniką dysponował Janusz Olejniczak. Tak było i w pierwszej etiudzie, którą usłyszymy, w tonacji F-dur, 8 z opusu 10 i w trzeciej z 25, w tej samej tonacji, rzecz jasna. A już nie mówię o brawurowo wykonanej oktawowej etiudzie H-moll 10 z opusu 25. Po raz ostatni już Janusz Olejniczak pokaże nam, że nie znosił on gry asekuranckiej, że wszystko stawiał zawsze na jedną kartę, z pewnością, że pokona wszystkie techniczne problemy. Niechaj więc zabrzmi nam choć ta pierwsza F-tur 8 z opusu 10. A ja już Państwa żegnam wraz z Michałem Czajkowskim, Adam Rozlach.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: W Dniu Dziecka porozmawiamy o prawach uczniów. Czy dzieci je znają, potrafią z nich korzystać i ich bronić? Co o prawach ucznia powinni wiedzieć rodzice? Jakie są prawa ogólne, a które szczegóły precyzuje statut szkoły? Na wszystkie pytania słuchaczy odpowie ekspert w studiu i przy telefonie.
2: Cztery pory roku w Jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Radio Kierowców.
6: Kamil Olak, nowe utrudnienia w Świętokrzyskiem na Krajowej Dziewiątce między Radomiem a Ostrowcem Świętokrzyskim w pobliżu miejscowości Nietulisko Duże. Auto osobowe zderzyło się ze zwierzyną leśną. Dwie osoby zostały ranne. Droga jest zablokowana na 56 kilometrze. Policja kieruje zmotoryzowanych na objazdy drogami lokalnymi. Takie samo zdarzenie, czyli zderzenie auta osobowego ze zwierzyną leśną w Warmińsko-Mazurskiem na Krajowej 58 na odcinku Pisz-Ruciany-Nida. W pobliżu szerokiego boru na 109 kilometrze policja kieruje ruchem naprzemiennie. Cały czas trudna sytuacja w Świętokrzyskiem na Krajowej 79 między Krakowem a Sandomierzem. W pobliżu Luszycy auto osobowe zderzyło się z motocyklistą, który zmarł na miejscu i na 231 kilometrze nadal droga jest zablokowana. Służby wyznaczyły objazd drogą wojewódzką numer 764, a następnie 765. Przypomnę, że drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na trasie S5 między węzłem Kościan Południa a węzłem Kościan Północ. Na 17 kilometrze w kierunku Poznania podróżujemy całą szerokością jezdni. Skończyły się też problemy na Krajowej 40 między Prudnikiem a Głogówkiem. Droga znów jest otwarta w miejscowości Wierzch na 36 kilometrze.
7: Minęła 23, a tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Ta noc oraz poniedziałek zapowiadają się burzowo z intensywnymi opadami deszczu, którym będzie towarzyszył porywisty wiatr. Ostrzeżenia synoptyków dotyczą głównie południa województwa dolnośląskiego, opolskiego oraz krańców południowo-zachodnich województwa śląskiego. Burze spodziewane są także w północno-wschodnim

0: O centralnej Polsce, obejmujące województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie i świętokrzyskie. Tymczasem po silnej nawałnicy, która przeszła wczoraj przez Balcarzowice na Opolszczyźnie, trwa szacowanie strat. Jutro zostanie powołana gminna komisja w tej sprawie. Poszkodowanym mieszkańcom zapewniono pełne wsparcie, mówi burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom.
1: Mieszkańcom zaoferowaliśmy noclegi w imieniu należącym do gminy Ujazd. My mamy takie takie mieszkania do osób poszkodowanych w miejscowości Niezdrowice na terenie gminy Ujazd. Okoliczne samorządy się bardzo szybko do nas zwróciły z możliwością wsparcia. Też mają mieszkania wolne. Na razie mieszkańcy są albo u znajomych, albo u rodziny, ale jesteśmy z nimi w bezpośrednim kontakcie.
0: Wskutek nawałnicy uszkodzonych zostało 18 budynków. Nikt nie został ranny. Polscy politycy oczekują od prezydenta Ukrainy zaprzestania gloryfikacji zbrodniarzy z UPA. Przypominają, że ta formacja zbrojna jest odpowiedzialna za ludobójstwo ponad 100 tysięcy Polaków. Niedawno Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych.
2: Polska klasa polityczna uważa, że w cywilizowanym świecie nie ma miejsca na gloryfikowanie zbrodniarzy z UPA, a ci, którzy to czynią, psują dobre relacje sąsiedzkie. Dlatego zdaniem Karola Karskiego z PiS z decyzji prezydenta Ukrainy cieszą się jedynie na Kremlu.
3: Mamy do czynienia z wpisywaniem się w narrację putinowską. Tego typu działania nie są korzystne z punktu widzenia państwa ukraińskiego.
2: Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej oczekuje, że prezydent Zełenski wycofa się ze swojej decyzji.
4: I w ten sposób będziemy mogli tą sprawę zamknąć. Inaczej jedynymi, które się będą cieszyć, to będą Rosjanie i Władimir Putin.
2: Tymczasem prezydent Polski Karol Nawrocki chce pozbawić ukraińskiego przywódcy orderu Orła Białego. Jego kapituła zbierze się w tej sprawie 8 czerwca. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Nie żyje Jerzy Substyk, jurny wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich. O śmierci powstańca poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Jerzy Substyk walczył w zgrupowaniu Bartkiewicz w Śródmieściu Północnym. Po wybuchu Powstania Warszawskiego trafił do niemieckiej niewoli. W październiku skończyłby 99 lat. Panie Jerzy, Warszawa zawsze będzie o panu pamiętać, napisał Rafał Trzaskowski w mediach społecznościowych.
5: To są aktualności jedynki.
0: Ponad 200 uczniów jednej z wrocławskich szkół uczestniczyło w tym tygodniu w zajęciach poświęconych bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Młodzież mogła dowiedzieć się m.in. jak poprawnie korzystać z pasów bezpieczeństwa, jaką rolę odgrywa czas reakcji kierowcy oraz jakie skutki może mieć zderzenie pojazdów. Warsztaty zorganizowano w związku ze zbliżającym się wprowadzeniem obowiązku noszenia kasków przez młodych użytkowników rowerów i hulajnóg, a prowadził je Paweł Janicki, instruktor techniki jazdy.
6: Jak ważne są odblaski, jak ważne są kaski. Pokazywaliśmy, jak arbuz, czyli głowa, jest chroniona w takich warunkach normalnych, jak niewidoczni są dla innych uczestników ruchu drogowego, kiedy nie noszą minimalnych choćby odblasków, jak ważne jest to, żeby wiedzieli, że kierowca mimo tego, że będzie miał szczere chęci, będzie się rozglądał, może ich po prostu nie widzieć, jak ważny jest ten kontakt wzrokowy, jak ważna jest ta relacja z innymi uczestnikami, żeby być zauważonym.
0: Nowe przepisy zaczną obowiązywać od środy. Zgodnie z nimi osoby, które nie ukończyły 16 lat, będą musiały jeździć na rowerze i hulajnodze w kasku ochronnym. I jeszcze Wyspy Brytyjskie. Spacer inspirowany ruchem planet pośród kwiatów, historycznych murów i starannie zaprojektowanej zieleni. Już tego lata zwiedzający zamek w Windsorze pod Londynem będą mogli odkryć ogród Wenus. Wyjątkowe miejsce stworzone z inicjatywy króla Karola III, gdzie astronomia spotyka się z królewską tradycją i miłością do przyrody.
7: Nowy projekt ogrodu na zamku w Windsorze powstał według wizji brytyjskiego monarchy. Układ aleje, grzywopłotów i rabat nawiązuje do charakterystycznego wzoru tworzonego przez Wenus podczas jej 8-letniego ruchu wokół Słońca. Motyw ten nazywany jest różą Wenus ze względu na kształt przypominający kwiat. Ogród przeszedł gruntowną przebudowę. Słynne, idealnie przystrzyżone angielskie trawniki ustąpiły miejsca dzikim łąkom, które mają przyciągać motyle i pszczoły. W ten sposób król Karol III kontynuuje promowanie ochrony środowiska i ogrodnictwa, z których znany jest od wielu lat. Ogród Wenus będzie dostępny dla zwiedzających od 16 lipca do 13 września. Osoby odwiedzające zamek w Windsorze będą mogły podziwiać jego nową odsłonę bez dodatkowych opłat. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.

0: Na ostatnie majowe sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Dobry wieczór. Iga Świątek na 1/8 finału zakończyła zmagania w wielkoszlemowym turnieju French Open w Paryżu. Kończąca dziś 25 lat, najlepsza polska tenisistka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7-1-6.
1: No nie czułam dobrze piłki na rakiecie. Zrobiłam tyle błędów, że pewnie nie dało się tego meczu wygrać, grając w ten sposób.
0: Jutro awans do ćwierćfinału zagra Maja Chwalińska. Rywalką Polki, która już osiągnęła najlepszy wynik w karierze, będzie francuska Dayan Perry. Pani Idze, z okazji urodzin życzymy wszystkiego najlepszego, a pani Maj powodzenia jutro na korcie. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała z Ukrainą 0-2 w towarzyskim meczu we Wrocławiu. W pierwszej połowie wystąpił kapitan biało-czerwonych Robert Lewandowski, dla którego było to 166. spotkanie w narodowych barwach.
2: Wynik na pewno nie pokazuje tego, jak co było na spotkaniu. Zdecydowanie sytuacji mieliśmy więcej, no ale no, Ukraińcy strzeli więcej bramek i strzeli te bramki. My nie strzeliśmy, więc to dla nas jest taka na pewno gorycz tego, że dzisiaj nie potrafiliśmy przynajmniej jednej bramki strzelić.
0: W środę w Warszawie na Stadionie Narodowym kadra selekcjonera Jana Urbana zagra także towarzysko z Nigerią. To spotkanie będziemy transmitować na naszej antenie. Trzy zespoły z Krakowa będą rywalizować w nowym sezonie piłkarskiej Ekstraklasy. Dziś awans na najwyższy poziom rozgrywek wywalczyła po raz pierwszy w historii Wieczysta. Podopieczni trenera Kazimierza Moskala w finale pierwszoligowych baraży pokonali Chrobrego Głogów 2-1. Wcześniej z pierwszej ligi bezpośrednio awansowały Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Trzecią drużyną z Grodu Kraka jest oczywiście Krakowia, która z powodzeniem walczyła o utrzymanie w Ekstraklasie. Piłkarze ręczni Industrii Kielce odzyskali tytuł najlepszej drużyny w kraju. W finale Superligi po raz drugi pokonali broniącą mistrzostwa Orlen Wisłę Płock, tym razem u siebie 36-27. To 21 triumf Kielczan w ligowych rozgrywkach. Trwają mistrzostwa świata w hokeju na lodzie. O tytuł w Zurychu grają Szwajcarzy i Finowie. Trwa dogrywka, w której przed chwilą właśnie Finowie strzelili gola, a więc zostali mistrzami świata. Sensacja w meczu o brąz. Norwegia po dogrywce wygrała z Kanadą 3-2. Ponownie o sporcie w Dzień Dziecka, tuż po 6 w sygnałach dnia.
3: Pogoda. W nocy opady deszczu i burze na północnym wschodzie i południowym zachodzie kraju, na Podkarpaciu silne zamglenia. Temperatura na przeważającym obszarze Polski od 8 do 12 stopni.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Przed nami piłkarskie mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
6: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
5: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
6: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
5: Sekrety mundiali.
6: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
5: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
6: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
5: Andrzej Janisz
6: i Filip Jastrzębski.
5: Zapraszamy.
4: Autopromocja.

0: Kulturalna jedynka.
1: Dobry wieczór Państwu, Magda Mikołajczuk, kłaniam się. Za chwilę rozmowa o absolutnie fascynującej postaci, Mirze Michałowskiej, pisarce, tłumaczce, scenarzystce, osobie, której zawdzięczamy serial Wojna domowa. Potem Ewa Hajne, jak zwykle w niedzielne wieczory, zaprosi Państwa do teatru. Tym razem będzie to Teatr Wielkie Opera Narodowa i balet Androidy, ukazujące nasze współczesne lęki dotyczące nowych technologii. Ewa Hajne mówi, że to jest absolutnie zachwycające przedstawienie. Ja jej wierzę. Posłuchamy, dlaczego warto się wybrać na to przedstawienie. A po 23.35 prosto z Torunia, z jubileuszowego 30. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt, Martyna Podolska porozmawia z dyrektorką tej imprezy i dyrektorką teatru imienia Wila Machorzycy w Toruniu, Renatą Derejczyk. Zapraszam Państwa.
0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszam na rozmowę o Mirze Michałowskiej, pisarce, tłumaczce, scenarzystce. Mira Michałowska to była ta pani, która napisała opowiadania, a później współtworzyła scenariusz serialu komediowego Wojna domowa. I to dzięki przekładom Miry Michałowskiej polscy czytelnicy poznali m.in. Szklany klosz Sylwii Plath i wiele opowiadań Ernesta Hemingwaya. Fascynująca postać. Zwykle się mówi w takich sytuacjach, że to jest życiorys, który jest gotowym filmem. I tu chyba tak rzeczywiście jest. Mira Michałowska żyła w latach 1914-2007. W gdańskim studiu Polskiego Radia jest pani Monika Ksieniewicz-Mil, autorka książki Mira, kobieta światowa. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Pani napisała tę biografię z powodów takich osobistych, prawda? Między innymi z powodów osobistych.
2: Między innymi tak, bo ja znałam Mirę Michałowską, jak byłam nastolatką i dzięki niej w zasadzie zaczęłam pisać.
1: Tytuł książki brzmi Mira, kobieta światowa. Ten tytuł, kobieta światowa, mnie interesuje. Po pierwsze, był to tytuł felietonów, które w Piśmie Świat pisała Mira Michałowska. Pod takim pseudonimem w latach 60. pisała, ale i tak wszyscy wiedzieli, że to właśnie ona pisze.
2: Doprowadziło to do wielu skandali nawet.
1: Jakich na przykład?
2: Na przykład jak ona opisywała, jak beznadziejnie pracują kelnerzy w Bristolu, to później musiała uciekać z Warszawy do Zakopanego, bo w tamtych czasach naprawdę i pismo drukowane, i radio, to były takie media jak dzisiaj internet czy social media, że można było naprawdę zniszczyć komuś karierę.
1: No dobrze, ja myślałam, że to kelnerzy powinni byli się zwalniać i gdzieś uciekać po takim felietonie, a to odwrotnie.
2: Ale wtedy był inny rynek pracy. Lud pracujący bardzo rządził.
1: No dobrze, ale ta światowość tej kobiety, Miry Michałowskiej, no nie tylko zawierała się w tym, że pisała felietony tak właśnie zatytułowane. To może o tej światowości jej powiedzmy, bo była też panią ambasadorową.
2: Przed II wojną światową z pierwszym mężem Ignacem Złotowskim, fizykiem jądrowym, znalazła się w Paryżu. On pracował nad fizją jądrową, pracował z

0: Ireną Joliot-Curie i też był uczniem Marii Skłodowskiej. I oni, przez to, że to był no, tuż przed wybuchem II wojny i zaraz po wybuchu, to rząd Vichy chciał zatrzymać tego młodego naukowca i nie pozwalali im wyjechać. Ale oni uruchomili wszystkie możliwe koneksje i jednak się wydostali, uciekali przez, między innymi przez Maroko. I Mira została tak jakby kobietą światową przez po pierwsze doświadczenie uchodźstwa, bo tam spędziła kilka miesięcy czekając na... Najpierw oni chcieli się dostać do Kanady, ale z jakiegoś powodu jednak rząd Kanady nie chciał im przyznać tego statusu uchodźcy. I jednak znaleźli się w Stanach Zjednoczonych. I Mira też już na tym uchodźstwie nawet, bo uchodźstwo nam się kojarzy teraz na przykład z uchodźcami z Ukrainy, ale Mira na uchodźstwie w Maroko znalazła się w domu takiego bardzo znanego i bogatego kipera herbaty, który był takim, można powiedzieć, światowcem i ona mu tam usługiwała. Głównie mu parzyła wodę do tej herbaty i robiła jakieś takie drobne prace gospodarskie, bo Mira akurat nie umiała gotować. Kiedy ona wspomina te czasy, to na przykład pisze, że wtedy nauczyła się jeść homara. Co prawda na gazecie, no ale homar to jest jednak jedzenie bogacze, a nie uchodźcy, prawda? Tak stereotypem. Więc ona już tak jakby jako uchodźczyni liznęła tego wielkiego świata, a potem jak przypłynęła do Stanów Zjednoczonych, to dostała pierwszą pracę w Biurze Informacji Wojennej. Tam poznała śmietankę bloku wschodniego, która też wyemigrowała do Stanów.
1: W Nowym Jorku Mira Michałowska znalazła się w roku 1940 i jest taki rozdział na ten temat zatytułowany Kim jest ta lekkomyślna dziewczyna? Może opowiedzmy o tej jednej z wielu anegdot o Mirze Michałowskiej, które można znaleźć w pani książce.
0: Tak, ona była niesamowicie ciekawska i właśnie to nas połączyło, bo ona widziała mnie, że ja jestem taka ciekawska. I to było fajne, że ona nie zamykała się w domu i nie cierpiała, że jest na uchodźstwie, że ma nieudane małżeństwo i tak dalej, tylko wychodziła non-stop i poznawała nowy kraj dla niej, czyli Ameryka. A jeszcze to był Nowy Jork, więc w ogóle wyjątkowe. I jej jednym z ulubionych zajęć po pracy było chodzenie i spacerowanie i oglądanie wystaw. Bo wiemy, w Stanach Zjednoczonych są te wielkie domy handlowe i one mają piękne wystawy. I w którymś momencie Mira, idąc tak sobie przed siebie po prostu, zobaczyła, że jest w centrum jakiejś wielkiej... Jej się to wydawało, że to jest właśnie część tej dekoracji przed domem handlowym, bo była jakaś taka inscenizacja, ludzie byli w jakichś ładnych ubraniach, ale w pewnym momencie ktoś, znaczy usłyszała strzały, no i jakoś udało jej się umknąć stamtąd, ale ona była przekonana, że to jest jakaś inscenizacja, czy
1: jakiś plan czy coś... filmowy, tak?
0: Tak, jakiś plan filmowy, dokładnie. A potem okazało się, że ona wylądowała na okładce magazynu Life, to był taki lifestyle'owy magazyn, w którym było więcej dobrych fotografii niż tekstu i Mira wylądowała na okładce jednego z tych magazynów właśnie jako przypadkowy przechodzień.
1: To były gazetowe nagłówki, napad na wielki dom towarowy, a pod jej zdjęciem, zdjęciem Miry, podpis właśnie, kim jest ta lekkomyślna dziewczyna w domyśle, która nie ucieka, tylko się gapi, prawda?
0: Tak, no właśnie dlatego, że dla niej to było niesamowite, że coś takiego w ogóle jest, dzieje się na ulicy.
1: Porozmawiajmy o wojnie domowej, bo Wojna domowa, słynny serial komediowy, który bawi i jest popularny do dzisiaj, o życiu w PRL-u i boksowaniu się między światem dorosłych, a światem nastolatków. I to się zrodziło w ten sposób, że najpierw Mira Michałowska pisała w przekroju felietony właśnie pod hasłem Wojna domowa i z tego się potem zrodził scenariusz.
0: Jeszcze wcześniej były dwie bestsellerowe książki,
1: tak,
0: bo pamiętajmy,
1: książka,
0: że to
1: oczywiście.
0: Był czas, kiedy ludzie czytali książki.
1: Teraz
0: masowo.
1: Też czytają.
0: Pół miliona nakładów, to był przeciętny nakład.
1: No w każdym razie to w jej głowie się wszystko zrodziło. Pani z nią rozmawiała przecież na ten temat, jak ona podchodziła do tej wojny domowej. Przypomnijmy, że to była osoba o świetnym poczuciu humoru.
0: Tak, ona miała niesamowite poczucie humoru. Właśnie takiej inteligentki z krwi i kości, która w jednym dowcipie zawiera i jakieś słowo z języka obcego, i jakieś nawiązanie do literatury czy sztuki. I jeszcze to jest naprawdę złośliwe, ale też bardzo śmieszne. Ona się wywodziła właśnie z takiej inteligencji, która naprawdę ceniła ten dowcip i to potem kultywował na przykład kabaret starszych panów. I w ogóle Polska była słynna też w bloku wschodnim z takiego właśnie prześmiewczego humoru, który można było delikatnie wydrwić system. Też mówiła mi, że wiele jej znajomych na przykład z Jugosławii czy z Czechosłowacji zazdrościło Polakom, że Polacy są w stanie w ogóle tak jakby mierzyć się z systemem i z tym komunistycznym reżimem. Dlatego, że nawet w tych kilkunastu odcinkach, bo niestety cenzura w końcu

0: Kałowska wyglądała, bo się świetnie ubierała. Nawet pani pisze, że pewna urzędniczka z Komitetu Centralnego PZPR kiedyś jej powiedziała, że wygląda obcoklasowo, czyli zbyt elegancko, zbyt dobrze. Jak wyglądała Mireja Michałowska, jak pani ją zapamiętała, bo była bardzo elegancką kobietą?
1: Tak, tak. W książce są zdjęcia, kiedy ja byłam u niej w domu i są zdjęcia jej i mnie. Ja jestem nastolatką i wyglądam o wiele gorzej niż ta pani, która już miała no, około 70 lat. Ona miała zawsze takie pięknie wyondulowane włosy, miała makijaż, była zawsze w jakichś dyskretnych perłach, jakaś taka dyskretna biżuteria i wszystko bardzo pasowało do siebie. Ale ten cytat, który pani przeczytała, jest bardzo ciekawy, dlatego że ona, jak była w Stanach Zjednoczonych żoną ambasadora, to bardzo często musiała uczestniczyć w takich herbatkach dla żon ambasadorów. I ona wtedy strasznie cierpiała, jak opisywała później to w felietonach, że bardzo cierpiała, dlatego że te kobiety rozmawiały tylko o ciuchach i tylko o makijażu i tylko o tym, gdzie można tam wypić jakąś herbatkę na jakimś konkursie. I ją to strasznie żenowało i udawała na przykład, że nie zna rosyjskiego, bo też na przykład gdy spotykała żona ambasadorów demoludów, no to oczywiście głównym językiem był wtedy rosyjski. Ona wtedy udawała, że go nie zna i ona sobie trajkotała, ona oczywiście wszystko rozumiała. I co ciekawe, ona gardziła takimi kobietami, które żyły tylko całodniowymi przymiarkami krawieckimi w domach mody, na przykład Dior, czy Chanel, czy Lanvin. I ona uważała, że to jest naprawdę i strata czasu, i strata pieniędzy. Jak można tyle kasy przeznaczać na jakiś kawałek materiału? I też w jednych ze wspomnień pisze, że jej mama miała kawałek właśnie jakiegoś dobrego materiału, z którego ona potem przerabiała, u zwykłego krawca z kolei, przerabiała na różne sposoby ten materiał, który jej służył przez prawie 50 lat. I to, jeśli dobrze pamiętam, to był właśnie z domu mody Lanvin. Ale jeszcze Mira, też jako młoda dziewczyna, była jedną z modelek Ireny Grabowskiej, szefowej domu mody, Moda Polska. I zawsze, jak była w Polsce, to zamawiała u niej te kreacje. I one, te kreacje były bardziej skromne niż takie amerykańskie. I zawsze Mira wzbudzała takie lekkie zaniepokojenie, taki szmer zachwytu połączony z zazdrością, bo te panie po prostu w innym stylu się ubierały. Wtedy w Stanach wszyscy się rzucali na nylon, na jaskrawe kolory, a po pierwsze w PRL-u nie było nylonu, natomiast, no i też nie było jaskrawych kolorów, więc Miller zawsze była tak w takim tonie
0: dyskretnej elegancji. Tak.
1: Dokładnie, dlatego zawsze wyglądała ponadczasowo i zawsze wyglądała dobrze.
0: Mira Michałowska była tłumaczką literatury anglojęzycznej, między innymi Hemingwaya, między innymi Sylvie Plath. Jak doszła do tego, że przekładała tak ważną literaturę?
1: Znajomość języków obcych była jej wpojona od małego przez rodziców, bo na to natrafiłam w wielu listach i wielu wspomnieniach. Zawsze jej rodzice tłumaczyli, że to, co ma w głowie, zawsze pozwoli jej mieć pracę i przeżyć. I faktycznie tak się stało, że wtedy, kiedy trafiła do Stanów Zjednoczonych, to pracowała w sekcji polskiej tego Biura Propagandy Amerykańskiego, ale też bardzo szybko złapała znajomość i nauczyła się sama języka czeskiego, a potem już w ogóle wszystkie inne języki takie te wschodnie. I w którymś momencie ktoś zauważył tam w tym biurze, że ona ma niesamowite zdolności, bo jeszcze na dodatek miała jeszcze jedną ważną umiejętność w tamtych czasach, szybkiego pisania na maszynie, dlatego że ona przed wyjazdem za granicę pracowała po prostu jako redaktorka i dziennikarka, więc już miała takie po pierwsze i redaktorskie ucho i zmysł i miała zdolność szybkiego pisania na maszynie. I wtedy jeden z szefów tego biura propagandy chciał, żeby na język polski zostało przetłumaczone takie dzieło, dzisiaj już zapomniane i nie ma sensu nawet przytaczać tej literatury, ale chciał, żeby taką grubą książkę ktoś przetłumaczył, żeby pokazać Polakom, że Amerykanie wcale nie są tacy źli. I Mira dostała takie zadanie, żeby w 2 tygodnie przetłumaczyć 300 stron tekstu z języka angielskiego na język polski, czego nigdy nie robiła do tej pory. Jedynie co to tłumaczyła amerykańskie ulotki, które były zrzucane przez wojska alianckie na Europę owładniętą faszyzmem. I ona dostała takie miejsce w pensjonacie, gdzie nie musiała gotować, nie musiała nic robić, tylko siedziała przy maszynie i tłumaczyła. I opowiadała mi, że to było takie dla niej niesamowite doświadczenie, że po pierwsze sama musiała szybko się nauczyć tłumaczyć, bo nie chodziła do żadnej szkoły dla tłumaczy. A po drugie, okazało się, że ten tekst przetłumaczyła dobrze, mimo że to był tekst dotyczący w zasadzie historii Stanów Zjednoczonych, tylko w fabularnej formie. I po prostu jej się to bardzo spodobało, że można to w krótkim czasie spiąć się, w krótkim czasie zrobić coś dobrego i jeszcze dostać dużo pieniędzy, dlatego że ona dostała za to oszałamiającą kwotę, o wiele bardziej przekraczającą jej zarobki na tym stanowisku redaktorki i osoby tłumaczącej te ulotki dla aliantów.
0: absolutnie fascynująca postać i

0: fascynująca książka pod tytułem Mira, kobieta światowa. Książka autorstwa Moniki Ksieniewicz-Mil. Książka o Mirze Michałowskiej, pisarce, tłumaczce, scenarzystce. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Jak zwykle w niedzielny wieczór Ewa Hajne poleca Państwu spektakle, zaprasza do teatru. No ale jednak aż tak zachwycona Ewa Hajne nie bywa zawsze. Tym razem najwyraźniej poleca nam coś absolutnie wspaniałego.
2: Kolejny raz za sprawą Teatru Wielkiego dane jest nam przeżyć uniesienie w zachwycie nad artystycznym, do tego niespodziewanym wydarzeniem. Teraz przyczyną był spektakl baletowy Androidy z muzyką Przemysława Zycha, kompozytora, absolwenta Warszawskiego Konserwatorium, który od 2015 roku jest wykładowcą tej uczelni. To autor m.in. dwóch znanych baletów, Alicji w Krainie Czarów i Królowej Śniegu. Natomiast choreografią zajął się Robert Bondara, nagradzany za liczne spektakle, zdobywca tytułu Najlepszy choreograf, przez jakiś czas tańczył w Polskim Balecie Narodowym. Nie jest tajemnicą, że teraz warszawski balet to zespół genialny, a jest to olbrzymia zasługa dyrektora Krzysztofa Pastora, który dbając o niezwykły poziom artystyczny i techniczny, umiejętnie dobiera repertuar, jakże różnorodny, od klasycznego na puentach po nowoczesny niemal na granicy akrobacji. I w tym mieści się właśnie spektakl Androidy, który w zaczynającym się czasie panowania sztucznej inteligencji opowiada o świecie walki technologii z człowiekiem. Przy tym musimy pamiętać, że android, zgodnie ze słownikiem wyrazów obcych, to automat, rodzaj robota naśladującego ruchy człowieka. I tak dostajemy tajemniczą opowieść o współistnieniu androidów z ludźmi. Już na samym początku, w prologu, Corps de Ballet w bardzo licznej grupie jawi się jako tańczący zespół robotów. Obserwując to, jesteśmy w stanie uwierzyć, że to oni właśnie tak zachwycająco tańczą, zachowując w automatycznym ruchu niezwykłą jedność, a wydaje się, że tak bezpomyłkowo mogą poruszać jedynie osobniki stworzone przez sztuczną inteligencję. Cóż, ten tańczący tłum jest jak jedna istota. W miarę rozwijania się akcji to wrażenie staje się coraz bardziej prawdopodobne. Jest to możliwe tylko przy tak perfekcyjnym balecie. Przecież mało kto potrafi tak pionowo podnieść nogę. Wszystko dzieje się w rytm muzyki, chwilami z zagłuszającymi uderzeniami, ale też z zaskakującą, mozartowską parafrazą. Orkiestrę prowadzi Marta Kluczyńska, która już dała się poznać warszawskim melomanom w ciekawych muzycznych rozwiązaniach. I nie ma tu żadnego poznawczego dysonansu. Borys Kudliczka, obecny dyrektor Teatru Wielkiego, już zapowiedział, jak wspaniale będzie wyglądał następny sezon artystyczny. W tym miejscu. Jeszcze niedawno można było podejrzewać, że to bajka z mchu i paproci. Ale to, co się dzieje z takim rozmachem w tej chwili, daje prawie pewność, że tak właśnie będzie.
1: No, słyszeli Państwo ten zachwyt w głosie Ewy Hajne, więc na balet Androidy na pewno warto się wybrać do Teatru Narodowego w Warszawie. Za chwilę też teatralnie, ale do Torunia się wybierzemy za sprawą Martyny Podolskiej, która jest na jubileuszowym 30. Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Kontakt i za chwilę właśnie o tym będzie rozmawiać ze swoim gościem.

0: Spotkanie z...
1: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia prosto z Torunia, w którym rozpoczął się w piątek jubileuszowy 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt. Martyna Podolska, dobry wieczór, a ze mną dyrektorka festiwalu i dyrektorka Teatru imienia Willa Machorzycy, Renata Derejczyk. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam Państwa.
1: Już emocje te początkowe, mam nadzieję, że u Pani dyrektor opadły, związane z rozpoczęciem festiwalu i to jeszcze jakiego, 30. jubileuszowego, ale naprawdę wiele spektakli przed nami. Nie chcę powiedzieć, że to te najważniejsze, bo program jest tak układany, żeby każdego dnia zadowolić widza. Mam nadzieję, że dzisiaj trochę zapowiemy to, co będzie działo się jeszcze przez cały tydzień tutaj w Toruniu, ale Pani dyrektor, jubileusz. Zatem wspomnienia, zatem refleksje. Pierwszy Pani kontakt to jeszcze podczas studiów?
2: Tak, to było 27 lat temu, więc nie jest to okrągła rocznica, ale swoją okrągłą rocznicę również mam, nie tak wybitną jak 30 lat, ale to moja piąta edycja, więc też już jakiś tam moment podsumowania i wyobrażenia, czy to co robimy sprawdza się i czy tak możemy dalej, czy powinniśmy coś zmieniać. Natomiast rzeczywiście, no 30 edycja i 35 lat festiwalu, bo to też warto podkreślać, że Festiwal Kontakt był pierwszym festiwalem międzynarodowym w Polsce. Zaraz po nim wystartowała Malta, ale rzeczywiście Krystyna Meissner po prostu niesiona jakąś intuicją, że warto się otwierać na Europę, warto patrzeć, co robią sąsiedzi, postanowiła zmienić Festiwal Teatrów Polski Północy na Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt.
1: I to myślę, że musimy wytłumaczyć, bo wiem, że słuchają nas teatromanii, ale nie tylko. To jest festiwal, który swoją rangą może być porównywany do festiwalu

0: znaczących festiwali europejskich, bo właśnie udaje się tutaj twórcom festiwalu od samego początku ściągać te najważniejsze europejskie nazwiska teatralne. Pani jako kontynuatorka poprzedników robi to samo w myśl tego, żeby właśnie pokazywać to, co w tym momencie rządzi teatrem europejskim.
1: Tak, to jest takie bardzo specyficzne miejsce i myślę, że też go sobie tak wyobrażała Krystyna Meissner. Z jednej strony zapraszać znaczące nazwiska, z drugiej strony zapraszać bardzo młodych twórców, którzy poprzez Festiwal Kontakt zdobędą tą swoją rozpoznawalność i później będą do nas wracali jako właśnie gwiazdy i wielcy twórcy. Tak jest chociażby z Janem Klatą, który tutaj przyjeżdża w tym roku z Krzyżakami, ale 30 lat temu dostał nagrodę jako obiecująca gwiazda teatru, więc no, to są naprawdę, można powiedzieć, cudowne takie losy twórców związanych z tym teatrem. Kolejną takim wielkim nazwiskiem jest nieobecny akurat podczas tej edycji, ale był przez ostatnie 3 edycje z nami, czyli Alvis Hermanis, i on zawsze podkreśla, że jego pierwszym festiwalem zagranicznym był Kontakt i od tego kontaktu zaczęła się jego międzynarodowa kariera. Także mam nadzieję, że takie przyjazdy tutaj uruchomią również ten taki przepływ na rynku teatralnym i nazwiska, które tutaj nasi dyrektorzy w Polsce zobaczą, może zaproszą do współpracy i będziemy mogli oglądać kolejne spektakle już w polskich teatrach.
0: I tak się dzieje zresztą w pani teatrze, bo w ostatnich latach tutaj gościli Florentina Holzinger ze swoim spektaklem, John Malkovich, Robert Wilson. I tu nawiązanie do tego, co wydarzyło się w piątek na scenie Teatru Chorzycy. Premiera, polska premiera koprodukcji, którą udało się zrealizować z Narodowym Teatrem w Kownie, udało się zrealizować właśnie Teatrowi Chorzycy. I to jest koprodukcja. I my wiemy, że jak taka koprodukcja, taki spektakl powstaje, to następuje wymiana artystyczna pomiędzy zespołami. A tu jest trochę odwrotna sytuacja, bo 7 samotności to spektakl, który osobno powstał tam w Kownie, a osobno z polskimi, wyłącznie z polskimi aktorami powstał tutaj w Chorzycy. Jak doszło w ogóle do tej współpracy? To jest ostatnie przedstawienie wybitnego europejskiego reżysera Roberta Wilsona.
1: Tak, to rzeczywiście jest mocno związane z jedną z poprzednich edycji Festiwalu Kontakt w 2024 roku. Gościliśmy koprodukcję wtedy Düsseldorfu i Kowna. Był to Dorian na podstawie Oscara Wilda w reżyserii Roberta Wilsona. Ta koprodukcja, tak jak pani powiedziała, też odbyła się w 2 miastach. Myśmy zaprosili spektakl z Kowna. Tutaj w Toruniu Teatr Narodowy z Kowna bardzo dobrze się poczuł i z nami, i podczas tego gościnnego pokazu, na tyle, żeśmy się zaprzyjaźnili, że rok później dyrektor teatru wrócił z propozycją kolejnej koprodukcji, ponieważ w międzyczasie właśnie rozmawiali o produkcji kolejnego spektaklu z Robertem Wilsonem i żeby kontynuować taką sztafetę właśnie wymiany i współpracy między teatrami, zostaliśmy do tej współpracy jako Teatr Chorzycy zaproszeni. To było dla mnie bardzo duże wyróżnienie, dlatego że no nie jesteśmy narodowym teatrem, jesteśmy teatrem w średniej wielkości mieście, więc trudno, mimo tego, że mamy festiwal i to oczywiście bardzo pomaga zapraszać międzynarodowe gwiazdy, ale no, myślę, że nigdy nie miałam w głowie tego, że Teatr Chorzycy będzie robił spektakl Roberta Wilsona, a tutaj okazało się, że jest to możliwe. Wiedzieliśmy, że jest to absolutnie bardzo duże wyzwanie, no ale któż nie podejmuje takich wyzwań? W związku z tym w marcu 2025 roku omawialiśmy już szczegóły tej współpracy, omawialiśmy właśnie szczegóły takie organizacyjne, bo oczywiście z tym jest związane przyjęcie dużej międzynarodowej grupy twórczej, która ma pewien cykl produkcji spektaklu, sposób jego realizacji, który jest zupełnie jakby nie wpisujący się w naszą codzienność.

0: pracę w teatrze. W związku z tym trzeba było trochę przemodelować nasz system pracy, naszą organizację, troszeczkę sobie inaczej wyobrazić funkcje, które w ramach tej współpracy mamy przeprowadzić. Ale tak jak pani powiedziała, w piątek odbyła się premiera. Myślę, że warto było, czy jestem absolutnie przekonana, że dla nas, dla teatru, dla aktorów było absolutnie wielkim wydarzeniem to, że mogliśmy tych twórców gościć, mogliśmy spotkać się z ich jakby wymaganiami, z ich sposobem pracy, bo to absolutnie też rozwija, poszerza możliwości codziennej pracy naszej w teatrze. No i powstał spektakl, który jest nie do porównania z żadnymi produkcjami, które nie wiem, na co dzień możemy oglądać w polskich teatrach, tym bardziej jest to wyjątkowe, tak jak pani powiedziała, będzie to firmowane jako ostatni spektakl, ostatnia premiera Roberta Wilsona, która już została oczywiście dokończona przez współreżysera Charlesa Chemin, ale jakby z taką bardzo dużą uwagą, ponieważ wszyscy współtwórcy właściwie od 20 kilku lat współpracowali z Robertem Wilsonem, każdy znał swoje zadania w ramach przygotowania tej premiery. W związku z tym myślę, że ta taka bardzo szczegółowa i bardzo mocno, można powiedzieć, wczuwająca się w styl, w pracy i w to, co powinno jako finalne dzieło powstać, to się udało absolutnie zrealizować, więc mamy piękny, poetycki spektakl oparty na twórczości Oskara Miłosza. Dla mnie to też był dodatkowo, można powiedzieć, na pierwszym etapie bardzo ważny, dodatkowy, taka przesłanka, że chciałam ten spektakl robić, bo Oskar Miłosz, daleki wuj Czesława Miłosza, był dla mnie i jest dla mnie taką postacią, która realizuje w sobie tą wizję takiego Europejczyka doskonałego, człowieka, który urodził się i mówił jako w pierwszym języku, w języku polskim. Uważał się zawsze za Litwina, więc litewski też był jego językiem, ale tworzył i to, co po sobie zostawił, całą spuściznę, tworzył w języku francuskim, tam przez wiele lat mieszkał, czyli właściwie to poczucie, że wszędzie możemy być u siebie, jest dla mnie takim naprawdę bardzo budującym przesłaniem.
1: I myślę, że to też jest przesłanie festiwalu, który spaja europejski teatr, a wciąż tak niewiele, myślę, że wiemy w Polsce o Oskarze Miłoszu. Prowokacyjnie teraz zapytam, co się pani dalej marzy? Współpraca z Milorałem?
0: Trudno mi powiedzieć, czy akurat z Milorałem, ale to też nie jest wykluczone. Może właśnie między festiwalami Wina Fest Wochem a festiwalem Kontakt mogłoby powstać dzieło, które firmowałby Milorał. Wolę sama siebie zaskakiwać, czyli nie planować bardzo mocno, aczkolwiek wiemy, że jeśli chodzi o europejski teatr, czy nawet światowy teatr, to nie ma takiej możliwości, że w ciągu 2, 3 czy 5 miesięcy, czy pół roku jesteśmy w stanie zaprosić ważnego reżysera do współpracy. To są jednak znacznie dłuższe procesy, więc na pewno o tym myślimy. Na pewno nie chciałabym tego już łączyć z otwarciem festiwalu, ale po to, żeby wyprodukować to w ramach repertuaru Teatru Chorzycy jak najbardziej.
1: To takie prowokacyjne zapowiedzenie Milorała, który pokaże tutaj na zakończenie 30. kontaktu swój spektakl.
0: Tak, bardzo się cieszę, że udało nam się zaprosić Jasnowickę na festiwal Kontakt. To spektakl, który jest bardzo blisko rzeczywistości. Opowiada taki rodzaj przeżycia, które nam towarzyszy, a którego chyba sobie niechętnie uświadamiamy albo nie chcemy o nim pamiętać, że to, że dookoła bombardują nas historie wojenne, obrazy wojny, to, że w gruncie rzeczy z dnia na dzień coraz bardziej przyzwyczajamy się do tych obrazów, sprawia, że Milorał zapytał o granice tego przyzwyczajenia i o to, co się musi stać, żebyśmy się wreszcie z tego snu niewidzenia obudzili.
1: Opowiadamy o tych twórcach europejskich, którzy pokazują swoje spektakle tutaj.

0: w Toruniu, ale to jedna z odsłon festiwalu, bo równie ważna jest ta odsłona, czy te aspekty polskie, które też tutaj wybrzmiewają, bo starają się Państwo ściągnąć już, myślę, głośne, już, myślę, uznane spektakle, które może zobaczyć festiwalowa publiczność i torunianie. A wśród nich i Ziemia Obiecana Mai Kleczewskiej, i sceny z życia małżeństwa Kasi Minkowskiej. Silny aspekt kobiecy wybrzmiewa w tym roku?
1: To z jednej strony, ale dla mnie to zawsze jest, powiem nieskromnie, 5 najlepszych polskich premier ostatniego roku. I tutaj, tak jak pani powiedziała, i Kleczewska, i Minkowska w to się wpisują, ale wpisuje się również spektakl Jana Klaty, Krzyżacy. Wpisuje się również spektakl Wery Ibsen z Teatru Współczesnego w Szczecinie, czy wpisuje się Klątwa akurat z naszego teatru, a w reżyserii Anna Augustynowicz, ale też taka silna diagnoza tego, co się dzieje z naszym społeczeństwem i dlaczego tak łatwo nam szukać usprawiedliwienia nie w sobie, ale w innych. A jeszcze jednym ciekawym aspektem tegorocznej edycji jest to, że przez wiele lat wydawało się, że nasi reżyserzy już niechętnie będą sięgać po teksty klasyczne. Tutaj w tej edycji znowu mamy rodzaj klasyki. Ja do końca nie jestem pewna, czy reżyserzy sięgają bardziej po literaturę, czy bardziej po obrazy filmowe, ale mimo wszystko mamy poczucie, że jest to mierzenie się z takim klasycznym tekstem, który przeciętny widz ma w głowie, czyli każdy z nas kiedyś widział Krzyżaków i jest ciekawe, jak można ich dzisiaj na scenie pokazać, a zapewniam Państwa, jest to bardzo interesujące i bardzo świeże spojrzenie na tą powieść.
0: I też na perspektywę kobiet, co jest zaskakujące i w teatrze u Klaty, i w Krzyżakach.
1: Absolutnie tak. Może nie będziemy opowiadać tego spektaklu, ale rzeczywiście absolutnie wybrzmiewa i jakby pokazuje, że literatura może prowokować i pokazywać aspekty, które może niekoniecznie nawet były przez autora zapisane.
0: A skoro o klasyce mowa, to Toruń weźmie udział w tegorocznych opolskich konfrontacjach teatralnych w konkursie Klasyka Żywa, czyli na inscenizację dawnych dzieł literatury polskiej czy światowej, bo pokażecie przedstawienie, które zamykało poprzedni sezon w Waszym teatrze w reżyserii Pawła Eignera.
1: Zgadza się, to jest bardzo dobre przedstawienie. To jest Księżniczka na opak wywrócona Calderona w reżyserii Pawła Eignera. To, co mnie zaskakuje, bo zawsze wiedziałam, że ten tekst jest świetny, że może na scenie ożyć w taki sposób, że ludzie i bawią się, i wynoszą z tego coś więcej, ale też to, że poezja wciąż może być interesująca na scenie i sprawiająca, jak mówię, widzowi przyjemność, więc tuż po festiwalu będziemy grać to u siebie w Toruniu, a 20 czerwca zagramy w Opolu, także serdecznie zapraszam do Torunia, do Opola. Warto obejrzeć Księżniczkę na opak wywróconą.
0: To z Opola i z opolskich konfrontacji powracamy do kontaktu. Pani dyrektor, rozpoczęłyśmy naszą rozmowę od tych wspomnień, od tego, że przyjeżdżała pani do Torunia na kontakt jako młoda studentka. Jacy widzowie, goście przyjeżdżają, bo myślę, że to też jest dobre słowo, nie tylko przychodzą, ale przyjeżdżają na festiwal. Ja widziałam i w piątek, i wczoraj, w sobotę dużo młodzieży, dużo młodych ludzi, także zaangażowanych wolontariacko w pracę na rzecz festiwalu, bo festiwal jednoczy.
1: Tak, i festiwal tworzy rodzaj wspólnoty, w której chce się uczestniczyć nie tylko przez jedną edycję, ale do której chce się wracać, i to chyba jest takie bardzo dla nas miłe. prowokujące do pracy na przyszłość, powiedziałabym. Podczas poprzedniej edycji robiliśmy rozmowy, badanie publiczności, jak to się ładnie nazywa. I rzeczywiście wyszło nam, że mnóstwo ludzi towarzyszy nam od wielu lat. Niektórzy od samego początku i jest

0: Jest to jakby taki dla nich absolutnie czas, który trzeba zaplanować, ale też znam ludzi, którzy przyłączyli się, nie wiem, przez ostatnie 2-3 lata i też słyszę już od nich, że oni wiedzą, że przynajmniej jeden weekend w Toruniu spędzą razem z nami podczas festiwalu, więc to jest naprawdę cudowne. Dlatego pewnie też bardzo mnie zależało, żeby wrócić do corocznych edycji, że ludziom się utrwala ten kalendarz i oni chcą wiedzieć, że za rok w okolicach 3, 4, 5 czerwca będą mogli spędzić te dni podczas festiwalu Kontakt.
1: I podsumowując, jak patrzę na tegoroczny plakat, ale także i kolory, które towarzyszą różnym gadżetom waszym festiwalowym, no to to są kolory właśnie. Kolorowy plakat. I wy też taki chcecie tworzyć, potocznie rzecz ujmując, taki chcecie tworzyć festiwal, żeby był pokazany różny koloryt tego teatru i polskiego, i europejskiego.
0: Tak, absolutnie. Nie wiem, czy za każdym razem się tak udaje, bo oczywiście wartość artystyczna spektakli zawsze jest tą decydującą rzeczą, którą bierzemy pod uwagę, zapraszając jakiś spektakl, ale na pewno drugą decydującą rzeczą jest to, że chcemy, aby ten festiwal zderzał ze sobą różne estetyki, samą różnorodność teatru, jego języków, jego możliwości prezentacji. W związku z tym na pewno czy podczas tej edycji, czy podczas kolejnych edycji tych takich powiedzmy nieoczywistych rzeczy, które są w teatrze podczas festiwalu na pewno będzie można zobaczyć. Ja w związku z tym zawsze bardzo współczuję jury, które jednak ma przyznać główną nagrodę, bo musi ze sobą porównać, można powiedzieć, rzeczy nieporównywalne.
1: Renata Derejczyk, prosto z Torunia, prosto z Teatru Chorzycy, prosto z 30. jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt. Zapraszała Państwa, jeszcze do końca tygodnia można przyjechać do Torunia i wziąć udział w festiwalu, ale jeszcze do końca sezonu cały miesiąc, zatem można przyjść do teatru w czerwcu, a z pewnością pani dyrektor już pracuje nad tym, co w przyszłym sezonie, a nawet jeszcze w kolejnym, prawda?
0: Nawet w kolejnym, co już zobaczymy podczas kolejnego festiwalu, również jest już częściowo zaplanowane, także absolutnie zapraszamy i w czerwcu, i na nowy sezon. Na pewno będzie się dużo działo, rzeczy, których jeszcze Państwo nie widzieli.
1: Bardzo dziękujemy za gościnę. Będziemy przyjeżdżać i będziemy opowiadać Państwu o tym, co dzieje się w Teatrze imienia Wilhelma Chorzycy w Toruniu. Renata Derejczyk, Martyna Podolska. Bardzo dziękujemy za dzisiaj. To było spotkanie w programie pierwszym Polskiego Radia prosto z Torunia. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję również.
2: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
3: Przed nami siódmy fragment kryminału Grzegorza Dziedzica pod tytułem Ostatni koniec świata. Detektyw chicagowskiej policji Radek Rudy Kowalski dowiedział się od teścia Marzeny Karaś, że zanim wróciła do domu, była w sekcie. Czyta Marcin Stec.
4: W głowie zapala mi się znajoma kontrolka. Właśnie zrobiło się ciekawie.
5: Ja się na tym nie znam. Ta sekta ma siedzibę na farmie gdzieś w Wisconsin, w okolicach Monroe. Czekają tam na koniec świata, zdaje się, wie pan. Świrów na świecie nie brakuje.
4: Mężczyzna robi palcem kręćka wokół skroni. Ma pan adres? Jakoś się nazywa ta sekta?
5: Krzysiek panu powie. Jeździł tam do niej, przekonywał, żeby wróciła, prosił i groził rozwodem. Ale ona nie chciała go słuchać. Tak jej tam mózg wyprali. W końcu nawet rozważał, żeby się samemu tam z dziećmi przeprowadzić. On, proszę pana, był bardzo za nią, bardzo.
4: Dobrze, sam go zapytam. A jak się między nimi układało? Karaś wzrusza ramionami.
5: Wie pan, jak to jest na emigracji. Trzeba ciężko pracować, żeby do czegoś dojść. Krzysiek się bardzo starał. W kółko jeździł. Czasem tylko na jeden dzień do domu wpadał i znowu w trasę. A jak cię nie ma wiecznie w domu, to nie może być dobrze.
4: Uciekał w pracę? To pan ma na myśli?
5: A pan byś nie uciekał? Ona z tej sekty od

0: Miniona wróciła. Wiecznie zamyślona, z pretensjami do całego świata, kutliwa. Z nami praktycznie nie rozmawiała. Tyle, co czasem Kubusia podrzuciła. Trzymała nas na dystans i jego też. Nie było między nimi dobrze. Myśmy mu zresztą zawsze powtarzali, że to nie dla niego dziewczyna. Suszyliśmy mu z żoną głowę, żeby się z narkomanką nie wiązał, bo same kłopoty z tego będą. I się sprawdziło.
1: Narkomanką?
0: A jakże? Marihuanę paliła, proszę pana, non-stop. Inne narkotyki brała, ale ja się na tym nie znam. Krzyśka trzeba pytać, on panu powie. Dobrze, że syn się przy niej w nauk nie wciągnął.
1: Rozumiem. I zgadzam się, narkotyki to zguba ludzkości. A proszę mi powiedzieć, o której dzisiaj Marzena przyjechała do państwa z wnukiem?
0: Jakoś zaraz po 8.
1: Zauważył pan coś niepokojącego w jej zachowaniu? Karaś wzrusza ramionami.
0: W sumie to nie. Była nieobecna, jak zawsze.
1: Kładę wizytówkę na ławie. Będę w kontakcie. Proszę przekazać synowi, żeby zadzwonił do mnie jutro z samego rana.
2: Marcin Stec przeczytał 7 fragment kryminału Grzegorza Dziedzica Ostatni koniec świata. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Agora. Jutro ciąg dalszy.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. 4 pory roku. W Dniu Dziecka porozmawiamy o prawach uczniów. Czy dzieci je znają, potrafią z nich korzystać i ich bronić? Co o prawach ucznia powinni wiedzieć rodzice? Jakie są prawa ogólne, a które szczegóły precyzuje statut szkoły? Na wszystkie pytania słuchaczy odpowie ekspert w studiu i przy telefonie.
4: 4 pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

0: był program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Cztery minuty temu minęła północ. Anna Kowalczyk, zapraszam na pierwsze dziś aktualności. Awaryjne lądowanie Cessny w pobliżu Barczewa w województwie warmińsko-mazurskim. Służby zostały wezwane do wsi Maruny. Przed 19:00 nikomu nic się nie stało, mówi podkomisarz Jacek Wilczewski z olsztyńskiej policji.
1: Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że był to samolot typu Cessna. Podróżował nim pilot i jeden pasażer. Z relacji pilota wynikało, że w czasie lotu usłyszał, że silnik pracuje nierówno, a więc podjął decyzję o tym, aby lądować awaryjnie. Pilot wybrał miejsce bezpieczne, pole rzepaku o płaskim ukształtowaniu terenu w odległości 250 metrów od najbliższego zabudowania, z dala od linii energetycznych.
0: Policja zgodnie z procedurami powiadomiła Komisję Badania Wypadków Lotniczych. Rząd wysyła samolot do Chin po 24-letnią Klaudię z Wałbrzycha. U Polki, która studiowała sinologię w Pekinie, w kwietniu wykryto nowotwór. Przeszła dwie operacje, teraz leży w szpitalu w śpiączce. Samolot medyczny wyleci po nią dziś rano. Na pokład zabierze mamę Klaudii. Pani Joanna zapowiada, że wróci z córką do Polski w czwartek.
2: Muszę jedną noc spędzić w konsulacie ze względu na to, że załoga musi odpocząć i lekarze muszą odpocząć. To jest jednak około 17 godzin lotu.
0: Po przewiezieniu do Polski Klaudia trafi do jednego z wrocławskich szpitali. Dwie umowy na 120 miliardów złotych w 72 godziny. Rząd ogłasza sukces po zawarciu kontraktów w ramach programu SAFE, a Prawo i Sprawiedliwość zaczyna wycofywać się ze słów, że zyska niemiecki przemysł zbrojeniowy. Pozostaje przy ostrzeżeniu, że unijna pożyczka jest niekorzystna dla Polski, bo jak twierdzi, odbiera nam suwerenność. O szczegółach Małgorzata Naukowicz.
3: PiS mówi też, że nie wiadomo, jakie będą rzeczywiste koszty unijnej pożyczki z programu SAFE, ale jak zapewnia poseł Marcin Horała, jego partia jest zainwestowana w polskie siły zbrojne.
4: Uważamy, że ten mechanizm jego finansowania jest niekorzystny dla Polski i rodzi cały szereg zagrożeń.
5: Ostatnie 72 godziny pokazały, że to wszystko, co opozycja, także kancelaria prezydenta mówiła na temat europejskiego sejfu, jest niezgodne z prawdą.
3: Mówi Krzysztof Hetman z PSL-u i przypomina, że rząd PiS-u nie pytał ani Sejmu, ani prezydenta o zgodę na zaciąganie pożyczek na zakup sprzętu wojskowego w Korei i Stanach Zjednoczonych. Także Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej mówi o sukcesie rządu.
6: Pieniądze trafiają do polskich miast, polskich firm. To jest absolutnie złoty moment dla polskiej zbrojeniówki.
3: Polska jest największym beneficjentem unijnego programu dozbrajania. W sumie do Polski trafi z SAFE około 44 miliardów euro, czyli ponad 180 miliardów złotych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
7: To są aktualności jedynki.
0: Prezydent Węgier odrzuca żądanie premiera i nie poda się do dymisji. Właśnie mija

0: ultimatum, które Peter Modziar dał Tomaszowi Szuljakowi. W nagraniu w mediach społecznościowych prezydent powiedział, że godność urzędu wymaga od niego niezłomnego trwania. Modziar wezwał prezydenta. Ponad 1500 wydarzeń w ciągu 4 dni, 600 wystawców z 34 krajów. Zakończyły się międzynarodowe targi książki na Stadionie Narodowym. Dyrektor targów Jacek Oryl podkreśla, że tegoroczny program był bardzo bogaty.
1: Od spotkań autorskich i debat po warsztaty, premiery książek. Integralną częścią są festiwale. Festiwal Kryminalna Warszawa, Festiwal Komiksowa Warszawa, Dzień Reportażu z nagrodą imienia Ryszarda Kapuścińskiego, Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej Ojce i Dziadki, Jana Festiwal, czyli Young Adults and New Adults Festival.
0: Podczas 4 dni targów książki stadion wypełniony był miłośnikami literatury w każdym wieku.
1: Ta frekwencja była znacznie lepsza niż zakładaliśmy. Przypomnę Państwu, że nasze doświadczenia przed pandemią zakończyły się na 84 tysiącach zwiedzających warszawskie targi książki, które wtedy odbywały się na stadionie. A w tej chwili przekroczyliśmy 100 tysięcy. 108 tysięcy to są nasze w tej chwili podsumowania, jeżeli chodzi o ten rok, o frekwencję.
0: Polskie Radio było patronem medialnym wydarzenia. Już wiadomo, że w przyszłym roku międzynarodowe targi książki potrwają od 20 do 23 maja. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Nad Polską sporo chmur, na południu i południowym zachodzie może przelotnie popadać, tam w nocy możliwe są też burze. W dzień zagrzmi we wschodniej części kraju, ale deszcz możliwy jest prawie wszędzie. Termometry pokażą od 18 stopni w Krakowie do 22 w Bydgoszczy, Warszawie i Rzeszowie. Chłodniej w górach, w Zakopanem 15 stopni.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: Dziś jest poniedziałek, 1 czerwca, 152 dzień roku. Słońce w znaku bliźniąt wzejdzie o 4:21, a zajdzie o 20:47. Dzień będzie trwał 16 godzin i 26 minut. 592 lata temu zmarł Władysław Jagiełło, król Polski i wielki książę litewski, założyciel dynastii Jagiellonów. 120 lat temu w Finlandii, pierwszym kraju w Europie, kobiety otrzymały czynne i bierne prawo wyborcze. 100 lat temu Ignacy Mościcki został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe na prezydenta Rzeczypospolitej. Tego samego dnia, 100 lat temu, urodziła się amerykańska gwiazda filmowa Marilyn Monroe. 81 lat temu władzę w Kołobrzegu przejęła polska administracja. 80 lat temu w Krakowie ukazał się pierwszy numer miesięcznika Znak pod redakcją Jerzego Radkowskiego. 36 lat temu prezydent George Bush i przywódca Związku Radzieckiego Michał Gorbaczow podpisali w Waszyngtonie porozumienie, na mocy którego w obu krajach zakończono produkcję broni chemicznej. 35 lat temu Jan Paweł II rozpoczął czwartą pielgrzymkę do ojczyzny. Rok temu Polacy po raz ósmy po 1989 roku wybrali prezydenta Rzeczypospolitej. Drugą turę głosowania wygrał Karol Nawrocki. Dziś Międzynarodowy Dzień Dziecka. Imieniny obchodzą Gracjana, Hortensja, Hortensiusz, Jakub, Justyn, Konrad i Nikodem. Najlepsze życzenia od Radiowej Jedynki.
2: Autopromocja.
3: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
4: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
3: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
4: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
3: Sekrety mundiali.
4: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
3: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
4: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
3: Andrzej Janisz
4: i Filip Jastrzębski.
3: Zapraszamy.
2: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

Niech noc będzie z nami. Witam serdecznie, jak zawsze z niedzieli. No tak, no z niedzieli na poniedziałek jest noc. I tak, nazywam się Paweł Sito. To jest dzisiaj tak ten skład podstawowy nasz, czyli produkcja Andrzej i Kajetan Tłokowski oraz realizacja Tomasz Cieślak. Proszę Państwa, od czasu do czasu jest taka noc. Państwo się cieszą, kiedy taka noc jest. No więc, przepraszam, piosenki na życzenie. Albo jak się kiedyś w jedynce mówiło, piosenki na telefon. Dziś jest Państwa szansa usłyszeć coś, czego nie słyszało się dawno, albo na przykład co Państwo cały czas katują, że tak się wyrażę, na swoim sprzęcie, ale chcą, żeby i inni posłuchali, może w ogóle coś takiego poznali. Numer telefonu do nas 22-645-2266. Warszawa 22 i 645-2266. Być może niektórzy z Państwa będą chcieli wyjść na antenę.

Spodziewam się, że więcej osób będzie zgłaszała do naszej produkcji piosenki, które mają być wyjęte. A co państwo powiedzieliby, gdyby do tego my zagramy państwu piosenkę, a państwo nam powiedzą, jak minął dzień? No, na przykład ciekawi mnie to, co dzisiaj państwo, to znaczy wczoraj państwo robili. 226452266 i do godziny drugiej bawimy się w autorów playlisty. Ja, szczerze mówiąc, nie mam tutaj, jeszcze tutaj mam Britney Spears, a następne piosenki to już będą zależały od państwa.

0: To Britney Spears i Baby One More Time. No i mamy pierwszy telefon. Halo, witam serdecznie.
1: Halo, dobry wieczór. Ja tylko radyjko przyciszę. Dzień dobry albo dobry wieczór. Jak zwał, tak zwał, albo dobranoc.
0: My to mówimy, niech noc będzie z nami. To wie pan, to się sprawdza.
1: No, dobry wieczór. No, powiedzmy tak, Rafał z tej strony, stały
0: Paweł,
1: słuchacz.
0: Paweł z tej strony, stały prowadzący.
1: Witam, witam. Witam ciebie. Witam was wszystkich.

0: I mi się wydaje, że właśnie chodziło o to, żeby samochody po prostu przyjeżdżały, że główny transport, główna jakby kwestia tej całej autonomiczności to są właśnie transport miejski i po to, żeby jak ktoś naciśnie, prawda, żeby przyjechał, to on z miejsca, gdzie został zaparkowany, podjeżdża, że ktoś nie musi iść w tamto miejsce i jedzie z klientem, no i pewnie też jedzie autonomicznie. I ja sądzę, że chyba na tym się będzie kończyło. No nie wyobrażam sobie ciężarówki autonomicznej. Może jestem, wie pan, małej wiary człowiekiem.
1: No ja też sobie nie wyobrażam, bo jednak człowieka nie zastąpi się we wszystkim, ale miejmy nadzieję, że to jest jeszcze melodia w przyszłości dosyć odległa.
0: No to skoro o melodii pan mówi, to tutaj taka melodia mi przyszła na myśl. Wie pan, jaka to jest piosenka?
1: Nie.
0: O Jezu, to tragedia bez tego ze mną. Kalkuta nocą, zespół 2 plus 1. A chyba pan chciał o tę piosenkę prosić.
1: Tak. Halo?
0: No tak. Ja się ze wstydu palę. Mhm.
1: Panie Pawle, mam jeszcze taką prośbę, bo akurat tak się zdarzyło, że dzisiaj nie jadę sam, proszę, tylko jedzie gdzieś tam pod Polsce koło Bydgoszczy kolega Krzysztof i zachęcałem go do słuchania muzyki nocą. Także sprawdzę go, czy słuchał, pozdrawiają.
0: Dobrze, a niech pan powie, a jak pan kojarzy pana Krzysztofa, to jaką muzykę lubi? Jaką będziemy piosenkę mogli mu zagrać, żeby był zadowolony?
1: Oj, powiem szczerze, że nie mam pojęcia. Wiem, jakimi tam sportami się interesuje, ale...
0: No to jakimi sportami się interesuje?
1: No my z Żuklem jesteśmy kibicami Żukla, to w pierwszej kolejności.
0: No to dobrze, to ja powiem tak. Viva Żużel i to jest dla pana Krzysztofa, a dla pana 2 plus 1 i Kalkuta nocą. Dzięki serdecznie.

0: Proszę Państwa, no tak się składa, że mam przyjemność od wielu lat grać muzykę w radiu, że teraz 2,5 roku temu wróciłem po 37 latach do prowadzenia muzyki nocą i znaczy właściwie inaczej, to był mój drugi debiut, kiedy pierwszy był 37 lat temu, okej, żeby nie wydłużyć tego okresu za bardzo. I w latach 80. no naprawdę trochę tej muzyki w różnych miejscach grałem. I przyznam Państwu, że tak jak lubiłem zespół 2 plus 1, to akurat ten utwór wydawał mi się taki dziwny, powiedziałbym. Dziwny, tak nietypowy, dziwny. To jest takie pierwsze zdanie. A drugie zdanie jest takie, że w związku z tym, że mnóstwo tych utworów grałem, że pamiętam je, pamiętam momenty, kiedy je grałem i tak dalej, że czasami się bawię w taką zabawę, czy to jest świeże, czy myczą trąci. I naprawdę to nie jest tak, że ja mówię, a to na pewno będzie świeże, bo okazuje się dopiero po posłuchaniu. Czy ma ten duch czasu złapany. Także niektóre zachowują świeżość, niektóre, no niestety, marniutko. A tutaj powiem Państwu, że jeśli chodzi o piosenkę Kalkutę Nocą zespołu 2 plus 1, absolutnie uważam, że wyprzedziła swój czas i dopiero teraz, tak naprawdę, jak słucham, to doceniam, jak to jest świetny utwór, naprawdę, jak to jest świetny utwór. No cieszę się, że to zagraliśmy. Dziękuję Panie Tomku za ten wybór. A my już z kolejnym słuchaczem, bo taka jest specyfika tego programu. Halo?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Zbigniew, dzwonię z Warszawy.
0: Witam serdecznie.
1: I poproszę o piosenkę Lee zespołu Hej.
0: No właśnie, ale dlaczego?
1: Bo lubię bardzo tą piosenkę i sobie ją czasami nudzę.
0: Tak? Dobrze, no to okej. Okay. A drugie pytanie jest tego, a jak minął dzień wczorajszy?
1: A większość niedzieli konstruowałem radiozbiornik, którego słucham tej audycji.
0: Nie no jak to? Wspaniała audycja dzisiaj po prostu. Cały czas z motywem przewodnim radia. Ale jak pan konstruował? Kupił pan kabelki i jakieś małe sprzęciki, których nie mam pojęcia czym są i po prostu pan je skręcił?
1: No powiem tak, że nigdy nie słuchałem radia na krótkich falach. I też jedynki chyba nie słuchałem.
0: Aha.
1: Pierwszy raz, ale ja konstruuję ten odbiornik radiowy w ogóle zupełnie innym celu, żeby odbierać sygnał czasu. PCSK 225. No i tak przy okazji sobie sprawdziłem, czy to radio odbiera i odbiera faktycznie.
0: Zaraz, czyli pan dlatego nas słucha teraz, bo pan sobie zbudował to radio i my tam jesteśmy w tym radiu?
1: No tak, bo na tej samej częstotliwości jest nadawany sygnał czasu. Co 3 sekundy jest wysyłany czas aktualny. Tego nie słychać.
0: To w ogóle fascynujące, naprawdę, bo to już drugi pan. Dzisiaj na początku też pan właśnie słuchał nas na radiu krótkofalarskim. A proszę mi jeszcze powiedzieć, bo nie usłyszałem, bo coś nam zagłuszyło, czyli co było powodem, że pan to radio sklecił?
1: Odbiór sygnału czasu nadawany na tej samej częstotliwości.
0: Aha, ale okej, to teraz pan rozumie, że ja do końca mogę nie rozumieć, ale przecież można sprawdzić sobie w telefonie.

0: Ile jest
1: godzina? No ale to jest, jak w radiu takim cyfrowym jest, na przykład są nadawane informacje, to tutaj na tym samej częstotliwości to są nadawane informacje, tylko że dużo mniej, ale są wysyłane informacje o czasie.
0: Aha. Informacje o czasie, okej. Okay. I co, jaką pan ma najświeższą informację o czasie ostatnią?
1: No, aktualną godzinę.
0: Aha, to która jest teraz?
1: 1:32.
0: Dobranoc.

0: Jeden for me i Queen. Powiem Państwu, że to jest jedna z moich ulubionych piosenek zespołu Queen, choć zupełnie inna niż cała reszta, można powiedzieć. Proszę Państwa, dziś tak operujemy w okolicach głównie Wielkopolski, zachodniopomorskiego. Kolega tam, nasz słuchacz, stara się wydostać z tego województwa w kierunku pomorskiego. No, ale jakoś tak dzisiaj ani, powiedziałbym tutaj, Podlasie, ani Podkarpacie do nas na przykład nie zadzwoniło. Także no, troszeczkę upominam, prawda, że czasami jednak można podnieść ten telefon i zadzwonić. I tak właśnie zrobiła pani Irena. Witam serdecznie.
1: Ja pana też witam bardzo serdecznie. Halo?
0: No jesteśmy. Jak się cieszę,
1: tak,
0: że... Jak
1: pan
0: się
1: Paweł
0: cieszę?
1: Sita.
0: Tak, pan Paweł Sito.
1: Tak, bardzo proszę pana o piosenkę Krzysztofa Krawczyka Zatańczy ze mną jeszcze raz, ostatni raz. Mąż mi 2 lata temu umarł. Bardzo zatańczyliśmy Krzysztofa Krawczyka, lubiliśmy. No i tańczyliśmy Zatańczy ze mną jeszcze raz,
0: no
1: ostatni
0: tak,
1: raz.
0: No bo to była taka piosenka, co po prostu ja tak pamiętam, jak ktoś na przykład, że jakieś wesele

0: Czy to, że siedzą dwie osoby, tak? I jedna po prostu porwana tą melodią i zaraz podchodzi do drugiej, tą wyciągnięcie ręki tej, prawda, że proszę cię do tańca.
1: Tak. I... A mieliśmy, proszę pana, przepraszam jeszcze za przerwę, póki zajęłem z kontekstu, 50-lecie małżeństwa mieliśmy obchodzić, no, ale mąż umarł.
0: No przykro mi bardzo, ale jest fajnie, że są takie wspomnienia.
1: Ja pana słucham właśnie, jedynkę słucham, nocny program i lubię pana słuchać, bo naprawdę pan fajnie prowadzi program. I pan Kajetan fajnie prowadzi, w ogóle tak fajnie.
0: No, my staramy się w jedynce.
1: I udało mi się wreszcie zadzwonić i moim marzeniem jest pojechać do Warszawy, może mi się zjeść.
0: No, proszę dać znać, to mogą, może pani wpaść do nas, zobaczyć jak to jest. Pani Ireno, a co pani wczoraj porabiała? Jakieś jedno wydarzenie z wczorajszego dnia?
1: Ja czekałam na zdjęcia z córką. Przygotowałam taki poczęstunek urodzinowy, bo miał 27 urodziny.
0: Aha, a co było tak, w tym poczęstunku?
1: Jego mama. No i tak.
0: Co było tym poczęstunkiem?
1: Co było poczęstunkiem? No właśnie taki fajny obiad robiłam.
0: Obiad specjalny.
1: Żeberka. Żeberka.
0: Super. Pani Ireno, bardzo mi przykro, że po tylu latach pani została sama, bez męża, ale widzę, że jest w wspomnieniach, że cały czas żyje. Właściwie pani, że tak to jest, że jeśli
1: lubiliśmy tańczyć, panie Pawle.
0: Jeśli ktoś jest w wspomnieniach, to on jest po prostu jeszcze, bo jeśli ktoś zapomniany to nie ma. Tutaj widzę, że jest i to przypomnieliśmy całemu krajowi, że jest ze wspomnieniach, a był z panią wspaniałym małżeństwem.
1: Tak, no tak, przeżyliśmy 50-lecie, mieliśmy, są wspomnienia różne, ale są i dobre, i piękne.
0: No, ale jak to w życiu.
1: No i mam telewizor męża, pamiątkę i tak patrzę, tak jakby on był.
0: No i jeszcze pani ma radio. Dzięki serdecznie. Ostatni raz zatańczysz ze mną.
1: Panie Pawle.
0: Dzięki serdecznie. Dziękuję bardzo. Krzysztof Krawczyk.
1: Dużo zdrowia panu życzę.
0: Bardzo dziękuję.
1: I całej redakcji życzę dużo zdrowia. Ale wreszcie mi się udało zadzwonić do was.
0: Jestem bardzo szczęśliwy. Przekażę redakcji. Dziękuję bardzo. Dobranoc.

Olej! Mam nadzieję, że tam nie, na weselach ktoś pomenął. Olej! Tak. Zostawmy już te nastroje. No i trzeba przyznać, że tak nam niechcący wyszło, że Krzysztof Krawczyk był taką gwiazdą w rodzaju klamry tego spotkania, bo był na początek pierwszej godziny i jeszcze mieliśmy go na początek drugiej, a teraz trzecie pojawienie się i obiecuję, że więcej Krzysztofa Krawczyka nie będzie. Halo, halo, czy rozmawiam z panem Arturem? Ojejku, chyba rozłączyło pana Artura. Panie Arturze, prosimy zadzwonić jeszcze raz. Wtedy porozmawiamy. A zamiast tego, co miało być teraz, to ja poproszę piosenkę zespołu Maroon 5 pod tytułem This Love.

0: This Love i Maroon 5. A przed nami, mam nadzieję, pan Artur, witam.
1: Dzień dobry.
0: O, udało nam się, super.
1: Bardzo serdecznie prosiłbym piosenkę do popa I'm the Passenger.
0: Jest to jedna z lepszych piosenek świata, powiem panu, moim zdaniem.
1: Słucham?
0: Jest to lepsza, jedna z lepszych piosenek świata, moim zdaniem.
1: Moja też tak uważam.
0: Tak? Okej, okay, a panie Arturze, a skąd pan dzwoni do nas?
1: Jestem teraz na trasie Gdańsk, powiedzmy Warmia Mazury.
0: A, okej, okay, rozumiem.
1: W miejscowości jadę, natomiast cały dzień jestem dzisiaj w trasie.
0: Aha, czyli teraz pan jedzie, teraz pan siódemką jedzie, tak?
1: Tak jest.
0: Okej. Okay. Jakie warunki na siódemce, drogi?
1: Super, pusto.
0: Super, no to super. A, czyli, i w cały dzień, czyli również pan jechał, czyli już wiemy, jak minął dzień. W zasadzie tak jak noc. No i dobrze, czyli jest pan może nie pasażerem, ale ma pan jakiegoś pasażera czy pasażerkę?
1: Nie, nie mam, natomiast dzisiaj cały dzień byłem pasażerem, tak nietypowo wracam z norweskich Lofotów. I calutki dzień jestem w drodze, leciałem najpierw jakimś tam norweskim Uberem, później czterema samolotami i teraz znowu Uberem w Gdańsku i teraz jadę do swojego domu w końcu po iluś dniach.
0: Rozumiem, to taka niebanalna ta podróż, to taka...
1: No niebanalna, ciężko się tam dostać na te Lofoty.
0: Rozumiem. Dobrze, to będę pamiętał z tego. Tutaj mieliśmy kiedyś audycję, powiem panu, z Przemą Saracenem, który długie lata spędza w Norwegii, także dużo się dowiedzieliśmy. Panie Arturze, także dla pana, który był pasażerem, piosenka pod tytułem The Passenger Iggy Pop i prosimy nas słuchać w muzyce nocą.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Dzięki.
1: Dziękuję.
0: Proszę państwa, kończymy dzisiejszy program. Audycję zrealizował, no, powiedziałbym, w sposób popisowy Tomasz Cieślak. Mówi, że poprowadził. Nic nie prowadził, ja prowadziłem audycję, a nie ty. Paweł Sito jestem. I nie zapomnijmy o naszym wspaniałym duecie Kajetan i Andrzej Tłukowscy. Tym bardziej, że oni tutaj się pojawią po godzinie drugiej. No i będzie dzisiaj wyjątkowo nowa muzyka związana z konkursem czy z nagrodą Fryderyka. Chciałem powiedzieć, że za tydzień bardzo ciekawa audycja o tym, o kawiorze dyktatorów, tak można powiedzieć, czyli jak wygląda nie tylko kuchnia robienia władzy przez satrapów i takie nieprzyjemne postacie, ale również jak wygląda kuchnia taka kuchenna, że tak się wyraża. Witam, Trzabłowski będzie naszym gościem. Dobranoc!

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: W Dniu Dziecka porozmawiamy o prawach uczniów. Czy dzieci je znają, potrafią z nich korzystać i ich bronić? Co o prawach ucznia powinni wiedzieć rodzice? Jakie są prawa ogólne, a które szczegóły precyzuje statut szkoły? Na wszystkie pytania słuchaczy odpowie ekspert w studiu i przy telefonie.
2: Cztery pory roku w Jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Jest druga. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Anna Kowalczyk. Burza po uhonorowaniu bohaterów UPA. Politycy wszystkich opcji są zgodni. Decyzja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załęskiego jest skandaliczna. Przypominają, że ta formacja zbrojna jest odpowiedzialna za ludobójstwo ponad 100 tysięcy Polaków.
4: Polska klasa polityczna uważa, że w cywilizowanym świecie nie ma miejsca na gloryfikowanie zbrodniarzy z UPA, a ci, którzy to czynią, psują dobre relacje sąsiedzkie. Dlatego zdaniem Karola Karskiego z PiS z decyzji prezydenta Ukrainy cieszą się jedynie na Kremlu.
5: Mamy do czynienia z wpisywaniem się w narrację putinowską. Tego typu działania nie są korzystne z punktu widzenia państwa ukraińskiego.
4: Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej oczekuje, że prezydent Zełenski wycofa się ze swojej decyzji.
6: I w ten sposób będziemy mogli tą sprawę zamknąć. Inaczej jedynymi, którzy się będą cieszyć, to będą Rosjanie i Władimir Putin.
4: Tymczasem prezydent Polski Karol Nawrocki chce pozbawić ukraińskiego przywódcy orderu Orła Białego. Jego kapituła zbierze się w tej sprawie 8 czerwca. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
3: Dwie umowy na 120 miliardów złotych zostały podpisane w ramach unijnego programu zbrojeniowego SAFE. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i rzeczniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w nagraniu w mediach społecznościowych zapewniają, że to dopiero początek.
7: Kończymy pierwszy etap programu SAFE.